Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was na początek zagadkę. Wyobraźmy sobie chłopca, który jest bardzo lekki. Może być taki chłopiec? Może być, oczywiście. A teraz wyobraźmy sobie dwóch chłopców, z których każdy jest lekki. Więc powiemy, że obaj ci chłopcy są jacy? Jacy? Jeden jest lekki i drugi jest lekki. Więc obaj chłopcy są lekcy. Jeden lekki, drugi lekki, obaj są lekcy. Dziwna forma? Trochę dziwna, bo rzadko jej używamy. Nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, ale to jest forma bardzo dobra, bardzo poprawna. Czy to jest jedyna taka dziwna forma w języku polskim? Nie. Mamy też inne nazwy, zwłaszcza chłopców i mężczyzn, o podobnym zakończeniu, podobnie brzmiące. Mogą się wydawać dziwne, dlatego że są dość rzadkie, ale są poprawne. Na przykład wyobraźmy sobie jakiegoś mężczyznę albo chłopca, o którym możemy powiedzieć, że jest miękki, to znaczy łagodny, ustępliwy, nie lubi się kłócić, nie lubi wchodzić w spór, nie lubi się bić, jest miękki. To jest dobra cecha ludzka. I jeżeli jeden chłopiec jest miękki, albo mężczyzna, i jeżeli również drugi chłopiec lub mężczyzna jest miękki, to oni obaj razem są jacy? Miękcy. Wcześniej mieliśmy formę lekcy, teraz mamy formę miękcy. Podobna, prawda? Dwaj miękcy chłopcy albo miękcy mężczyźni. Tak możemy powiedzieć. W takim razie teraz pomyślmy o chłopcu lub mężczyźnie bardzo szczupłym, delikatnym. Możemy powiedzieć o nim, że jest wiotki. Tak jak roślina jest wiotka, taka cieniutka, delikatna, tak też chłopiec, mężczyzna może taki być. Jeżeli mamy dwóch takich chłopców lub mężczyzn, to są jacy? Wiotcy. Jeden wiotki, dwaj wiotcy. Słyszymy więc, że są w języku polskim takie dziwne formy, których rzadko używamy i przez to wydają się niepoprawne, ale są poprawne. Przypomnijmy, lekcy, miękcy, wiotcy. To są formy, które dzisiaj poznaliśmy. Mam dla was jeszcze jeden wyraz, jeden z moich ulubionych, który też jest dobrze zbudowany, zupełnie poprawnie, ale ponieważ bardzo rzadko go używamy, wydaje się dziwny. Pomyślmy o takiej sytuacji. Padał deszcz. Z zaskoczenia zaczął padać deszcz. I prawie wszystkich na ulicy zmoczył. Prawie wszystkich. Dlaczego prawie? Ano dlatego, że jeden mężczyzna, który szedł ulicą, miał parasol i zdążył ten parasol rozłożyć. I dzięki temu był suchy. Inni ludzie byli mokrzy, on był suchy. Ale zaraz, drugą ulicą szedł mężczyzna, który też miał parasol i też zdążył ten parasol rozłożyć i też był suchy. Czyli już mamy dwóch mężczyzn, każdy z nich jest suchy. Czyli oni obaj są jacy? Kto wie, kto odgadnie? Oni obaj

są susi. Jeden jest suchy, drugi jest suchy i oni obaj są susi. Dziwna nazwa, prawda? Dziwna forma, ale poprawna. Spróbujcie sobie pomyśleć o 3, 4, a może nawet 5 takich sytuacjach, w których moglibyście użyć wyrazów, form lekcy, miękcy, wiotcy, susi. Puśćcie wodze fantazji, czyli wyobraźcie sobie, co tylko chcecie i zbudujcie zdania właśnie z tymi formami. Lekcy, miękcy, wiotcy, susi. Powodzenia i do usłyszenia!

Dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o kilku nazwach miast. O takich nazwach jak Radom, Okocim, Wrocław. Ładne nazwy? Bardzo ładne. A ładne miasta? Bardzo ładne. Jeśli nie byliście w tych miastach, to zachęcam do tego, żebyście je odwiedzili. Ale są one ważne również dla języka polskiego. Co w nich jest ciekawego? Zobaczmy to na przykładach. Pomyślmy o takim zdaniu. Jedziemy do... No i dokąd jedziemy? Do Radomia, do Okocimia i do Wrocławia. Przypomnijmy sobie, jak te nazwy nazywają się tak podstawowo. To jest Radom, Okocim, Wrocław. Powiedzieliśmy, że jedziemy do Radomia, Okocimia, Wrocławia. Co się zmieniło? Wymieniliśmy dwie głoski. My na mi i wy na wi, bo jest Radom do Radomia. Tu już słyszymy mi. Okocim, Okocimia. My zmienia się w mi. Wrocław do Wrocławia. Wy zmienia się w wi. Ciekawe, ciekawe. Co ważniejsze, ta zamiana musi się utrzymać już w każdym innym zdaniu. Czyli, którymi miastami się interesujemy? Radomiem, też jest mi, Okocimiem, Wrocławiem. Wszędzie słyszymy miękko, mi, wi. O których miastach myślimy? O Radomiu, mi, miękko, o Okocimiu, mi, miękko i o Wrocławiu, też wi, miękko. I teraz najtrudniejsze zadanie. Którym miastom się przyglądamy? Pamiętajmy o zasadzie, że jeżeli wymieniliśmy my na mi i wy na wi, to już musi zostać do końca. A zatem, którym miastom się przyglądamy? Radomiowi, nie Radomowi, Radomiowi, Okocimiowi i Wrocławiowi. Żadnemu Wrocławowi, o nie, tylko Wrocławiowi, musi być mięciutko. Już znacie tę zasadę? Już pamiętacie, o co chodzi? Jeśli tak, to proponuję, żebyście przećwiczyli te zdania, które wam zaproponowałam, czyli zdania jedziemy do, interesujemy się, myślimy o i przyglądamy się, żebyście te zdania przećwiczyli z nazwami Oświęcim i Stradom. To są nazwy dwóch innych miast w Polsce, bardzo ładnych, i działa tu ta sama zasada, czyli my zmieniamy w mi. Z twardego robi się miękkie. Powodzenia, bo na pewno to zadanie zrobicie z powodzeniem i będziecie mistrzami języka polskiego. A więc powodzenia i do usłyszenia.
1: Sobie mały Toad i na wycieczkę jechać chciał. W samochodzie w foteliku siedział sobie tak. My ruszyliśmy z impetem, jechaliśmy coraz szybciej. Nóżką sobie wymachiwał dobrze.

Wjechaliśmy w nieznane, wjechaliśmy w ciemny las. Dzikie bestie tam ryczały, on siedział jak głaz. Potem korek zrobił się, my utknęliśmy w samym środku, a on z miną pokerzysty, on

Nagle zaczął padać deszcz i pioruny zaczęły bić. Wichura zerwała się, prawie urwało drzwi. Wiatr we włosach nie przeszkadzał mu, on tylko cieszył się, tak jakby nam chciał powiedzieć:

Kolejną porcję ćwiczeń rozgrzewających buzię, język, wargi, rozgrzewających po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki, zresztą zapowiedzianej, czyli robimy na początku co? Wdech nosem, a potem wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Ziewnijcie. Potem jak najszerzej tylko umiecie, bo to doskonale was dotleni. Czyli jeszcze lepiej pozwoli się wam rozgrzać. A gdy już tak ziewniecie, wysuńcie język jak najdalej tylko umiecie. Język wysuwa się tak, żeby czubkiem dotknąć końca brody. A potem cofnijcie język, czyli schowajcie go do środka, do buzi, jak najgłębiej tylko umiecie. Teraz możecie językiem zataczać kółka w środku buzi i na zewnątrz. Gdy zataczacie te kółka po wargach, możecie sobie wyobrazić, że zlizujecie jakiś pyszniutki miodek albo dżemik, albo jeszcze coś innego dobrego. A potem wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek i tym młotkiem stukacie w policzki od środka. Najpierw w lewy policzek, a potem w prawy. I tak 5 razy. W lewy i w prawy. Teraz możecie zacząć naśladować różne szumy. To może być szum wiatru, albo szum czajnika, a może jeszcze jakiś inny szum. Ważne, żebyście wydawali taki oto dźwięk. To jest dźwięk, który się nam przyda do dzisiejszych ćwiczeń. A te ćwiczenia oczywiście to wymawianie i naśladowanie różnych głosów z pewnego wierszyka. Posłuchajcie. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Wiecie, o co w tym wierszyku chodzi? Jeśli nie, to już sobie wszystko tłumaczymy. Szczepan Szczygieł to taki człowiek. Miał na imię Szczepan, a nazywał się Szczygieł. Więc Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc, to taka miejscowość, przed chrzcinami chciał się przystrzyc, czyli obciąć włosy. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, czyli nie był przyzwyczajony do tego, żeby się samemu strzyc, obcinać włosy, więc do szwagra, czyli brata żony, skoczył, poszedł. Szwagrze, szwagrze, tak do niego mówił, ostrzyż mnie choć krzynę, czyli obetnij mi włosy chociaż troszeczkę, gdyż mam chrzciny za godzinę. No właśnie, za godzinę, czyli już niedługo, jest uroczystość. I nasz Szczepan Szczygieł chciał wyglądać pięknie. Powtórzmy jeszcze raz ten wierszyk. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Jak na pewno zwróciliście uwagę, w tym wierszyku ważne są głoski sz oraz taka grupa głosek strz, strz, strz. Ta grupa głosek strz to prawie tak jak strzał z pistoletu, prawda? Ważne jest to, żeby właśnie wyraźnie wymawiać strz, a nie na przykład szcz. No bo strzyc to coś innego niż szczyc. Dokładna wymowa jest tutaj naprawdę ważna. Mam propozycję. Może rozwiniecie historyjkę o Szczepanie Szczygle? Jak myślicie, co dalej mogło się wydarzyć? Czy szwagier ostrzygł Szczepana?
Może ułożycie nawet sami wierszyk, który będzie dalszą częścią

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?
1: Papuga.

0: zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was dziś do rozmowy o pewnym słowie, które możecie znać, ale wcale nie musicie. Chodzi o słowo kicz. Słyszeliście o tym, co to jest kicz? Może ktoś kiedyś widział jakiś kicz? Kicz to jest słowo, które do języka polskiego przywędrowało z języka niemieckiego i oznacza, jak myślicie, coś dobrego czy nie? Macie rację, nie. Kicz to nic dobrego. Kicze to są na przykład takie obrazy, które wcale nie są ładne, ani wcale nie są wartościowe. Albo to są takie utwory, na przykład wierszyki, które nie są najwyższych lotów, czyli wcale nie są dobre, nie są ładne. Albo filmy takie, ojejej, których lepiej nie oglądać, jeśli chcemy zachować dobry gust. Kicze to są różne utwory, na przykład wiersze, na przykład opowiadania, na przykład obrazy, na przykład filmy, piosenki o małej wartości. Takie, którymi

lepiej się nie zajmować. Przeciwieństwem kiczu są dzieła albo arcydzieła. Mówimy czasem, że coś jest kiczowate. I tutaj chodzi nie tylko o wiersze, czy piosenki, czy obrazy, ale na przykład ubranie może być kiczowate. Wyobraźcie sobie ubranie zupełnie, zupełnie bez gustu. Ktoś się ubrał jak choinka, czyli włożył na siebie wszystko, co tylko było w szafie, nawet jeżeli te różne rzeczy do siebie nie pasują. No i co powstało? Ubranie kiczowate, czyli takie, na które nie chce się patrzeć i którego lepiej nie naśladować. O kiczu możemy też powiedzieć, że to jest tandeta. To słowo też warto zapamiętać, ale tandetą się lepiej nie zachwycać. Tandeta to nic dobrego. Tandeta to jest coś takiego, jakaś rzecz, która jest zrobiona byle jak. Lubicie, gdy ktoś wam coś robi byle jak? Lubicie rzeczy, które są wykonane byle jak? No nie, prawda? Nikt tego nie lubi. To jest właśnie tandeta. Proponuję, żebyście sobie porozmawiali o różnych kiczowatych rzeczach, o kiczu w ogóle i o tandecie. No i może zastanówmy się, jak odróżnić to, co jest dobre, wartościowe, co jest dziełem, od kiczu. Porozmawiajcie o tym razem ze swoją panią albo ze swoim panem z przedszkola lub ze szkoły. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, cześć i czołem. Jacek Zawada, Magda Żelazowska. W takim dueciku witamy się z wami, drodzy radiosłuchacze, w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj 12 czerwca na zegarach 7:05. Rozpoczynamy ten piątek czerwcowy, wiosenno-letni prawie, że piątek. Ten 163 dzień roku. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie. Liczymy, myślę, że wszyscy liczymy na to, że przyniesie nam dużo słońca, dużo optymizmu i dużo fajnych wydarzeń i sytuacji tego i sobie, i Magdzie, i wam, drodzy radiosłuchacze, bardzo, bardzo mocno życzę. Sprawdzamy, co się dzieje ze słońcem, co się wydarzyło już ze słońcem dzisiaj, w piątek 12 czerwca. Otóż słońce jest z nami już od prawie 3 godzin. Wzeszło o 4:15, a zajdzie o godzinie 20:57. Jak długo będzie dzisiaj razem z nami słońce? Hip, hip, hura! To wszystko oznacza, te wszystkie godziny, liczby, które przed chwilą wam podałem, że dzisiejszy piątek potrwa łącznie 16 godzin i 43 minuty. Przez taki czas, wyobraźcie sobie, przez taki czas powinniśmy mieć, przynajmniej tak w teorii, tak jak podają naukowcy i meteorolodzy, przynajmniej przez tyle godzin, 16 godzin i kilkadziesiąt minut, powinniśmy mieć dzisiaj słońce. Słońce na niebie. A czy to słońce będzie mocno widoczne? Czy będzie nam przypiekało dzisiaj noski, czy wręcz odwrotnie? Czy może przyda nam się parasol, czy nawet kalosze? Jak to wszystko dzisiaj będzie wyglądało w pogodzie? O tym dowiemy się już za kilka chwil, a tymczasem budzimy się, powolutku się budzimy. Przypominam, my w dueciku z Magdą Żelazowską, a wasze dueciki, tak jak przed chwilą zaśpiewał Artur Gadowski i Melania Makowska, jakie są wasze dueciki po godzinie 7:00? Może ktoś zechce nam opowiedzieć o swoim dueciku, czy ktoś w duecie na przykład jedzie do przedszkola, albo do szkoły, albo do pracy, albo co lubicie robić w duecie? 226452055. Takie pytanie na rozgrzewkę, na dobre rozpoczęcie audycji. A tymczasem zaprasza nas Edyta Bartosiewicz do swojego świata, do świata baśni i bajki. Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Jesteśmy cały czas z wami, Jacek Zawada, Magda Żelazowska, w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy radiosłuchacze, teraz już dzisiaj już zaczyna się piątek. Piątek, czyli wstęp do weekendu, jeszcze tylko dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o przedszkole, o szkołę, o pracę, i większość z naszych radiosłuchaczy będzie mogła odpoczywać. Wy będziecie odpoczywać, a my będziemy pracować po to, żeby w tym czasie odpoczynku zadbać też o wasz dobry nastrój, ale też dbamy o wasz dobry nastrój dzisiaj, kiedy większość z was pracuje, biegnie lub po prostu spokojnie sobie idzie do szkoły, do pracy albo do przedszkola. Przed piosenką obiecałem, że sprawdzę i ustalę, jaka będzie dziś pogoda i czy ten piątek zaskoczy nas pozytywnie, czy mniej pozytywnie, jeżeli chodzi o pogodę. Muszę powiedzieć, że zależy, co kto lubi. Jeżeli ktoś lubi bardzo dużo deszczu, to na pewno to jest bardzo pozytywna wiadomość dla takich osób, że dzisiaj będzie po prostu padać. Tak, i to padać będzie prawie w całej Polsce. Opadów powinny być pozbawione takie miasta jak Łódź, Katowice i ich okolice. O, nawet nie wiedziałam, że mi się tak pięknie zrymuje, a reszta Polski, tak jak mi pokazuje mapa pogodowa naszego kraju, jest w kroplach większych lub mniejszych. Gdzieniegdzie powinny nawet pojawić się burze. Zatem parasol będzie dzisiaj dobrym pomysłem, by zabrać go ze sobą, wychodząc o poranku. Temperatura od 17 na północnym wschodzie, czyli patrząc na mapę pogodową naszego kraju po prawej stronie,

stronie i na górze do 20, a nawet 21 w centrum Polski i na południowym zachodzie, czyli znowu określam to dokładnie, po lewej stronie tym razem i w dolnej części mapy Polski. A teraz, drodzy radiosłuchacze, posłuchamy, co ma nam do powiedzenia Wróć, co ma nam do zaśpiewania Mietek Szcześniak słowami piosenki Mała książka, wielki człowiek, a już po tej książkowej piosence Mietka pierwsza zagadka.

I tak z Mietkiem Szcześniakiem docieramy do naszej pierwszej zagadki, na pewno nie ostatniej, w dzisiejszej porankowej audycji, na którą odpowiedź będzie również prawie że odpowiedzią na temat dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że szybko uporamy się z tym, co to oznacza i jaka jest właśnie odpowiedź na tę zagadkę, która brzmi o tak, posłuchajcie proszę. Pragnę zostać astronomem lub fizykiem, genetykiem lub chemikiem, robić różne doświadczenia, spostrzeżenia, wyliczenia. Może też sklonuję owce, gdy zostanę? I tutaj kto pierwszy z was dopisze brakujące słowo, ten otrzyma od nas drobny, ale jakże oryginalny, ciekawy i bardzo, bardzo kolorowy upominek z nadrukiem naszego logotypu Polskie Radio Dzieciom. 22

6, 4, 5, 20, 55. Już nie mogę się doczekać, by rozpocząć to nasze dzisiejsze centrum porankowe z ciekawostkami dotyczącymi tej osoby, która kryje się w odpowiedzi na zagadkę. Czekam na wasze telefony.

Marzenia się spełniają, jest w tym bardzo dużo prawdy i mam nadzieję, że ta prawda potwierdzi się teraz w rozmowie z Helenką i Adą. Jeśli dziewczyny znają prawidłowe odpowiedzi na moją zagadkę, to drobne upominki, które mam nadzieję spełnią ich piątkowe marzenia, o takim nieoczekiwanym prezencie trafią w ich ręce. Najpierw chciałbym przywitać

0: Dać Helenkę. Dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz? Skąd do nas dzwonisz?
1: Oleśnicy.
0: Mhm. A jaka u was pogoda o poranku?
1: Słońce się.
0: Jest słońce. No to dobry prognostyk, dobra taka zapowiedź na dalszą część dnia, prawda?
1: Tak.
0: Helenko, nie wiem, czy wiesz, ale ja wiem, że teraz do nas dołączy jeszcze jedna słuchaczka. Powitajmy Adę. Dzień dobry, Ado.
2: Dzień dobry.
0: Ado, a ty skąd do nas dzwonisz?
2: Z Krakowa.
0: Z Krakowa. A w Krakowie też zapytam, jaka pogoda o poranku dzisiaj?
2: No, trochę chmur, ale jest słońce też.
0: Muszę powiedzieć, że dwie minuty temu zrobiło się też jaśniej w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Po swojej prawej stronie mam dwa okna i to oznacza, że też jest coraz więcej słońca w Warszawie. Także może te prognozy, ta prognoza pogody o deszczu się dzisiaj nie sprawdzi. Zobaczymy, zobaczymy. A tymczasem dziewczyny, czy jesteście gotowe na to, by odpowiedzieć na moją zagadkę?
1: Tak.
0: To pierwszą zapytam Helenkę. Może najpierw zrobimy tak. Najpierw ja przypomnę całą treść zagadki, która jest tak naprawdę takim krótkim wierszem, a potem jedna i Ada i Helenka na 3-4 spróbujecie dokończyć zdanie. To zdanie z zagadki. Zgoda?
1: Tak.
0: Nie słyszę was. Czy zgoda?
1: Tak.
0: Zaczynamy. Pragnę zostać astronomem lub fizykiem, genetykiem lub chemikiem. Robić różne doświadczenia, spostrzeżenia, wyliczenia. Może też sklonuję owce, gdy zostanę...
1: Naukowcem.
0: Brawa, brawa, brawa. Tak, naukowcem. Bardzo dobrze. Dzisiaj w poranku, w piątkowym poranku otwieramy Centrum Naukowych Ciekawostek. Dziewczyny... Kto to jest w ogóle naukowiec? Może teraz zapytam Adę.
2: No, osoba, która...
0: Tylko mów proszę głośno, dobrze?
2: Osoba, która po prostu dużo umie i na przykład jak fizykiem to, że na przykład wylicza po prostu jakieś cząstki albo jak genetykiem to może mieszać geny albo próbować ożywić jakieś szkielety.
0: Mhm. Bardzo ładna odpowiedź. To teraz Helę zapytam. Helu, a twoim zdaniem kto to taki ten naukowiec? Jak ty swoimi słowami byś określiła taką osobę?
1: Osoba bada, wynajduje różne nowe rzeczy i lekarstwa.
0: Mhm. Czyli dziewczyny, można byłoby powiedzieć, że naukowiec to taki badacz, prawda?
1: Tak.
0: Jak wy pięknie razem zgodnie odpowiadacie, brawa dla was. No dobrze, znamy już odpowiedź na zagadkę. Dziewczyny, drobne upominki od Polskiego Radia Dzieciom. Nie zdradzę wam jakie. Już dzisiaj wyfruną naszą pocztą i myślę, że kilka dni po weekendzie będą w waszych domach. Cieszycie się?
1: Tak.
0: Nie rozłączajcie się w takim razie, żeby podać swoje adresy Magdzie. A teraz pozdrawiamy, pozdrawiamy. Kogo chcę pozdrowić? Helenka.
1: Mamy tatę, brata, kota, całe Polskie Radio Dzieciom, pana i całą moją.
0: Mhm. Dobrze, pozdrawiamy cię Helenko bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia, hej, hej. A kogo chcę pozdrowić? Ada?
2: Rodzinę, szkołę i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Pozdrawiamy, Ada, ciebie również serdecznie. Pięknego, słonecznego piątku. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, tak się zagadaliśmy przy tej pierwszej zagadce, że czas na kolejną zagadkę, czyli...
3: Rodzinny budzik, czyli... Poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Krasnoludki są już bardzo blisko studia Polskiego Radia Dzieciom, zatem czas najwyższy, by przypomnieć wam numer telefonu do naszego studia 226452055. Zapraszam, dzwońcie, bo już za chwilę zagadka w rodzinnym budziku. A tymczasem z panem Kleksem zadomowimy się przez kilka chwil w ministerstwie

Znakomicie, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

świecie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Tak jest, wybiła 7:30, to czas, by rozpocząć rodzinny budzik. Kto dzisiaj wystąpi w rodzinnym budziku, dowiemy się już teraz. Halo, halo, dzień dobry, tu Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Z kim rozmawiam? Tam jest chyba na pokładzie Helena i Antoni?
2: Tak.
1: Czy powinienem powiedzieć pani Helena chyba, prawda?
2: Halo? Nie. Helenka i Antek, mama Karolina.
1: I mama Karolina, dobrze, to już wszystko jasne. Proszę też wybaczyć, ja o 7:30 czasami też mam trochę głowę zaspaną, ale razem z wami, drodzy radiosłuchacze, ja też i Magda również i całe Polskie Radio Dzieciom próbujemy się skutecznie obudzić. Kochani, gdzie jesteście? Co robicie? Pani Karolino, proszę nam opowiedzieć.
2: Właśnie jesteśmy w drodze do szkoły.
1: Mhm. Helena, do której klasy chodzisz?
3: Do drugiej.
1: A ty, Antku?
2: Antek do trzeciej.
1: Antek do trzeciej. A pani Karolina pewnie w drodze do pracy również, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Czyli pracy.
2: Jak zwykle stoimy w korkach.
1: Mhm. A skąd dzwonicie do nas?
2: Dzwonimy spod Poznania, z Suchego Lasu.
1: Spod Poznania, czyli pod Poznaniem korki o 7:33 w tym momencie.
2: To takie przedmieścia Poznania i codziennie straszne korki.
1: Pani Karolino, niech te korki nie będą dzisiaj straszne, bo dzięki temu, że pani razem z Helą i Jankiem stoi w tym korku, to może pani sobie spokojnie ze mną porozmawiać, a nawet wygrać w naszym rodzinnym budziku brawa i oklaski od krasnoludków, a to rzecz bezcenna, prawda?
2: Dokładnie, to od razu poprawia nastrój.
1: Poprawia nastrój, poprawia humor i sprawia, że każdy zapomina o jakimkolwiek korku. Czy to korku ulicznym, czy jakimś korku od butelki. Nie ma już wtedy żadnych korków, żadnych zmartwień.
2: Dokładnie.
1: Taką moc mają nasze radiowe krasnoludki. No dobrze, ale czas na zagadkę. Czy Hela i Antek będą podpowiadać mamie? Helu, czy ty coś wiesz na temat naukowców, na temat naukowych eksperymentów, bo tego mniej więcej będzie dotyczyć zagadka?
3: Moja grupa w przedszkolu tak się kiedyś nazywała.
1: Jak, zagadka?
3: Naukowcy, tak się nazywała grupa w przedszkolu moja.
1: Aha, no to ja

0: Mam po prostu do czynienia z profesjonalistką, to bez problemu będziesz mogła mamie zapewne podpowiedzieć, prawda?
1: Tak.
0: A ty, Antku, jeśli mama Karolina będzie potrzebowała jakiejś takiej nawet malutkiej podpowiedzi, to wesprzesz ją dobrym słowem i skuteczną podpowiedzią?
1: Tak,
0: dobrze, tu rzeczniczka prasowa Antka odpowiedziała. Zgoda. Pani Karolino, w takim razie bierzemy się do pracy, czy nie? Po prostu bierzemy się, rozpoczynamy zabawę. Jest pani gotowa?
1: Tak, oczywiście.
0: To proszę uważnie słuchać. Helu, Antku, wy również słuchajcie, żeby w razie czego mamie podpowiedzieć. Cóż to takiego? Mam miliardy mieszkańców, ale nie jestem miastem. Ważę około 1,5 kilograma i potrafię wymyśleć rakietę, pisać wiersze, rozwiązywać zagadki i wiele więcej. I o wiele więcej. Co to takiego? Czym jestem?
1: Taka trudna zagadka od rana.
0: Rodzinny budzik nie zawsze musi być prosty, ale wtedy, kiedy nie jest prosty, to ma na przykład 3 podpowiedzi, z których można skorzystać. To znaczy można skorzystać tylko z jednej z nich, podając cyferkę 1, 2 lub 3.
1: A z jakiego korzystamy, Helenka? Z 2.
0: Podpowiedź numer 2. Dzięki niemu pamiętamy, uczymy się i podejmujemy decyzje.
1: A, to już wiemy. Chodzi chyba o mózg.
0: Ja nie wiem, ja nie powiem, ale krasnoludki wiedzą. Chwileczkę, jeszcze tylko się upewnię u podpowiadaczy. Helu, myślisz, że to jest dobra odpowiedź?
1: Tak.
0: A co na to, Antek? Trzymam kciuki.
1: Też się zgadza.
0: Trzymam kciuki, pani Karolino, żeby to była dobra odpowiedź. Słuchamy, co na to, krasnoludki. Tak jest, hip hip hura, to jest dobra odpowiedź. To jest mózg i my dzisiaj takim mózgiem w naszej audycji będziemy, transmitując jak najwięcej różnych, mniej i bardziej znanych ciekawostek naukowych dla naszych radiosłuchaczy. Pani Karolino, gratulacje, podpowiadacze, gratulacje.
1: Dziękujemy.
0: Jakie emocje tuż po rodzinnym budziku, pani Karolino?
1: O, zdecydowanie lepszy humor do wstania w korku. No i w ogóle dzisiaj słoneczko u nas świeci, więc już w ogóle dzisiaj, mam nadzieję, będzie dobry dzień.
0: To jakby był kolejny korek w następnym tygodniu, to proszę koniecznie do nas dzwonić i będziemy sobie radzić z tym nastrojem takim pełnym czasami, wiadomo, napięcia, szczególnie w piątek, tuż przed weekendem.
1: Szczególnie,
0: Tak, żeby nastrój był o wiele lepszy. Dzięki krasnoludkom, tak. I dzięki rodzinnemu budzikowi. Jeszcze dopytam pani Karolino, czy pani zna jakąś ciekawostkę naukową?
1: Aktualnie nic nie przychodzi mi do głowy.
0: Ale może Hela zna jakąś ciekawostkę naukową? Przecież w drugiej klasie, a przed drugą klasą była ta grupa naukowców. Na pewno kilka takich ciekawostek się pojawiło. Helu, masz coś takiego w pamięci, czy nie?
1: Hela też od rana dzisiaj nie za bardzo jest w nastroju do myślenia.
0: O ciekawostkach naukowych, ja to rozumiem.
1: Nie, Helenka dzisiaj myśli o sprawdzanie z matematyki.
0: Aha, o, to ciekawe. A z jakiego materiału, Helenko, będziesz miała ten sprawdzian? Oj, nie usłyszałem.
2: Mnożenia i dzielenia.
0: No to my trzymamy kciuki. Krasnoludki, jak pójdzie dzisiaj Helence? Sama słyszysz. Razem z krasnoludkami trzymamy za ciebie kciuki. Za Antka też trzymamy kciuki i za jego dobry dzień w szkole. A teraz, kochani, pozdrawiajcie. Kogo chcę pozdrowić? Właśnie Helenka.
2: Tatę, babcię, dziadka, krasnoludki, całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Kogo chcę pozdrowić? Antek, jeśli ma na to ochotę.
1: Antek chce pozdrowić swoją panią, mówi nam tutaj, tak? I kogo jeszcze? Panią Danusię, panią Natalkę tutaj nam podpowiada. I całe radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy, pani Karolino. A pani kogoś chce pozdrowić?
1: Pozdrowię mojego męża, który też już jest w pracy. I całe radio dzieciom. I krasnoludki.
0: Krasno.

0: Krasnoludki, o krasnoludki się wyrywają znowu.
1: Szaleją dzisiaj chłopaki od samego rana.
0: My pozdrawiamy również z Magdą was serdecznie i życzymy wam dobrego piątku, a potem super weekendu. Trzymajcie się, hej, hej.
2: Dziękujemy.
0: Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj zapraszamy was do Centrum Naukowych Ciekawostek. Skoro w rodzinnym budziku pojawił się mózg, to teraz pierwsza ciekawostka, naukowa oczywiście, dotycząca mózgu. Nie wiem, czy wiecie, ale mózg działa nawet podczas snu. Okazuje się, że wtedy, kiedy śpimy, nasz mózg wcale nie odpoczywa. W czasie snu porządkuje różne informacje, które poznaliśmy w ciągu całego dnia i dzięki temu łatwiej zapamiętujemy nowe rzeczy i uczymy się o wiele lepiej, uczymy się skuteczniej. Mózg wybiera nasze najważniejsze wspomnienia i zapisuje je w pamięci i podczas snu pomaga też naszemu organizmowi się regenerować, odpoczywać, odzyskiwać siły. Dlatego wszystkie osoby, uwaga, uwaga, tu będzie ważna informacja, które śpią odpowiednio długo, mają więcej energii i do pracy, i do nauki, i do zabawy. Wniosek z tej ciekawostki naukowej dotyczącej mózgu jest prosty. Dobry sen jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, dla naszej koncentracji, skupienia, dobrego samopoczucia, bo wtedy, kiedy dużo śpimy, dbamy o to, by nasz mózg dobrze działał. A wy znacie jakieś naukowe ciekawostki?

Bardzo lubię ten utwór. Pieśń kota. Łukasz Jemioła tak pięknie nam przydezował tuż przed godziną ósmą. A może znacie jakieś ciekawostki naukowe dotyczące kotów właśnie? Trzeba będzie zmierzyć się z tym tematem i spróbować odnaleźć coś na temat kotów w świecie nauki, ale zanim dotrzemy do kotów, to skupmy się na innym zwierzęciu. No tak, na zwierzęciu, na innym stworze, że tak powiem, z głębin morskich i oceanicznych, na organizmie i na, tak, na zwierzaku, które nie ma nóg, ale ma ramiona. I to bardzo dużo tych ramion. Mowa o ośmiornicy. Okazuje się, drodzy radiosłuchacze, że ośmiornice to są bardzo, bardzo niezwykłe zwierzęta, bo mają, uwaga, aż 3 serca. Nieprawdopodobne, ale te 3 serca, każde z nich bardzo im się przydaje. Wyobraźcie sobie teraz, że w waszej klatce piersiowej bije nie jedno, ale 3 serca. Jak byśmy się wtedy czuli? Jak my, ludzie, byśmy wtedy funkcjonowali? Nie wiem. Można sobie tylko to wyobrazić. W każdym razie ośmiornice z tymi 3 sercami radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. 2 z tych serc, czy 2 z tych serc pompują krew do skrzeli, dzięki którym ośmiornica może oddychać pod wodą. A 3 serce rozprowadza krew po całym jej ciele. I jak się okazuje, to pomaga ośmiornicy mieć energię. Energię do poruszania się w swój specyficzny, ale bardzo wyjątkowy sposób i energię do szukania pożywienia. Co ciekawe, gdy ośmiornica szybko pływa, to jedno z jej serc, uwaga, to jest coś niesamowitego, na chwilę przestaje pracować. Dlatego ośmiornice często wolą spokojnie, bez pośpiechu, spacerować sobie po dnie oceanu, zamiast cały czas szybko pływać.

0: I tak tym wdzięcznym traktorkiem z piosenki dotarliśmy do godziny 7.50. Za 10 minut wybije 8, ale zanim to nastąpi, to mam nadzieję, że rozdam razem z Magdą kolejny prezent, czy kolejną taką niespodziankę. Tym razem będzie to niespodzianka teatralna dla wszystkich, to znaczy dla wszystkich. Niespodzianka jest przeznaczona dla wszystkich radiosłuchaczy z Białegostoku i okolic, ale otrzymają tylko ta osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do nas. Przypominam, numer do studia 226452055 i odpowie na moje pytanie, na moją zagadkę. A ten z was lub ta z was, która jako pierwsza to uczyni, otrzyma od nas podwójne zaproszenie do białostockiego Teatru Lalek. To chyba nadal najlepszy teatr lalkowy w całym naszym kraju. Zaproszenie na spektakl Karmelek, który odbędzie się już za dwa dni o godzinie 16 w ramach czerwcowego pikniku teatralnego z muzami, który jest organizowany w ramach Dni Miasta Białegostoku. Co trzeba zrobić? Trzeba do nas zadzwonić i rozwiązać taką oto zagadkę. Uwaga, cóż to takiego? Nie mam nóg, a potrafię biegać. Nie mam skrzydeł, a potrafię latać. Możesz mnie usłyszeć, ale nie zobaczyć. Czym jestem? Jeśli zagadka jest zbyt trudna, to znowu, tak jak krasnoludki, mam podpowiedzi, które na pewno wam ułatwią zadanie i już wiem, że ktoś do nas dzwoni. Któż to taki? Już sprawdzamy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tu Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Z kim rozmawiam?
1: Mateusz oraz...
2: Iga.
0: Iga, cześć! Jak się masz o poranku dzisiaj?
1: Jest jeszcze Nela, ale trochę chyba zaspana.
0: To Nelę i Igę już pozdrawiam, a pana Mateusza w tym momencie pozdrawiam. Troszkę takie spóźnione pozdrowienia, 3 sekundy później. Iga, jak zdrówko, jak twój nastrój?
2: Fajny.
0: Jeszcze troszkę zaspana jesteś? Czy już nie?
1: Już jedziemy do przedszkola właśnie. Usłyszeliśmy, że jest coś ciekawego dla mieszkańców Białegostoku
0: tak
1: i okolic
0: jest.
1: I postanowiliśmy zadzwonić, bo próbowaliśmy już wcześniej, ale nigdy nam się nie udało, także dzisiaj nasz szczęśliwy piątek.
0: Tak jest i mam nadzieję, że ten szczęśliwy piątek będzie trwał przez cały dzień, przez cały ten piątek. Czyli mam dobrze rozumieć, że dzwonicie z Białegostoku, panie Mateuszu, tak?
1: Z bliskiej okolicy, tak.
0: Świetnie. W takim razie przypominam zagadkę. Kochani, cóż to takiego? Odpowiadamy razem, grupowo, tak jak wszyscy jesteście w aucie. Nie mam nóg, a potrafię biegać. Nie mam skrzydeł, a potrafię latać. Możesz mnie usłyszeć, ale nie możesz mnie zobaczyć. Czym jestem?
1: Dźwiękiem.
0: To pan Mateusz odpowiedział, ale ja bym chciał jeszcze, żeby też odpowiedziała Iga i Nela, albo przynajmniej Iga, bo Nela jeszcze sobie chyba odpoczywa przed przedszkolem. Iga, czy tata dobrze mówi, czy byś go poprawiła jakoś?
2: Tak.
0: Czyli co, stawiamy na odpowiedź dźwięk, dobrze mam rozumieć?

0: Tak.
1: Nie słyszę, proszę, mów głośno.
0: Tak.
1: Uwaga, uwaga, tak, tak, tak, to jest dźwięk, to jest dźwięk, to jest dźwięk i teraz powinno się rozlec dużo dźwięków, ale nie ma już braw, nie ma już fanfar, bo krasnoludki pobiegły na śniadanie, to jest zupełnie zrozumiałe, ale są moje dłonie, uwaga, uwaga. To były brawka dla was. Otrzymujecie podwójne zaproszenie na Karmelka, na spektakl Białostockiego Teatru Lalek, który odbędzie się już za dwa dni, 14 czerwca o 16. Cieszycie się?
0: Tak.
1: Ja też się cieszę.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo proszę, podziękujcie tacie, bo to on najbardziej tutaj się nagłówkował. I cieszcie się tym spektaklem już w niedzielę. A teraz kogo pozdrawiamy? Proszę bardzo. Iga, kogo chcesz pozdrowić?
0: Tatę, mamę i siostrę i mojego kota. I przedszkole całe.
1: Dobrze, że tata podpowiedział. Czy Nela chce kogoś pozdrowić, czy Nela jeszcze sobie odpoczywa na razie? Chyba odpoczywa.
2: To chyba nie... odpoczywa.
1: Tak jest. Panie Mateuszu, o kogo pan chce pozdrowić? Proszę pozdrowić pracę.
2: Pozdrawiamy pracę, do której się spóźnimy, bo dzisiaj przy piątku troszkę później nam wyszło. I wszystkich słuchaczy, nie tylko z Białegostoku i okolic, ale z całej Polski i świata.
1: To fajnie, my też was pozdrawiamy i życzymy dobrego piątku. Trzymajcie się, hej, hej.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Wzajemnie. Dziękujemy.
1: Bardzo proszę. Drodzy radiosłuchacze, a my powolutku zmierzamy w stronę godziny 8. Już po 8 goście przybywający do Polskiego Radia Dzieciom, którzy odkryją nam w naszym dzisiejszym porankowym centrum ciekawostek naukowych kilka takich właśnie ciekawostek mniej znanych. Ciekawostek, o których mniej się mówi. Zatem przygotujcie się na ciekawą jedną, a potem jeszcze ciekawszą drugą rozmowę. A tuż przed 8 chciałem ja wam zdradzić i przekazać jedną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale drzewa potrafią ze sobą rozmawiać. I to wcale nie jest baśń. Co prawda drzewa w lesie nie potrafią mówić tak jak my ludzie, ale mogą przekazywać sobie informacje. Pod ziemią ich korzenie są połączone taką cienką siecią, siecią grzybów i dzięki temu drzewa mogą dzielić się między sobą wodą, składnikami odżywczymi, czyli jedzeniem. I w sytuacji, kiedy jedno drzewo jest słabe, inne mogą mu pomóc. Drzewa potrafią też ostrzegać się przed niebezpieczeństwem, na przykład przed szkodnikami. Jak się okazuje, naukowcy odkryli, że ta niezwykła, no bo tak ją trzeba nazwać, podziemna sieć działa trochę jak nasz internet. I to właśnie pokazuje te informacje, które wam podałem w tej ciekawostce naukowej, że las jest niezwykłym miejscem. Miejscem, w którym rośliny współpracują ze sobą.

0: Dzień dobry, tu autor. Mówi się, że najlepsze sztuki pisze samo życie. Ta z pewnością nie jest najlepsza, ale proszę nie mieć pretensji do autora. Przecież ja tylko jak uczeń nieprzygotowany do lekcji ściągnąłem od życia to, co życie pokazuje nam każdego dnia. Pozdrawiam, Tomek Jachimek.
1: Autopromocja.
2: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przesłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Trwa w najlepsze, na zegarach godzina 8. Jacek Zawada, Magda Żelazowska, to jest Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj przypominam, w poranku mamy niezwykłe centrum ciekawostek, ale nie takich ciekawostek dotyczących wszystkiego, tylko ciekawostek naukowych. Chociaż tak się teraz zastanowiłem, wypowiadając to słowo wszystkiego, no bo nauka jest wszędzie, albo prawie wszędzie dookoła nas. Czy wy znacie jakieś ciekawostki naukowe? Z tych ciekawostek, które do tej pory padły dziś na antenie, chyba najbardziej mnie osobiście zaciekawiła, zachwyciła, zaintrygowała ta ciekawostka dotycząca tego, że drzewa w lesie i w ogóle drzewa rosnące obok siebie porozumiewają się między sobą i pomagają sobie nawzajem, ale równie intrygującą ciekawostką jest to, że, uwaga, uwaga, w naszym ludzkim ciele mieszka więcej bakterii niż ludzi w Europie. I co wy na to? Okazuje się, że w naszym ciele żyje ogromna liczba bardzo, bardzo malusieńkich organizmów, które nazywamy właśnie bakteriami. Są tak małe, że można je zobaczyć tylko pod mikroskopem. I te przeróżne bakterie mieszkają na naszej skórze, w ustach, ale przede wszystkim w jelitach. Większość z nich jest dla nas bardzo dobra, bardzo pożyteczna. Pomaga na przykład trawić jedzenie. Do tego jeszcze niektóre bakterie wspierają nasz organizm w walce z przeróżnymi chorobami. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale naukowcy odkryli, że w naszym ciele jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo więcej, bardzo więcej, bardzo dużo, czyli o wiele, o wiele, o wiele więcej niż mieszkańców, tak jak powiedziałem na początku, mieści cały nasz kontynent europejski, czyli nie tylko Polska, ale jakbyśmy do Polski dodali Niemcy, Francję, Hiszpanię i wszystkie inne kraje Europy, to tych mieszkańców będzie nadal mniej niż bakterii w organizmie jednego człowieka. Więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że po prostu każdy człowiek jest jak mały kontynent albo

Bo nie, jak mały świat, o, jak mały świat pełen takich drobniusieńkich, mikroskopijnych mieszkańców.

0: Drodzy radiosłuchacze, ja już obiecałem wam przed godziną ósmą, że będziemy mieć wspaniałych gości, którzy dostarczą nam dzisiaj kolejną porcję wspaniałych, nieoczekiwanych, intrygujących ciekawostek naukowych do naszego porankowego centrum takich ciekawostek i mam przed sobą takich wspaniałych towarzyszy mojej podróży przez to centrum naukowych informacji. Pan Adam i pan Jarosław Kita. Dzień dobry, panowie. Już. Dzień dobry, witam was serdecznie.
1: Witamy.
0: Panów będzie można spotkać i z wami porozmawiać i obejrzeć wasze naukowe odkrycia, wasze naukowe dzieła już jutro na pikniku naukowym, na którym pojawi się również Polskie Radio Dzieciom. Więcej ciekawostek o tym przekażemy wam później. A teraz, drodzy panowie, co wy dzisiaj do studia nam tutaj przynieśliście? Może ja zacznę od tego wynalazku, od tego sprzętu, który ma takie dwa koła, które są zbudowane z płyt kompaktowych?
2: Tak, dokładnie.
0: Proszę nam opowiedzieć, jak dokładnie, precyzyjnie wygląda ten sprzęt, ten wynalazek i do czego służy, bo to jest jakaś pułapka na mszy, co to jest?
2: To jest taki pojazd typu dragster, czyli taki, który rozpędza się do dużej prędkości, jedzie prosto. Jest zbudowany tutaj właśnie z takich różnych materiałów, z płyt, tutaj mamy listewki, podrukowane przez nas zaprojektowane elementy. I głównym tutaj napędem jest przerobiona pułapka na myszy. Korzystamy z tej sprężyny do napędzania. Tutaj mamy ramię, które przekłada tam siłę. Za pomocą sznurka przekazuje ją na koła i w ten sposób konstrukcja jest napędzana. Takie konstrukcje...
0: I w ten sposób ta konstrukcja się porusza? Bo ja nie... Ach, rzeczywiście. I teraz ta konstrukcja jedzie po naszym stole redakcyjnym.
2: Tak.

0: I tutaj uczestnicy pikniku naukowego będą mogli zbudować u nas taką konstrukcję. Będziemy mieć stoisko i będziemy właśnie budować
1: coś takiego. Czy taka konstrukcja... Wow, i teraz jest ta przekładnia zbudowana z fragmentu, czy nie, z pułapki na myszy przechodzi jakby na drugą stronę, tak?
0: Tak.
1: Dobrze to opisałem. Czy ta konstrukcja, czy ten wynalazek jest bezpieczny? Bo Magda tu się zaśmiała, jak panowie weszli z tą konstrukcją. Ja trochę tak się wycofałem, widząc, że jednym z głównych elementów jest pułapka na myszy. Czy ta konstrukcja jest bezpieczna dla dzieciaków?
2: Tak, no jest bezpieczna. To jest od wielu, wielu lat już nasz projekt, którego używamy. I ten projekt oczywiście, jak ktoś sobie zbuduje, to zabierze ze sobą, no bo to o to chodzi. Organizujemy też zawody, co prawda w Legionowie, z tych pułapek, gdzie dzieci budują taką pułapkę i mamy trzy kategorie. To jest wyścig na czas, żeby jak najszybciej przejechać odcinek drogi. Mamy wyścig na odległość, czyli jak najdłużej pojechać. A trzecia kategoria jest taka bardziej złożona, to znaczy trzeba wystartować. Ten pojazd ma pojechać do przodu, a potem wrócić w to samo miejsce.
1: Jest to jak najbardziej możliwe.
2: Tak, przy pomocy tego zwykłego sznurka.
1: Proszę powiedzieć, ile czasu, mniej więcej oczywiście, dziecko, które u was się jutro pojawi, dzieci, które u was się jutro pojawią, bo oczekujemy, że będzie to niezliczona ilość młodych naukowców, czy wszystkich tych, których interesują właśnie ciekawostki naukowe. Ile mniej więcej czasu trzeba poświęcić na to, żeby wyczarować, żeby stworzyć taką konstrukcję, którą nazywamy jak dokładnie?
2: Most Trap Dragster, czyli ten pułapka na myszy i pojazd, tak? Czyli pojazd z pułapki na myszy.
1: Tak, tak. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby coś takiego zrobić?
2: Około 15 minut.
1: Aha, czyli to proste zadanie, prawda?
2: Nie jest bardzo skomplikowane.
1: No dobrze, to jest zapewne ten wynalazek, którym panowie najbardziej szczycą się ze swojej kolekcji, ale jest tu jeszcze dużo innych takich, że tak powiem, czadowych przedmiotów, które macie panowie w studiu. Proszę nam o nich opowiedzieć jeszcze. Proszę wybrać trzy pańskie ulubione i opowiedzieć o nich i powiedzieć nam, do czego służą.
2: Oj, ulubionych to ja mam dużo i nie wszystkie tutaj mam. Niektóre to będzie można zobaczyć na miejscu. Tak. Natomiast tutaj z tych to są pojazdy, które tak naprawdę są roboty walczące. Jeżeli ktoś na Discovery oglądał takie zawody robotów walczących, to są takie namiastki małych robocików, które też walczą ze sobą. One mają taki kawałki elementy, jakieś kawałki pleców, jakieś kawałki obudowy, które odpadają w momencie starcia. I chodzi o to, żeby te kawałki od przeciwnika odpadły, a nasze zostały.
1: Roboty walczące, tak?
2: Tak, będzie arena, będzie można sobie przyjść, powalczyć takimi robotami, potrenować, zobaczyć, jak to wygląda.
1: A czy takie roboty walczące, czy takim robotom walczącym można nadać na przykład imiona, jak już jutro ktoś do was przyjdzie na stoisko?
2: Tak, ale te akurat tutaj to niespecjalnie, natomiast takie, które budujemy już na zawody, jeździmy na zawody, to jak najbardziej tak, to nawet taki mamy, który ma swoją jakąś nazwę, nazywa się Drwal.
1: O proszę, Drwal.
2: Może robot dlatego, że
1: walczący
2: ma piłę.
1: Drwal. Tak.
0: Piłę, tak.
1: Proszę nam powiedzieć teraz, kiedy w panach narodziła się w ogóle pasja, miłość do takich konstrukcji, do takiego naukowego kombinowania?
0: Aj, no już dosyć długo działamy jako stowarzyszenie. Startujemy właśnie w różnych tych zawodach,
1: tak,
0: które są taką motywacją dla nas, żeby tutaj dalej się rozwijać, zarażać pasją młodych ludzi.
2: Znaczy tak naprawdę zaczęliśmy pracę w 2006 roku, czyli dosyć dawno. To były
1: czyli macie 20 lat już,
2: tak,
1: 100 lat.
2: Tak, 20 lat kończymy w tym roku. I to były takie, tak naprawdę tutaj musimy się pochwalić, byliśmy pierwszym kołem robotycznym w Polsce, które nie było kołem studenckim, czyli niezwiązanym z uczelnią, tylko takie samodzielne, samoistne.
1: Takie niezależne.
2: Byliśmy pierwszym takim kołem, pokazaliśmy, że się da, wiele kół powstało później. Także jest to miłe i fajne. I tak naprawdę zaczynaliśmy, Adam jak zaczynał, miał 7 lat.
1: O proszę, takie odpowiedzi mnie interesują, tak. Kiedy to się wszystko
2: 7
1: urodziło.
2: 7 lat miał. Mamy różne grupy i właśnie mamy też i siedmiolatków, tylko siedmiolatkowie to przychodzą z rodzicami, ponieważ nie jesteśmy

0: jesteśmy w stanie poświęcić tak dużo czasu każdej osobie, tym bardziej, że no niektóre rzeczy są niebezpieczne podczas pracy z robotami, bo na przykład trzeba użyć lucownicy, która jest dosyć gorąca, więc dziesięciolatek to już spokojnie sobie daje radę sam, natomiast siedmiolatek różnie to bywa.
1: Więc wsparcie dorosłych się przyda,
0: więc
1: prawda?
0: Tutaj się przydaje wsparcie.
1: Mhm. No dobrze, to tyle naukowych naukowych pragnień, życzeń macie panowie w głowach, a teraz zrobimy krótką przerwę w naszej rozmowie, posłuchamy piosenki Siedem Życzeń z serialu pod tym samym tytułem. Pamięta pan, panie Jarku, ten serial?
0: Nie wiem.
1: Panie Adamie, pan to oglądał, nie. Czy nie? To tylko ja chyba pamiętam. Był taki kot Rademenes i on robił wielkie czary mary w latach 80. i 90. był ten serial Hator.
0: Nie pamiętam.
1: Panowie nie pamiętacie, bo panowie po prostu skupiacie się na ciekawostkach naukowych. Proszę nam powiedzieć w takim razie przed piosenką, czy macie jakieś jedno chociaż życzenie, no bo może nie siedem, które chcielibyście, żeby w tym roku się spełniło, jeżeli chodzi o wasze stowarzyszenie i o waszą działalność naukową.
0: Oj, życzeń to my mamy dużo, natomiast takie jedno wybrać to jest trudno.
1: To zastanawiamy się nad tym najważniejszym życzeniem, słuchając Siedmiu Życzeń. Gra i śpiewa Wanda i Banda.

drodzy radiosłuchacze, co się dzieje w studiu Polskiego Radia Dzieciom? Okazuje się, że to nie tylko krasnoludki pobiegły na śniadanie, ale piosenka Siedem Życzeń zespołu Wanda i Banda też jest na śniadaniu, a ja myślałem, że ona jest już na naszej radiowej playliście, ale z tego, co słyszałem, już zjadła, już dokończyła śniadanko, bo jestem w stałym kontakcie z krasnoludkami i podobno ta piosenka Siedem Życzeń już za chwilę ma do nas do studia wbiec. Także gdybyście usłyszeli jakiś ogromny hałas w trakcie drugiej części rozmowy z moimi gośćmi, to nie przejmujcie się, wszyscy są bezpieczni, to tylko ta piosenka może do nas raptem przybyć. A tymczasem przypominam, że w dalszym ciągu gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są Pat

0: Pan Adam i pan Jarosław Kita ze stowarzyszenia Rabajt. Panowie, powiedzcie proszę, co może najbardziej zaskoczyć wszystkich tych, którzy i zaintrygować, którzy przybędą jutro na wasze stoisko, bo wiem, że ma być tam między innymi jakiś basenik z łódką, tak panie Jarosławie? Cóż to takiego?
1: Tak, będzie taki basenik z niewielką ilością wody, bo chociaż może ta woda na zewnątrz będzie jej więcej niż w tym baseniku, może być różnie jutro. Natomiast będzie łódka duża, ładna, taka przypominająca dawne łodzie parowe z dwoma takimi kołami bocznymi i będzie sobie można tą łodzią po tym baseniku małym popływać, posterować.
0: Dobrze. A teraz proszę nam powiedzieć, bo Stowarzyszenie Rabajt, tak jak już ustaliliśmy wcześniej, do którego panowie należą, ma 20 lat. Czy macie w szeregach waszego stowarzyszenia takie doświadczenia dotyczące tego, że jakieś dziecko kiedyś do was przyszło, interesowało się nauką, zobaczyło, o jakie fajne, jakie ciekawe wynalazki, jakie ciekawe odkrycia i zaczęło tę swoją pasję rozwijać. Jak to jest?
1: No to akurat jest tak właśnie dokładnie, jak powiedziałeś, no. Tutaj mamy wiele osób, które zaczynały jako 8-10 lat swoją przygodę z robotyką, tak, elektroniką, tak. A teraz studiują na wydziałach mechatroniki, na Politechnice Warszawskiej, na automatyce i robotyce. Mamy też kolegę, który studiuje w Amsterdamie i w tej chwili jest w NASA na stażu, także no, tutaj osoby, jak widać, mają pewne możliwości technologiczne i to im daje jakiś przykład na przyszłość i na rozwój.
0: Czyli ktoś, kto do was przyjdzie jutro, też może się dzięki temu, że zmierzy się, że zobaczy, jak można konstruować te różne przedmioty i wynalazki, będzie mógł się zainspirować i zostać takim konstruktorem, naukowcem kiedyś w przyszłości?
1: Jak najbardziej.
0: A jaki jest cel waszego stowarzyszenia? Co chcecie najbardziej osiągnąć, propagując tę naukę, reklamując ją, że tak powiem, wśród dzieci i młodzieży?
1: Znaczy, zaczęliśmy propagować na przykład druk 3D.
0: No jak właśnie,
1: zaczynaliśmy
0: o
1: i mieliśmy
0: tym.
1: Drukarkę,
0: tak,
1: to mieliśmy szóstą w Polsce działającą drukarkę, która działała. Sami ją robiliśmy, części sprowadzaliśmy ze Stanów. To były pierwsze drukarki, tak zwane RepRap, które konstruowało się na podstawie projektu, ponieważ nie wiem, czy tam wszyscy wiedzą, ale drukarka powstała jako open source w Stanach przez jedną z uczelni.
0: Open source, czyli co to takiego? Wyjaśnimy
1: open
0: to młodym radiosłuchaczom.
1: To jest taka jak gdyby licencja darmowa na korzystanie i powielanie. I po prostu jak gdyby ta licencja spowodowała, że każdy może sobie taką drukarkę zrobić i na niej pracować. I tutaj ze Stanów zostało to opublikowane i można było sobie tam podzespoły pościągać z różnych miejsc i zbudować taką drukarkę. I jak zaczynaliśmy, to wszyscy się bardzo dziwili, bo mówili, oni to w telewizji widzieli, a tu można na żywo dotknąć. Więc to było coś fajnego i ten druk staraliśmy się bardzo propagować, a w tej chwili ten druk jest praktycznie w każdym powoli już domu.
0: Tak.
1: W każdej szkole w tej chwili jest drukarka 3D, więc jak gdyby stał się powszechny. I to właśnie to jest nasz cel, żeby upowszechniać tą technologię i robić, żeby ona była łatwa dla każdego i żeby każdy mógł z niej dowolnie sobie korzystać.
0: I żeby pewnie też nas nie przerażała, tylko żeby stało się czymś takim, z czego potrafimy skorzystać, tak jak pan mówi, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Panie Adamie, a dlaczego druk 3D jest tak przydatny w budowie robotów?
2: Znaczy jest bardzo dużym ułatwieniem. Wcześniej jak tego druku nie było, no to na przykład takie podwozie do robota trzeba było wykonać na przykład z płytek, je polutować, pokleić, powycinać.
0: Czyli dużo takiej, że tak powiem, dłubaniny, prawda?
2: Druk pozwala się skupić bardziej na projektowaniu niż na zastanawianiu się, jak go wykonać, bo dostęp do frezarek, tokarek, różnych takich ciężkich sprzętów jest trudniejszy, tak? A drukarka jest w tym momencie na tyle tania, że każdy może sobie kupić i po prostu je używać i jest po prostu prosta w obsłudze, dużo to upraszcza i można dzięki temu robić bardziej takie zaawansowane konstrukcje.
0: Jakim ogromnym ułatwieniem to jest, prawda, w dzisiejszych czasach. A proszę nam jeszcze powiedzieć, ile czasu w ogóle zajmuje stworzenie takiego robota od początku do końca?
1: Oj, to zależy. To znaczy, jak mamy osoby, które zaczynają przygodę, to staramy się dawać takie konstrukcje proste, żeby one powstawały szybko, bo jak coś trwa długo, to

0: się zniechęcają.
1: Na samym początku,
0: na samym,
1: prawda?
0: Początku, tak. Natomiast no później, jak już ktoś ileś tych projektów zrobi i widzi i czuje to, rozumie, jak to wygląda i że to wymaga więcej pracy, no to wtedy łączymy w grupy i próbujemy robić jakiegoś robota na duże zawody. Wtedy cała grupa pracuje.
1: Uh-huh. A czy zdarza się...
0: Wtedy są nawet miesiące.
1: Miesiące na skonstruowanie takiego robota?
0: No bo to trzeba skonstruować, wow, zaprogramować. On musi tam sam działać, wykonywać jakieś akcje, jakieś zadania. No jeżeli robot ma pojechać, zebrać jakieś piłeczki, dostarczyć na przykład jakiś tam, nie wiem, pakiet dla potrzebującego w odpowiednie miejsce, on sam musi sobie znaleźć drogę. Także tam jest wiele, wiele rzeczy, które trzeba przewidzieć, zaprojektować, zaplanować. Musi być grupa marketingowa, która będzie też pokazywała, bo za to też są punkty ekstra. Także całokształt na takich zawodach to jest jak gdyby wymaga wiele osób i wiele dziedzin.
1: Mhm. A czy zdarza się tak, to teraz pana Adama znowu zapytam, że na przykład taki robot przegrywa walkę, o których panowie wspomnieliście wcześniej, z powodu jakiejś drobnej usterki, jakiegoś drobnego błędu konstrukcyjnego?
2: Tak, no, dosyć często się to zdarza, szczególnie jak są jakieś nowe konstrukcje przez nas opracowane. I no, staramy się z zawodów na zawody dopracowywać te roboty, żeby za każdym razem wypadały coraz lepiej.
1: Żeby to się po prostu nie powtarzało, prawda?
2: Tak.
1: A jakie w ogóle umiejętności trzeba mieć, żeby zostać takim konstruktorem robotów?
0: Na pewno trzeba mieć trochę cierpliwości.
1: Ja myślę, że nie trochę, ale chyba bardzo dużo, tak jak pan mówił, szczególnie przy tych robotach, maszynach bardziej skomplikowanych, prawda?
0: No tak, ale to jak się popatrzy, to studenci też jako zespół potrafią pracować nieraz kilka lat, żeby z jakimś robotem wystartować, więc to nie jest nic takiego dziwnego, tak? To trzeba przyzwyczajać się, że te duże roboty wymagają trochę więcej pracy niż małe.
1: Uh-huh. No dobrze, to jutro będziemy mogli panów spotkać gdzie, od której i do której i kogo zapraszamy? Ja wiem, ale nie powiem. Udaję, że nie pamiętam. Proszę, panowie, przejmijcie na chwilę antenę.
2: Będziemy w strefie przyszłości od godziny 11 do 19, tak jak trwa piknik.
1: Piknik naukowy na błoniach stadionu, Stadionu Narodowego już jutro, prawda?
0: Tak, tak. Mhm. Zapraszamy wszystkich, i młodych, i starych.
1: Ci w średnim wieku?
0: Też, wszystkich. Po prostu u nas zawsze się coś znajdzie ciekawego, bo nawet dla rodziców mamy takie na przykład rzeczy, gdzie można na przykład, nie wiem, zrobić sobie suszarkę do butów. Drukarki 3D.
1: Jeżeli ktoś przemoczy sobie buty na przykład, tak? Niesamowite. A kto się lepiej bawi na waszym stoisku zazwyczaj? Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy? Czy to zależy też?
0: To zależy.
1: Zależy, jakie osoby się po prostu pojawią, a na pewno dużo pasjonatów pojawi się jutro i tego wam życzymy, żebyście mieli ręce pełne roboty. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom byli panowie Adam i Jarosław Kita ze stowarzyszenia Rabajt. A co się dzieje? Krasnoludki! Krasnoludki biją dla was brawa! Wpadły, drodzy radiosłuchacze, wpadły te nasze krasnoludki do nas na chwilkę, przerwały śniadanie po to, żeby uczcić naszych gości i żeby zabić brawa dla piosenki Siedem Życzeń. Jest znowu z nami. Wszystkiego dobrego, panowie. Dobrego pikniku już jutro.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Drodzy radiosłuchacze, rzeczywiście czasem takie sytuacje jak ta zagubiona piosenka zdarzają się również w Polskim Radiu Dzieciom. Ja się bardzo cieszę, że ona jest już z nami, że wybrzmiała tak wspaniale, a my cały czas razem z Magdą i z naszymi dzisiejszymi gośćmi zapraszamy Was już jutro do Warszawy na piknik naukowy 2026, który odbędzie się, tak jak już słyszeliście, na błoniach Stadionu Narodowego. Na piknik zapraszamy my, czyli Polskie Radio Dzieciom i w ogóle całe Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Ciekawostką jest to, że już za rok piknik będzie obchodził swoje 30-lecie, 30 urodziny, a póki co już jutro będziemy mogli śpiewać piknikowi 100 lat z okazji 29 urodzin. Piknik odbędzie się w godzinach od 11 do 19. Co na Was czeka? Ho, ho, ho. Mnóstwo pokazów. 650 pokazów. W ilu namiotach piknikowych? W 168, a w jednym z nich będziemy my, prowadzący i wydawcy Polskiego Radia Dzieciom, także będziecie mogli również z nami się spotkać już jutro na pikniku. Bardzo serdecznie Was zapraszamy i zachęcamy, bo będzie, tak jak zawsze zresztą, mnóstwo zabawy i mnóstwo ciekawostek naukowych, takich, o których słyszeliście już wielokrotnie, ale przede wszystkim też takich, o których dowiecie się po raz pierwszy. A my teraz w naszym Centrum Naukowych Ciekawostek mamy kolejną taką niezwykłą informację. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że krew niektórych zwierząt jest niebieska. Niektóre zwierzęta mają krew, która nie jest czerwona, tylko niebieska. Tak jest na przykład u skrzypłoczy, które żyją w morzach. Ich krew wygląda zupełnie inaczej, bo działa w niej inny rodzaj barwnika. U ludzi i u większości zwierząt tlen w ciele transportuje żelazo, które sprawia, że krew jest oczywiście czerwona, a u tych skrzypłoczy zamiast żelaza używana jest miedź. I dzięki temu właśnie ich krew ma niebieski kolor, gdy jest bogata w tlen. Ale zaraz. Już trochę wiemy o tej niebieskiej krwi, a teraz pojawiło się takie trudne słowo jak skrzypłocze? Co to za organizmy? Czy to są

zwierzęta? No tak, na pewno zwierzęta, bo w ich organizmie płynie krew, ale jak one wyglądają? Jeśli ktoś z was wie, bo interesuje się na przykład takimi skrzypłoczami, jak one wyglądają, niech nam o tym opowie. 22 645 2055, a my tymczasem rozglądamy się i na horyzoncie poszukujemy kolejnego gościa, który opowie nam o następnych wspaniałościach naukowych.

0: Drodzy radiosłuchacze, my już mamy gościa w studiu. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest kto? Jest Monika Sitek, członkini zespołu ekspertów Light Pollution Think Tank. Dzień dobry, Moniko.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Moniko, czy ty wiesz, co to są skrzypłocze?
1: No to właśnie, już się zastanawiałam, bardzo myślałam, że to rybka, okazało się, że jednak nie. Małe

0: piękne.
1: Nie zdradzajmy na razie.
0: To może powiedzmy tylko, że nie rybka.
1: Że nie rybka. Tak. I co, zobaczymy, czy raczej usłyszymy, co na to odpowie nam Tadeusz, bo on wie. Cześć, Tadeuszu.
2: Cześć.
1: Jak u ciebie? Co słychać?
2: Dobrze.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Łodzi.
1: Z Łodzi. Czy w Łodzi już jest dużo słońca na niebie, czy chmury?
2: Słońca dużo.
1: Słoneczka. No to słonecznego piątku życzymy. A teraz nam powiedz, co to są te skrzypłocze?
2: To są niby kraby, ale są bardziej zbliżone do pająka niż do kraba.
1: A gdzie żyją te skrzypłocze?
2: W morzach.
1: W morzach i oceanach. Czy one żyją tak od niedawna, czy żyją w tych morzach i oceanach od milionów lat?
2: Od 45 milionów lat.
1: Szacuneczek, tak mógłbym powiedzieć po tym, co usłyszałam, bo ty chyba wiesz sporo na ich temat, prawda?
2: Tak.
1: A one mają taką twardą, okrągłą skorupę? Dobrze kojarzę?
2: Bardziej w kształcie podkowy.
1: I ta skorupa chroni ich ciało, prawda?
2: Tak.
1: Mhm. No to tak wyglądają skrzypłocze, w których organizmie płynie krew niebieska. Czy ty interesujesz się różnymi ciekawostkami naukowymi?
2: Tak.
1: Mhm. A może jakąś jedną z takich ciekawostek mógłbyś nam teraz opowiedzieć? A jeśli nie, to w ogóle się nie martw, bo ja już za niezwykłą ciekawostkę naukową uważam te informacje o skrzypłoczach, o których ja tak naprawdę dziś po raz pierwszy usłyszałem. Życzę ci wszystkiego, wszystkiego dobrego i jeszcze zapytam, jakie masz plany na jutro?
2: Nie wiem na razie.
1: Bo my tutaj z Moniką Sitek będziemy już jutro od 11 do 19, prawda Moniko?
0: Tak, zgadza się.
1: Gdzie będziemy?
0: Będziemy na PGE Narodowym w Warszawie na pikniku naukowym.
1: Jeśli nie masz planów, Tadeuszu, to zapraszamy cię serdecznie. Będzie mnóstwo, mnóstwo ciekawostek naukowych. A teraz kogo chcesz pozdrowić?
2: Kolegów. Mamę, tatę, dziadka, babcię i drugą babcię.
1: A my co, z Moniką pozdrawiamy ciebie i życzymy ci dobrego,
0: pięknego dnia, cudownego weekendu i kolejnych super ciekawostek w twojej główce.
1: O jak ładnie Monika to powiedziała. Trzymaj się, Tadeuszu, hej, hej. Do usłyszenia. Moniko, to powiedz nam teraz, jeśli Tadeusz lub jakieś inne dziecko czy dzieci, bo będzie jutro na pewno bardzo dużo uczestników pikniku naukowego, przybędą do ciebie na stoisko, to z czym się zetknął? Bo wiem, że na pewno będzie można tam zobaczyć niezwykłe rośliny. Opowiedz nam proszę o tym więcej.
0: Tak, na naszym stoisku Fundacji Light Pollution Think Tank będzie można zobaczyć, jak nadmiar sztucznego światła wpływa na nas, na nasze organizmy, na rośliny, na zwierzęta i jakiego rodzaju te światła mamy, jak możemy je zobaczyć i też jak to światło sztuczne wpływa na estetykę, na wygląd chociażby nocnego, rozgwieżdżonego nieba. A między innymi właśnie, jeżeli chodzi o rośliny, okazuje się, że wiele roślin bardzo mocno reaguje na światło, bo jak wiemy, tego światła naturalnego roślina potrzebuje, żeby produkować chociażby tlen.
1: Tak.
0: Niektóre te rośliny robią to w ciągu dnia, niektóre robią to całą dobę. No i okazuje się, że jeżeli mamy nadmiar sztucznego światła, to ta roślinka nie potrafi sobie poradzić z tym, bo ona nie rozróżnia tego, czy to jest słońce, czy to jest żarówka. W związku z czym, niestety, ale widzi...
1: Ale odczuwa to jako inny rodzaj światła,
0: no
1: tak?
0: No właśnie niekoniecznie.
1: Niekoniecznie.
0: Bo to jest bardzo podobne światło. Dla niej to jest kwestia tylko i wyłącznie długości fali, czyli tego, z jaką energią do nas ten promień świetlny dociera. Więc ta roślinka cały czas myśli, że jest widno. I to jest bardzo duży problem, bo przez to te roślinki nie odpoczywają. Bo roślinka, jak każdy inny organizm żywy, potrzebuje odpoczynku. Tak samo jak i my w nocy potrzebujemy odpoczynku, musimy się wyspać, zregenerować. Roślinki również. A jeżeli niestety

0: świecimy na nią żarówką, tudzież latarnią uliczną, czy oświetleniem w naszych ogrodach, które się świeci całą noc, no to bardzo, bardzo źle na te roślinki działamy. I na przykład w efekcie nie mamy owoców na drzewach owocowych, jeżeli takie drzewa są prześwietlone.
1: Czyli po prostu rośliny mogą być zmęczone od nadmiaru światła.
0: Tak, nawet naukowe pojęcie to jest, że to jest stres. Rośliny się stresują.
1: No co ty mówisz, naprawdę?
0: Naprawdę rośliny się stresują. Nawet roślina się potrafi stresować, kiedy jej dotykamy. Tylko to jest krótkotrwały stres, który często działa pobudzająco i pozytywnie. Tak jak na przykład, jeżeli ktoś teraz sezon hoduje pomidorki własne i pójdzie je tam delikatnie posmyrać po listkach, to działa na nie pobudzająco. Natomiast jeżeli mamy stres długotrwały, to bardzo negatywnie już wtedy na tą roślinę wpływa. Tak samo jak i na nas. Procesy są bardzo, bardzo podobne, mimo że tak bardzo się różnimy.
1: Czy można też powiedzieć, że ten długotrwały stan oświetlenia sztucznym światłem roślin to jest takie zanieczyszczenie światłem, czy to pojęcie oznacza dokładnie coś tak. zupełnie innego, tak?
0: Nie, no właśnie dokładnie tak. To jest zanieczyszczenie sztucznym światłem. Zawsze, kiedy mamy nadmiar czegoś, mówimy o tym, że jest to zanieczyszczenie. Tak jak mamy zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla w miastach czy smogu, to jest też zanieczyszczenie powietrza. Tak samo my mamy teraz zanieczyszczenie sztucznym światłem i nasza fundacja stara się nie tylko badać, bo grupa naukowców bardzo precyzyjnie to bada w różnych dziedzinach, bo zrzeszamy bardzo różnych naukowców, ale również staramy się o tym głośno mówić, żeby każdy wiedział, na czym to polega.
1: Ja, Moniko, jakiś czas temu spotkałem się z takim zwrotem jak epidemia światła. Ktoś mi mówił na temat tej epidemii w związku z tym, że bardzo dużo czasu poświęcamy na, że tak powiem, wgapianie się w ekrany smartfonów. Czy tym też się zajmujecie?
0: Tak, jak najbardziej. No i niestety najnowsze badania pokazują, że najmniej zdrowa, raczej najbardziej szkodliwe dla człowieka jest światło niebieskie. Tylko że nie chodzi tutaj o to, że ono świeci na niebiesko, tylko chodzi o to, że światło, które my widzimy, które dociera do nas ze słońca, jak przepuścimy przez taką specjalną szybkę, czyli na przykład pryzmat, to ono się rozszczepia. W efekcie widzimy tęczę. Dokładnie takie samo zjawisko dzieje się na kroplach wody, kiedy pada deszcz i równocześnie świeci obok słoneczko. No i dostajemy, i wtedy jakby ta część bardziej niebieska tej tęczy, to jest właśnie to, co nazywamy tym światłem niebieskim. I ono jest dla nas bardzo szkodliwe. Niestety, a to jest główny komponent tego, co mamy w świetle z ekranów, z komórek, z telewizorów i no efekt tego jest bardzo szkodliwy, ponieważ wpływa na poziom hormonu w naszym organizmie, hormonu ciemności, który nazywamy melatoniną i kiedy nasz organizm nie jest w stanie go w nocy wyprodukować w odpowiedniej ilości, bo najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy w całkowitej ciemności w nocy i jeszcze do tego przyświetlaliśmy sobie oczy i nasz organizm tym niebieskim
1: światłem. Tuż przed
0: światłem.
1: Snem na przykład.
0: Dokładnie. To jest najgorsze, co można zrobić, to siedzieć przed ekranem tuż przed snem. Przez to gorzej sypiamy. W efekcie mamy problemy z mięśniami gładkimi, czyli z większością organów w naszym ciele. Do tego jesteśmy przez to bardziej agresywni, mniej potrafimy się skupić i inne tego typu problemy zaczynają się dziać w naszych organizmach.
1: A ty sprawdzasz, co tam ciekawego w sieci tuż przed zaśnięciem, czy nie?
0: Staram się nie, chociaż właśnie ostatnio na zebraniu fundacji stwierdziliśmy, że no mówimy o tym, ale mamy problem, no bo my niestety spotykamy się zazwyczaj wieczorami na online, ponieważ wszyscy nasi eksperci są rozsiani po całej Polsce. I zawsze sami z siebie się śmiejemy, że my do pracy w fundacji siadamy w nocy, ale ja staram się wieczorem jednak mimo wszystko dbać o tą higienę snu. To jest naprawdę bardzo ważne w naszym życiu, więc ja sobie tak godzinę przed snem odkładam wszystkie ekrany, przygaszam światło na ciepłą barwę o kolorach i o barwach światła do

0: Dowiecie się oczywiście u nas na stanowisku jutro, ale biorę sobie książkę, biorę sobie ciepłą lampkę, która mi przyświeca książkę i staram się godzinę przed snem się wyciszyć, poczytać i przede wszystkim nie prześwietlać.
1: Nie prześwietlać, a jak się budzimy o poranku, bo z tego co wiem, to myślę, że też dużo osób korzysta od razu z telefonu, sprawdza, ojej, może jakiś mail, ojej, co się stało w nocy na świecie, albo mnóstwo innych niepotrzebnych informacji sprawdzamy tuż po przebudzeniu się, czyli znowu narażamy się na to światło niebieskie, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Czy to jest mądre posunięcie, czy niekoniecznie?
0: No na pewno nie jest tak złe, jak to przed samym spaniem, ponieważ w drugą stronę światło niebieskie bardzo nas pobudza. I dlatego tak ważne jest niebieskie światło i jasna, zimna barwa światła w miejscach pracy, tak samo w szpitalach. Właśnie łatwo porównać ciepłą żarówkę z zimną, ponieważ w szpitalach mamy światło zimne, czyli to właśnie bardziej niebieskie. Dlatego, że musimy być pobudzeni, lekarze muszą być pobudzeni, nawet jak mają w nocy dyżur. Czyli osoby pracujące na nocne zmiany, żeby im się wydajniej pracowało, żeby nie usypiali, muszą mieć to jasne, intensywne światło o barwie niebieskiej, o wysokiej temperaturze barwowej. Natomiast w momencie, w którym się wyciszamy, nie musimy pracować, potrzebujemy odpocząć i zregenerować nasz organizm, powinniśmy przełączać się na barwę ciepłą, czyli niską temperaturę barwową.
1: Niesamowite jest to, o czym mówisz. Okazuje się, że światło ma na nas tak ogromny wpływ, ale ma również na nas ogromny wpływ wtedy, kiedy idziemy na zakupy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: To jest ciekawe, rozwijmy ten wątek,
0: tak,
1: proszę.
0: Tak, okazuje się, że światło, podobnie jak i zapach i dźwięk, jest bardzo intensywnie wykorzystywane w marketingu, ponieważ w sklepach...
1: Czyli w marketingu, wyjaśnimy to dzieciom, które nas słuchają.
0: W marketingu, czyli dokładnie w tym, żeby nam się podobało to, co oglądamy w sklepie, żebyśmy chętniej coś kupili, lub skorzystali z jakiejś usługi, na przykład w galerii handlowej. I w ten sposób na wystawach sklepowych dostosowuje się dźwięk, właśnie barwę światła i zapach do tego, żeby nasz organizm pomyślał, że jest tam tak cudownie i żeby ta rzecz, która na tej wystawie jest, dużo bardziej nam się podobała. Tak samo w przymierzalniach w sklepach, przymierzalniach są specjalne lampy, które właśnie mają nas upiększyć, żebyśmy bardziej
1: naprawdę
0: się sobie podobali. Nawet te lustra w przymierzalniach też są właśnie z taką, nie są czysto
1: przezroczyste,
0: tylko właśnie mają taką lekką przydymioną barwę, żebyśmy się sami sobie bardziej w tym świetle podobali, kiedy coś przymierzamy tuż przed zakupem, bo wtedy chętniej kupujemy.
1: Czyli tym światłem, o którym mówisz, można też niejako ludzi zmanipulować trochę, no bo chyba tak trzeba to nazwać, prawda?
0: Tak, wydaje mi się, że manipulacja to jest dobre słowo, no bo tak naprawdę nie oszukujemy, no bo możemy taką czy inną lampę zamontować, nikt nam tego nie zabroni.
1: Takie nasze prawo, prawda?
0: Dokładnie, ale jednak z drugiej strony ciepła barwa, czyli o niskiej temperaturze barwowej, sprawia, że wszystko się wydaje milsze, przyjemniejsze i właśnie w ten sposób do naszego mózgu dochodzi sygnał, że to jest przecież takie ładne, ale potem jak obejrzymy to w innym świetle, no to już może niekoniecznie aż tak atrakcyjnie do tego podchodzimy.
1: Dobrze, jakie będzie światło jutro na waszym stoisku?
0: U nas będzie każde. Na naszym stanowisku zobaczycie lampy, w których będziemy mogli zmieniać temperaturę barwową, więc będziecie mogli zobaczyć, jak dokładnie przechodzi ten system, jak to się zmienia, jak nasza ręka będzie wyglądać właśnie przy świetle ciepłym, a jak będzie wyglądała przy świetle zimnym. I na własne oczy porównać, jak to będzie wyglądało.
1: Od jak dawna światło i to, co się z nim dzieje, cię fascynuje?
0: Ja z zawodu jestem astronomem więc

0: Więc światło w zasadzie fascynuje mnie od zawsze, tylko to naturalne. Natomiast z racji zawodu właśnie i obserwacji astronomicznych zauważyliśmy my astronomowie, że dzieje się źle, ponieważ bardzo dużo światła marnujemy na świecie, wyświecając je w przestrzeń kosmiczną. Czyli wyświecamy energię, której nie używamy, no bo świecimy w niebo, a potrzebujemy światła pod nogami. Potrzebujemy światła tam, gdzie przechodzimy, przemieszczamy się lub gdzie pracujemy, a niekoniecznie wyświecać je w przestrzeń kosmiczną.
1: No co to znaczy wyświecać światło w przestrzeń kosmiczną? Podaj jakiś przykład, proszę.
0: Przykładem może być na przykład lampa uliczna, która nie świeci takim strumieniem światła, tylko na ciąg komunikacyjny, czyli nam pod nogi, tylko świeci na boki albo nie daj jeszcze zdarza się, że do góry, czyli na przykład takie kule. Wielka kula, często spotykana w parkach miejskich czy w ogrodach, ona świeci wszędzie dookoła, w każdą stronę. No i wtedy wszystko to, co świeci do góry, świeci nam do sypialni, czyli tam, gdzie powinniśmy mieć całkowicie ciemno, albo świeci właśnie w niebo. I chociażby nasz słynny Sławosz Uznański, kiedy był na stacji kosmicznej, widział, jak miasta świecą. Takie zdjęcia na stacji kosmicznej są robione, bo astronauci też o tym wiedzą. Jest taka część stacji kosmicznej, w której można robić zdjęcia i tam też się właśnie bada, jak dużo energii wyświecamy w przestrzeń kosmiczną. Czyli zupełnie tam, gdzie z niej nie korzystamy. A my astronomowie, robiąc badania astronomiczne na Ziemi przy pomocy teleskopów w specjalnych miejscach, między innymi w Polsce, kilka takowych stacji jest, widzimy łuny świetlne od miast. I to wszystko widać na naukowych zdjęciach kosmosu.
1: Czy wiadomo, które miasto na Ziemi najbardziej świeci w kosmos?
0: Tak naprawdę im więcej człowieka na metr kwadratowy w danej przestrzeni, tym ta przestrzeń jest bardziej prześwietlona. Nasza fundacja w 2023 roku robiła badania w oparciu o satelity, jak dużo energii jest wyświecane. No i się okazało, że niestety wszystkie miasta są ponad 1000 razy za bardzo prześwietlone. I niestety efekt widzimy w badaniach astronomicznych, w naszym zdrowiu i nie widzimy w ogóle w miastach ciemnego nieba. I to jest kolejne doświadczenie, które zobaczycie u nas na pikniku.
1: Na który już jutro zapraszamy z Moniką Sitek, członkinią zespołu ekspertów Light Pollution Think Tank. Dzięki Moniko, że wpadłaś do nas.
0: Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że widzimy się w sobotę już jutro na pikniku.
1: Tak jest. A kolejny poranek, drodzy radiosłuchacze, też jutro o godzinie 9:00. Za dzisiejszą audycję dziękuję wam Jacek Zawada i Magda Żelazowska. Dobrego piątku. Dzięki Moniko.
0: Dzięki.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bufę.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty?

0: mimo że straszny ze mnie był dzban, więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, plus, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo z oleją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens.

0: lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość!

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
1: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co, mamo?
7: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
8: Powiem ci, jak będziesz starszy.
9: Już jestem, o 3 sekundy.
8: Bryczku, och, ty urwi się trochę.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na pudy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam

0: ja za zadyszki dostałem, no nie mam.
1: Bym chrupnęła coś.
2: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. A wszystkiemu bardzo uważnie przysłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Serwus, zoodetektywi. Jesteście gotowi na kolejne śledztwo w świecie zwierząt? Mam nadzieję, że tak, bo właśnie zaczyna się nasza niezwykła dzika przygoda. Czy słyszeliście kiedyś o willi pod zwariowaną gwiazdą? Nazwa ta brzmi jak tytuł bajkowego miejsca, prawda? A jednak budynek ten istniał naprawdę. Ba, istnieje nadal, a jego historia związana jest z warszawskim zoo. Co się tam działo? Kto tam mieszkał? I dlaczego to miejsce do dzisiaj budzi tyle emocji? Odpowiedzi znajdziecie w naszym podcaście, w którym wspólnie odkryjemy sekret...
4: Czym była willa pod zwariowaną gwiazdą?
5: Czymś takim, że kiedyś spadła gwiazda i chyba zwariowała.
6: Ja myślę, że po prostu, czemu to jest pod zwariowaną gwiazdą? Że po prostu kiedyś była taka willa, na nią spadła, wtedy spadła gwiazda i ona zniknęła, ale ten dom przez to został zwariowany.
7: Myślę, że to dlatego, bo była willa i nazwali tak tą willę, bo cała willa była...

0: Była taka w gwiazdach, taka bardzo szalona.
1: Ja myślę, że willa pod zwariowaną gwiazdą to było miejsce, gdzie Delektor mieszkał. No i tam na przykład biegały lisy, łoś zaglądał przez okno, żyrafa, no szczolożce biegały na podwórku, szopy biegały po domu jak psy, bo tak było.
2: Dlatego, że dyrektor był taki szalony, że pomyślał sobie, żeby z tej willi zrobić wielkie zoo.
3: To byli Jacek, Laura, Oliwka, Franek i Olaf. A co na temat willi pod zwariowaną gwiazdą powie nam ekspert?
4: W latach 30. ubiegłego wieku dom dyrektora Żabińskiego został nazwany przez przyjaciół, znajomych willą pod zwariowaną gwiazdą. Wzięła się ta nazwa stąd, że w domu dyrektora, poza jego rodziną, poza gośćmi, którzy tutaj przychodzili dość często, mieszkała cała plejada zwierząt. I to były zwierzęta, które niekoniecznie kojarzyłyby nam się z domem. Oczywiście był pies, były koty, były chomiki, ale były też zwierzęta takie, które właściwie w domu dzisiaj uznalibyśmy, nie najlepiej by się wcale czuły. Ale wtedy, w latach 30., bywało tak, że przychodziło na świat w zoo jakieś zwierzę i tym zwierzęciem jego biologiczna matka nie chciała albo nie mogła się zająć. Wtedy to zwierzę trafiało tutaj, do domu, pod skrzydła pani Antoniny Żabińskiej i mieszkało tutaj tak długo, aż stawało się samodzielne. Bywało też tak, że znalezione poza ogrodem zwierzęta przez osoby, przez mieszkańców Warszawy trafiały tutaj, przyniesione, zaopiekowane tutaj w domu zostawały. Tutaj mieszkał i szympans, i borsuk, i rysie, ptaki, mieszkały żółwie, mieszkała mała hiena, mieszkał mały lew, no mieszkał kucyk, nawet łoś tutaj przychodził i też wchodził do domu i chciał być tutaj częścią rodziny. Więc w takim domu, gdzie zawsze jest dużo zwierząt, no to taki dom rzeczywiście kojarzy się trochę z takim szalonym miejscem i dlatego powstała ta nazwa. Nikt się nie obrażał na tą nazwę, wręcz przeciwnie. Panowała taka zasada, że zwierzęta, które są w domu, one miały ludzkie imiona. Natomiast ludzie z tym miejscem związani, rodzina, przyjaciele, wszyscy mieli przydomki zwierzęce. I to było tak oczywiste, tak wyjątkowe, że każdy tylko czekał, aż dostanie ten swój przydomek. I każdy chciał być częścią tego miejsca. Każde zwierzę, które tutaj przeszło przez dom, to było zwierzę wyjątkowe, które zostawiło jakiś ślad po sobie. Ulubieńcem, takim pupilkiem pani Antoniny Żabińskiej był borsuk, nazywany przez nią borsuniem, który był z nią od maleńkości, którego ona wychowała butelką z mlekiem i on uważał ją za swoją mamę. Był z nią cały czas, na każdym kroku. Kiedy ona się kładła do łóżka, on kładł się obok. Kiedy ona się przykrywała kocem, on też się chciał przykrywać. Lubił jeść tylko to, co ona mu przyrządziła i to wcale nie były potrawy, które dzisiaj byśmy powiedzieli borsukowi powinny smakować, bo on rozsmakował się na przykład w jej pomidorowej zupie, uwielbiał ją. Ryś Żabiński tak bardzo ściśle związany był z szympansicą Lusią, która z kolei jego traktowała jako swoje dziecko i uważała, że bronić go trzeba przed każdym najmniejszym choćby zagrożeniem. I ona wielokrotnie pokazała, że byłaby gotowa oddać życie za niego. Któregoś dnia przyjechała tutaj do Warszawy lamparcica, która nie wiadomo dlaczego nagle okazało się najbardziej kocha właśnie dyrektora. Wybrała sobie jego za tego opiekuna, za takiego przewodnika życiowego i była uzależniona niejako od jego obecności. No oczywiście pochlebiało mu to w dużym stopniu, więc ona miała na imię Kleo, ale on nigdy nie mówił do niej po imieniu, tylko mówił do niej moja ty piękna albo ty najpiękniejsza. Więc miłość dyrektora do lamparcicy też już była legendarna, ale takich zwierząt było naprawdę dużo. Zwierzęta te domowe jak najbardziej też żyły tutaj w domu. koty były potrzebne, no bo myszy się mogły pojawić. Poza tym i ryś kochał koty, a psy to już w ogóle musiały być zawsze, bo ryś, kiedy był malutki, wychodził na dwór, to z jednej strony jeden pies, drugi, dwie strażniczki małego rysia, zawsze przy nim, zawsze obecne. O dziwo, te zwierzęta tutaj obecne dogadywały się bardzo dobrze. Oczywiście od czasu do czasu jakaś utarczka czy nieporozumienie się zdarzało, ale niektórzy twierdzili, że pani Antonina jest osobą, która panuje nad tym, co się tutaj dzieje. Był taki moment, że miała pod swoją opieką taką najściślejszą hienę, lwa, kozę, szympansa i rysia i mówiła, że to po prostu są jej dzieci wszystkie, które rosną razem, które trzeba tak samo wychowywać, tak samo traktować i zawsze uważała, że trzeba być sprawiedliwym. Jak dawała rysiowi ciasteczko, to dawała po ciasteczku i hienie, i lwu, i każdemu innemu.
3: Brawo! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda. Przecież

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Zimą wiewiórka zwija się w kuleczkę w tym swoim gnieździe i okrywa ogonem tak jak kocykiem. Wiewiórki w Parku Łazienkowskim w Warszawie o kilka godzin później wstawały niż wiewiórki żyjące w lesie. Pomysły, żeby trzymać wiewiórkę w domu, naprawdę nie są dobre.
3: Dzień dobry, tu Marta Kawalec i podcast Polskiego Radia Dzieciom Dzieciaki kochają zwierzaki. A ze mną w studiu jest nasza pani ekspert, pani dr Dagny Krause-Gryz z Instytutu Nauk Leśnych SGGW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: I jest ze mną też Beni.
4: Dzień dobry.
3: No i dzisiaj będziemy rozmawiać o wiewiórkach, czyli tak trochę nietypowo, bo do tej pory mieliśmy dużo zwierząt domowych, a wiewiórka takim zwierzęciem chyba nie jest.
2: Nie, zdecydowanie i w ogóle się nie nadaje do tego, żeby ją trzymać w domu. I pomysły, żeby trzymać wiewiórkę w domu, naprawdę nie są dobre.
3: Ale możemy jej pomóc w funkcjonowaniu samodzielnym.
2: Możemy jej nie szkodzić przede wszystkim, bo ona sobie radzi bardzo dobrze. A jak jej możemy pomóc? Na przykład zapewniając tak zwane korytarze ekologiczne, czyli sadząc drzewa. Na przykład w mieście bardzo ważne jest, żeby właśnie dużo było drzew, żeby wiewiórki mogły w tych koronach drzew się poruszać, tak jak po autostradach.
4: Albo można też na przykład na swoich działce albo w ogródku posadzić dużo takich drzew, w których są te nasionka albo orzeszki dla wiewiórek.
2: Bardzo słusznie.
4: I można zrobić sobie taki kącik, a może nawet całe podwórko dla wiewiórek.
2: No jeżeli my stworzymy wiewiórkom dobre warunki, czyli właśnie posadzimy drzewa albo będziemy dbali o te drzewa, które już są, bo wiadomo, że drzewo bardzo długo rośnie, więc tak naprawdę przede wszystkim to powinniśmy zadbać o te drzewa, które już rosną i po prostu dbać, żeby rosły jak najdłużej i jak największe, to wiewiórki z pewnością do nas przyjdą. No chyba, że to jest takie miejsce, gdzie po prostu w okolicy wiewiórek nie ma, no to wtedy już no niestety nic się nie da z tym zrobić.
3: A wiewiórka potrzebuje jakiejś budki albo jakiegoś karmnika?
2: Jeżeli powiesimy budkę dla wiewiórki, nawet można specjalne takie dla nich dedykowane budki kupić. Tak, one trochę inaczej wyglądają niż te budki dla ptaków, bo nie widać tego otworu wejściowego, on jest od strony pnia. Tak się wiesza na drzewie, że ten otwór wejściowy znajduje się od strony pnia. I wiewiórki generalnie chętnie takie budki zasiedlają, ale też ich jakoś specjalnie nie potrzebują, dlatego że ona może to swoje gniazdo założyć nie tylko w budce czy w dziupli, ale też po prostu sama buduje gniazda. Takie duże, koliste, trochę przypominające gniazda sroki. Z zewnątrz jest warstwa gałązek, często jeszcze z jakimiś liśćmi takimi suchymi, a w środku jest taka miękka wyściółka, izolacja, to jest bardzo często łyko lipowe, czasami może być mech, jakaś trawa, czasami też wiewiórki tam dają jakieś, wmontowują jakieś chusteczki higieniczne na przykład, albo jakieś takie rzeczy, które znajdą po prostu, które my pozostawiamy i w takim gnieździe wiewiórka nocuje, w takim gnieździe wiewiórka odpoczywa, może tam mieć młode i ono jest naprawdę super izolowane. Zimą w takim gnieździe jest czasami nawet 20 stopni cieplej niż na zewnątrz.
3: No a jeżeli takiej budki wiewiórka nie będzie miała, to ona będzie żyła w dziupli, gdzieś pod ziemią, w jakichś norkach?
2: Nie, pod ziemią nigdy. Pod ziemią żyją inne wiewiórki, czyli na przykład susły i świstaki. Nasze te wiewiórka pospolita jest absolutnie nadrzewnym zwierzęciem i ona może właśnie żyć w budce, w dziupli, ale może po prostu zbudować gniazdo. Po prostu zbudować gniazdo gdzieś tam na gałęzi albo w rozwidleniu gałęzi, wysoko w koronie drzew. Jeżeli pójdziemy na spacer do parku i porządnie popatrzymy tam właśnie na górę, na drzewa, to jest duża szansa, że takie gniazda wiewiórcze znajdziemy.
3: Wiewiórki są bardzo sprytne. One potrafią wchodzić na wysokie drzewa, skakać. Potrafią wchodzić i głową do góry, i głową w dół.
2: Tak. Zgadza się. Ten ogon w ogóle nie jest chwytny. On on pełni faktycznie bardzo ważną funkcję przy poruszaniu się, bo jest takim trochę sterem. Czyli jeżeli wiewiórka na przykład skacze z jednej gałęzi na drugą, to faktycznie tamtym ogonem troszkę przekręcając go w jedną, w drugą stronę, no trochę koryguje jakby tą trajektorię lotu. Ale

0: Generalnie ten ogon jest bardziej ważniejszy w komunikacji pomiędzy wiewiórkami, bo to jak wiewiórka rusza ogonem, w którą stronę, czy on jest do góry, czy do dołu i tak dalej, to jest sygnał dla innych wiewiórek i dużo informacji w ten sposób przekazuje. I ogon też jest bardzo ważny jako sposób na utrzymanie właściwej temperatury ciała. Bo zimą wiewiórka zwija się w kuleczkę w tym swoim gnieździe i okrywa ogonem tak jak kocykiem. A z kolei latem przez ogon potrafi oddawać, wypromieniowywać nadmiar ciepła.
1: No i ten ogon jest chyba też bardzo ważny dla ludzi, bo dzięki temu ogonkowi wiewiórki są bardzo lubiane. A na przykład szczury, które są podobne w sumie trochę z wyglądu do wiewiórek, mają ogon łysy i chyba to powoduje, że jednak jedne są lubiane, a inne mniej.
0: To prawda, tak. Myślę, że ten puchaty ogonek na pewno przysparza im wielu, wielu przyjaciół.
2: Ile jest rodzajów wiewiórek, jak one wyglądają i...
1: Czym się różnią od siebie?
2: No tak.
0: Więc generalnie to wiewiórki tak najbardziej ogólnie możemy podzielić na wiewiórki nadrzewne i naziemne. I one bardzo są od siebie różne. Znaczy, mają jedną wspólną cechę, a mianowicie to, że mają ogon i ten ogon jest owłosiony. I te włosy odstają na całej długości ogona. Sterczą na wszystkie strony. Ale jeżeli popatrzymy na przykład na takiego susła czy świstaka i wiewiórkę, to one są zupełnie różne, kompletnie różne. Więc jakby inna część to są te wiewiórki, które żyją na ziemi, a zupełnie inna rodzina, tak, to są te wiewiórki, które żyją na drzewach. I one zwykle właśnie mają długie ogony, potrafią super skakać, tak, wspinać się po drzewach.
2: Nie chodziło mi o wiewiórkowate, tylko o wiewiórki. Czyli te wszystkie wiewiórki kolorowe.
0: Kolorowe. Wiesz co, to tych wiewiórek też jest bardzo wiele. To no jest myślę, że dziesiątki gatunków różnych wiewiórek. One wszystkie będą dosyć podobnie do siebie wyglądały, czyli generalnie wszystkie przypominają wiewiórkę. Jak patrzymy na nie, to zobaczymy na pierwszy rzut oka, że to jest wiewiórka. Będą się różniły na pewno wielkością, bo te największe będą nawet mogły ważyć po kilka kilogramów, a nasza wiewiórka dla porównania no, waży tak gdzieś około powiedzmy 300-400 gramów.
1: Takie
0: maleństwo. Nie jest duże zwierzę. Tak, to nie jest duże zwierzę. Mogą mieć bardzo różny kolor futerka. Jedne będą miały pędzelki na uszach, inne nie będą miały pędzelków na uszach. Jedne będą jednokolorowe, inne mogą być wielokolorowe, no bo są na przykład wiewiórki czarne, które są zupełnie faktycznie czarne. Są wiewiórki takie trójbarwne, są wiewiórki szare, ale one tak naprawdę wszystkie są dosyć podobne do siebie. Wyglądają po prostu jak wiewiórki.
1: I tryb życia też mają podobny?
0: Wszystkie raczej są dziennymi zwierzętami, nie są aktywne nocą, ale na przykład są wiewiórki, które są terytorialne, tak? Które bronią swojego terytorium. Nasza wiewiórka nie. I to jest z kolei związane z tym, że trochę inny sposób gromadzą zapasy. Bo jeżeli na przykład są takie gatunki, które, na przykład jest taki gatunek, nazywa się sosnowiórka, która żyje w Ameryce Północnej i ta sosnowiórka gromadzi zapasy w jednym miejscu, dużo zapasów, trochę tak jak myszy. Że w jednym miejscu gromadzi dużo, dużo nasion, dużo orzechów i ona wtedy tych swoich zapasów musi bardzo intensywnie bronić, więc jest terytorialna. A nasze wiewiórki z kolei mają zupełnie inną strategię. One rozmieszczają te swoje zapasy w bardzo wielu różnych skrytkach. Tych skrytek mogą być setki i w związku z tym ich nie bronią, no bo nie miałyby tego jak robić, tak? Ale no, przez to, że one są takie rozproszone, to jest mniejsza szansa, że zostaną wszystkie zjedzone, tak? Czy znalezione przez jakiegoś innego tam konkurenta.
1: Państwo w Instytucie Nauk Leśnych prowadzą badania na temat wiewiórek, bo te wiewiórki zdaje się, że mało są przebadane, niewiele o nich wiemy.
0: To jest w sumie ciekawe, bo faktycznie to jest gatunek, o którym w Polsce szczególnie nie prowadziliśmy do tej pory zbyt wiele badań. To się zmieniło, bo faktycznie w ciągu ostatnich kilkunastu lat tych informacji o wiewiórkach jest dużo, dużo więcej. A szczególnie w ostatnich latach badacze, nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach, na przykład w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Niemczech, koncentrują się na wiewiórkach żyjących w mieście, no bo faktycznie jest to taki gatunek, który świetnie sobie w mieście radzi i my przyglądamy się wiewiórkom, tym miejskim wiewiórkom, żeby zrozumieć, no właśnie, jak to jest, że niektóre gatunki zwierząt tak dobrze sobie radzą w towarzystwie człowieka, a inne niestety gorzej, tak?
2: Ja znam jeszcze jeden rodzaj wiewiórki. Jest to latająca wiewiórka, która nie do końca lata, tylko bardziej skacze, szybuje z drzewa na drzewo.
0: Zgadza się, są takie wiewiórki. One mają takie płaty skóry, taką jakby trochę szeroką, rozciągniętą skórę pomiędzy łapami przednimi i tylnymi. I tak trochę jak spadochroniarz albo jak właśnie paralotniarz, tak szybują z drzewa na drzewo.
2: To tak samo jakby mieli taką bluzkę z długimi rękawami, które by się sięgały aż do nóg.
0: No takimi rękawami motylkami, takimi szerokimi, tak.

0: z czego wynika to, że wiewiórki, które mieszkają w mieście, śpią dłużej? Bo taką słyszałam informację.
1: One później wstają. O, później wstają.
0: Czyli balują w nocy.
1: Są po prostu śpiochami. No, myślę, że to wynika z tego, że po prostu no one wiedzą, że my raczej na spacer do parku nie przychodzimy o godzinie 6 rano, a jeśli już to przychodzi ktoś, kto przychodzi pobiegać i wtedy nie ma ze sobą torebki z orzechami, więc większa szansa, że spotka się takich miłych spacerowiczów, którzy przyniosą coś dobrego do jedzenia, no jest pewnie w tych późniejszych godzinach. I faktycznie my obserwowaliśmy w czasie naszych badań, że wiewiórki właśnie w łazienkach, w parku łazienkowskim w Warszawie, one zdecydowanie o kilka godzin później wstawały niż wiewiórki żyjące w lesie. I też później szły spać.
0: Czyli jednak są interesowne. Wykształciły w sobie już takie cechy, które powodują, że nie opłaca mi się wstawać zbyt wcześnie, bo te leśne tego nie mają.
1: No te leśne, tak, te leśne nie, te leśne wstają po prostu o świcie, wychodzą z gniazda, my mówimy o zimie, tak, wtedy kiedy ten dzień jest krótki, kiedy jest zimno na dworze i trzeba no jak najszybciej załatwić, prawda, swoje sprawy, najeść się dosyta i znowu się zaszyć w gnieździe, żeby po prostu nie zmarznąć, nie wytracać niepotrzebnej energii. I tutaj faktycznie ta wiewiórka, która żyje w lesie, no ona nie ma za bardzo wyjścia, ona po prostu wstaje skoro świt, jak tylko się robi jasno, albo czasami nawet jeszcze chwilę przed świtem, biegnie do swoich skrytek, zjada jak najwięcej się da i potem wraca do gniazda, zwija się w kulkę, no i po prostu spędza tam resztę dnia po to, żeby nie marznąć. No a wiewiórka w parku ma ten komfort, że wie, że może wstać troszkę później, no i po prostu skorzystać z tego, że będą ludzie i ci ludzie dadzą dużo dobrych orzeszków.
0: A czy były prowadzone kiedyś badania na temat tego, czy wiewiórki miejskie są bardziej szczęśliwe od tych leśnych?
1: No,
0: albo odwrotnie?
1: Prowadziliśmy badania, nawet akurat niedawno właśnie udało nam się opracować te wyniki, gdzie sprawdzaliśmy, czy wiewiórki w mieście są bardziej, albo czy wiewiórki w lesie są bardziej zestresowane niż wiewiórki, właśnie wiewiórki miejskie niż wiewiórki leśne.
0: Ludzie na pewno.
1: No właśnie. I tak też, i taka też jest generalnie teza, że zwierzęta w mieście są bardziej zestresowane, bo po pierwsze są tutaj ciągle ludzie, którzy, prawda, jakoś tam mogą na nie działać negatywnie, płoszyć i tak dalej. Jest dużo takich elementów, prawda, trzeba radzić sobie z ruchem ulicznym, z samochodami, ale nie, okazało się, że nie, że zdecydowanie te wiewiórki i w lesie, i w parku były w bardzo dobrej formie, ani jedna, ani drugie nie były bardziej zestresowane. Natomiast te wiewiórki w parku zdecydowanie były bardziej przyzwyczajone do ludzi i lepiej odpowiadały na taki kontakt z człowiekiem.
0: A czy te wiewiórki miejskie są już takimi mieszczuchami, że poradziłyby sobie w lesie, gdyby miały tam teraz mieszkać?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo one się naprawdę zupełnie inaczej zachowują i to widać zarówno jeśli chodzi o zachowanie, czyli na przykład bardzo dużo czasu spędzają na ziemi, co no, w lesie na pewno nie jest dobrym pomysłem, bo taka wiewiórka gdzieś tam w lesie na ziemi pewnie bardzo szybko padłaby ofiarą jakiegoś drapieżnika. A my w łazienkach obserwowaliśmy wiewiórki, które na przykład w czasie upału po prostu pokładały się na ziemi, chłodząc się, co jest zupełnie dla nich nienaturalne. Więc po pierwsze, no te zachowania, no one nie do końca mogłyby się sprawdzić jednak gdzieś, gdzie są właśnie drapieżniki. Ale też zauważyliśmy, że wiewiórki w parku, w łazienkach nie gromadzą tak tłuszczu na zimę, jak te wiewiórki w lesie. I to też
0: biegają za tymi, którzy biegają.
1: No właśnie, być może one nie muszą po prostu tego tłuszczu gromadzić, bo ci ludzie są w łazienkach cały rok obecni i te wiewiórki dokarmiają. A z drugiej strony taka ferstewka tłuszczu na pewno nie pomaga, prawda, w sprawnym poruszaniu się po drzewach. Więc no, to też nie byłaby dobra strategia, no bo taka wiewiórka, prawda, która nie zgromadzi odpowiedniej warstwy tłuszczu, ona po prostu no, może nie dożyć wiosny, a jeżeli nawet dożyje tej wiosny, no to pewnie, jeżeli to jest samica, to nie będzie mogła przystąpić do rozrodu.
0: No dobrze, a teraz w takim razie, jeżeli weźmiemy taką wiewiórkę leśną, to czy ona ma tą samą dietę, którą ma wiewiórka miejska, czy one się jednak różnią od siebie?
1: W dużym stopniu ona będzie bardzo podobna, bo generalnie wiewiórki będą zawsze bazowały na różnego rodzaju nasionach, najczęściej, prawda, na takich grubych, dużych nasionach. My mówimy o gatunkach drzew ciężkonasiennych, czyli takich właśnie, gdzie te nasionka są faktycznie solidne i nawet my byśmy się nimi najedli. I oczywiście do tego jakieś takie różne elementy roślinne, jakieś pączki drzew, kwiatostany. Teraz na wiosnę one bardzo lubią na przykład kwiatostany klonu objadać, ale no wiadomo, że w parkach jakąś tam część tego pokarmu będą stanowiły też różne orzeszki, które ludzie dostarczają wiewiórkom. No może się zdarzyć też, że one będą zjadały jakieś takie rzeczy, które w ogóle nie są dla nich dobre, czyli jakieś ciasteczka, chipsy i tak dalej. Tym na pewno nigdy nie powinniśmy wiewiórek karmić, bo im to na pewno na zdrowie nie wyjdzie. Ale też ciekawym jest, że wiewiórki, one świetnie regulują sobie tak naprawdę tą swoją dietę. One jedzą to, co jest dla nich najzdrowsze, czyli nawet na przykład były takie badania, które

0: które pokazywały, że wiewiórki, które dostawały mnóstwo orzeszków ziemnych, dużą część tych orzeszków zakopywały, czyli jakby przyjmowały, zagospodarowywały, zakopywały, ale tak naprawdę niewielką część tych orzeszków odkopywały i zjadały, dlatego że one są dla nich niezdrowe. Czyli robiły sobie takie zapasy na czarną godzinę, ale jak mogły i miały wybór, to jadły to, co jest dla nich zdrowsze.
1: Ten

0: zbiera, ale niekoniecznie później korzysta z tych wszystkich swoich skarbów.
1: Ona jest po prostu zapobiegliwa i gromadzi więcej niż potem zużywa.
0: Czyli to jest tak, że te orzechy, które ona zakopuje, część zjadają inne wiewiórki, a jeszcze inne wyrastają na drzewa, wysokie drzewa.
1: Tak, a jeszcze znaczną część tych orzechów zjadają też na przykład inne ptaki, na przykład krukowate, bardzo chętnie korzystają z zapasów gromadzonych przez wiewiórki. Oczywiście jakieś tam gryzonie, jakieś myszy mogą też te orzechy odkopać, czy te nasiona odkopać.
0: Czego jeszcze Instytut Nauk Leśnych SGGW chciałby się dowiedzieć o wiewiórkach? Jakie są teraz plany na przyszłość, jeśli chodzi o badanie wiewiórek?
1: Im więcej wiemy o wiewiórkach, tym więcej tych pytań się nasuwa. No, my na przykład zauważyliśmy, że te wiewiórki są bardzo różne, że nawet, prawda, jeżeli my mówimy, że wiewiórki, nie wiem, w parku czy wiewiórki w mieście zachowują się trochę inaczej niż wiewiórki żyjące w lesie, to tak naprawdę nawet w tym parku będą wiewiórki, które bardziej przystosowały się do życia obok człowieka i które bardziej korzystają z tego pokarmu, który my dostarczamy, i takie wiewiórki, które no mimo wszystko trochę stronią od ludzi i przed nami uciekają. A więc teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, która ze strategii jest dla nich bardziej korzystna, która przynosi lepsze efekty. No, chcielibyśmy również sprawdzić, czy wiewiórki w różnych parkach w mieście zachowują się podobnie, czy nie. Czyli jakby na ile to otoczenie, w jakim wiewiórki żyją, wpływa na strategię, jaką one przyjmują.
0: Teraz, kiedy jest wiosna, wiewiórki mają bardzo dużo do jedzenia, a my jednocześnie możemy czerpać od wiewiórek tą zapobiegliwość, żeby gromadzić na przyszłość.
1: Dokładnie, ale przecież my tak robimy. My robimy zapasy na zimę, tak? Zabezpieczamy to, co jest dostępne latem i jesienią, i zabezpieczamy te dary natury w postaci jakichś tam słoików, konfitur i tak dalej. Ale na przykład mamy jedną wspólną cechę i jedną wspólną strategię, a mianowicie suszymy grzyby. My suszymy grzyby i wiewiórki suszą grzyby, zachowują je sobie w ten sposób na przyszłość, żeby je zjeść później. Ale musimy pamiętać, że to nie jest tak, że one teraz mają bardzo dużo do jedzenia. One teraz właściwie nie mają wcale bardzo dużo do jedzenia. Najwięcej do jedzenia jest latem i jesienią, wtedy, kiedy dojrzeją nasiona. Bo teraz jest taki moment, a szczególnie wczesną wiosną, jest dla nich taki najtrudniejszy właśnie moment, bo na drzewach już nie ma nasion. Te nasiona, które były wcześniej, no już najczęściej też zostały zjedzone przez właśnie na przykład inne gryzonie. I to jest dla wiewiórki taki najtrudniejszy moment, dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby ona miała te zapasy, żeby no, do wiosny dotrwała w dobrej kondycji.
0: Czyli nie samymi orzechami wiewiórka żyje.
1: Absolutnie nie, i to bardzo dobrze widać właśnie wiosną, że mimo tego, że wiewiórki, no właśnie na przykład w parku, cały czas dostają bardzo dużo orzechów, no bo na wiosnę my się, prawda, ożywiamy, idziemy na spacery, no i chcemy te wiewiórki karmić, a tymczasem wiosną wiewiórki z orzechów korzystają znacznie mniej chętnie, a właśnie na przykład jedzą bardzo, bardzo dużo zielonego sałatek różnego rodzaju, czyli właśnie głównie jakieś listki, jakieś pąki, jakieś kwiaty. W sumie to też jest to, czego moglibyśmy się od nich nauczyć, że no, generalnie takim zdrowym jedzeniem też należałoby się zainteresować.
0: I sadzeniem drzew pewnie też.
1: Oj, zdecydowanie. To jest też bardzo ważna lekcja, którą nam wiewiórki próbują przekazać, że naprawdę drzewa są bardzo ważne, bo one dają schronienie, dają pokarm, ale dla wiewiórek drzewa są też bardzo ważne właśnie jako takie korytarze ekologiczne, czyli takie drogi, po których one się poruszają.
0: Mogą też uciekać.
1: Dokładnie.
2: Wiewiórki zakopują dużo tych zapasów, więcej niż potrzebują, bo i tak niektóre zostaną zjedzone, no a niektóre też pozostają i z tych powiedzmy orzeszków albo nasionek wykiełkuje drzewko potem, na które się może przenieść jeszcze inna wiewiórka i jeszcze inna, jeszcze inna.
1: No tak jest. I one w sumie w ten sposób faktycznie przyczyniają się na przykład do rozsiewania nasion, do tego, że w nowych miejscach wykiełkują właśnie jakieś drzewa czy krzewy. Nie tylko wiewiórki tak robią, na przykład sujki też są oczywiście takimi bardzo ważnymi pomocnikami leśników w sadzeniu lasu.
0: Tak jak na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, wiewiórki są zwierzętami dzikimi, więc taki poradnik dla wszystkich, którzy spotkają wiewiórki na swojej drodze. Nie powinniśmy ich specjalnie oswajać.
1: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, bo to po pierwsze może być dla nas niebezpieczne, szczególnie jeżeli na przykład próbujemy, nie wiem, się z wiewiórką drażnić, tak, i wystawiamy pustą rękę, to może się zdarzyć, że wiewiórka nas capnie w palec albo zadrapie, jeżeli będzie na nas próbowała. Tak, ale nawet ona po prostu ma też na przykład bardzo ostre pazurki, więc jeżeli zdarzają się takie wiewiórki, które wspinają się na przykład, prawda, nam, nie wiem, na nogi wchodzą po spodniach, no to może się zdarzyć, że nas zadrapie. A wiadomo, że to jest zwierzę dzikie, dziko żyjące, które może przenosić

0: leczyć bardzo różne choroby. No i tutaj, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że prawda, nie wiem, wiewiórka nas ugryzie albo zadrapie, to koniecznie musimy no jednak udać się do lekarza i to skonsultować. Więc unikamy takiego bezpośredniego kontaktu. To też ze względu na wiewiórki, bo tak jak powiedziałam, no jeżeli uczymy tą wiewiórkę, że ona właśnie próbuje się do nas zbliżać, wchodzi na nas i tak dalej, to w końcu może jej się stać coś niedobrego. Także na pewno można wiewiórkę nakarmić, ale to tak rzućmy jej orzeszka, niech on się poturla kawałeczek, prawda, do wiewiórki. Nie namawiajmy, nie zmuszajmy wiewiórek do tego, żeby one wchodziły z nami w taki bardzo, bardzo bliski kontakt.
1: I koniecznie były bohaterami naszych zdjęć.
0: No właśnie.
1: A już no to głównie dlatego chyba tak te wiewiórki próbujemy do siebie zbliżyć, żeby w te kadry jednak nam weszły.
0: No tak, tak. Poza tym nam się też tak, prawda, wydaje, że jeżeli te dzikie zwierzę, prawda, nas się tak zbliża, wchodzi nam na rękę czy na kolana, to jest to takie niesamowite, super i tak dalej. Ale to jest trochę tak, że ta wiewiórka przekracza swoje granice, tak? To ona nie zachowuje się normalnie. Ona to robi dlatego, żeby dostać orzecha, więc tak trochę no, interesownie się wtedy my zachowujemy.
1: A ona przekracza pewne swoje granice, których nie powinna.
0: Których nie powinna, zdecydowanie.
1: Także dowiadujmy się jak najwięcej o zwierzętach dzikich, obserwujmy, ale nie zbliżajmy się do nich zbyt blisko.
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani dr Dagny Krause-Grys z Instytutu Nauk Leśnych SGGW. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A wszystkich naszych słuchaczy zapraszam do tego, żeby subskrybowali nasz kanał i do tego, żeby lubili go na swoich mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na kolejny podcast Polskiego Radia Dzieciom z cyklu Dzieciaki kochają zwierzaki. Pozdrawiam serdecznie, Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

fan. Mam cię naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie jest nie.

0: czarnym sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki kram? Wybaczę,
1: wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go.

słuchaj, co ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
3: 大家好,春天时你们喜欢做什么?我喜欢散步。你呢?我喜欢骑车。他呢?他喜欢听鸟。他呢?他喜欢养花。 Cześć wszystkim. Co lubicie robić wiosną? 我喜欢散步. Nina? Ja lubię spacerować. A ty? 我喜欢散步. Nina? 我喜欢骑车. Ta na. Ja lubię jeździć na rowerze. A on? 我喜欢骑车。他呢?他喜欢听鸟。他呢? On lubi słuchać ptaków. A ona? 他喜欢听鸟。他呢?他喜欢养花. Ona lubi sadzić kwiaty. Dzisiaj skupimy się na kolejnej porze roku. Lecie. Xia tian. Lato. Xia tian shi ni men xi huan zuo shema? Co lubicie robić latem? Xia tian shi wo xi huan you yong. Latem.

Lubię pływać. Yo yung. Pływać. Xia tian shi, wo xi huan zou cai shan li. Latem lubię chodzić po górach. Zou cai shan li. Chodzić po górach. Xia tian shi, wo xi huan qu xia ling ying. Latem lubię pojechać na obóz. Qu xia ling ying. Pojechać na obóz. Xia tian shi, wo xi huan chi bing ji ling. Latem lubię jeść lody. Chi bing ji ling. Jeść lody. Chi jeść. Bing ji ling. Lody. Powtórzmy na koniec nasze letnie czynności. Jou yung. Pływać. Jou yung. Chodzić po górach. Qu xia ling ying. Pojechać na obóz. Qu xia ling ying. Chi bing ji ling. Jeść lody. Chi bing ji ling. Xia tian shi. Ni men xi huan zuo shenme? A co wy najbardziej lubicie robić latem? Xia tian shi, ni men xi huan zuo shenme? Xiexie dajia. Zaijian. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi, nie miał łóżka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj mu!

A wy? Czy wiecie, jak ważne dla Chińczyków są posiłki i jedzenie? Często pierwszym pytaniem, jakie zada nam Chińczyk, będzie: czyle ma? Czyle ma? Jadłaś? Jadłeś już? Czy? Jeść. Ma. Końcówka, której używamy, zadając pytanie. A l? W języku polskim, używając czasu przeszłego, musimy uczyć się nieskończonej ilości końcówek. Weźmy za przykład czasownik jeść. Ja jem. On je. Ja jadłam. On jadł. A w chińskim? Wystarczy, że dodamy słówko l po czasowniku i tworzy nam się czas przeszły. Czy le ma? Jadłaś już? Wo chi le. Jadłam. Czy le shen ma? Co jadłaś? Wo chi le shui guo. Jadłam owoce. Hao chi le ma? Czy były smaczne? Hen hao chi. Bardzo smaczne. Hao. Dobrze. Czy. Jeść. Hao chi. Dosłownie dobrze jeść, czyli smaczne. Hen. Bardzo. Hao chi. Smaczne. Hen hao chi. Bardzo smaczne. Spróbujmy z innym czasownikiem. H. Pić. H. le ma. Piłaś już? Wo h. le kafej. Piłam kawę. Baba na. A tata? Ta h. le cha. On pił herbatę. Siesie dadzia. Zaijian. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia!

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Ni men hao, ni men chi le ma. Cześć wam. Jedliście już? Wo men chi le manguo. Jedliśmy mango. Hao chi le ma. Było smaczne? Hen hao chi. Bardzo smaczne. Zostajemy cały czas w temacie jedzenia. A gdzie możemy pójść zjeść smaczny posiłek? Na przykład do restauracji. Fan guar. Restauracja. Co ciekawe, fan oznacza posiłek lub jedzenie. Guan natomiast oznacza budynek publiczny. Fan guan. Restauracja. Skoro fan oznacza posiłek, to spróbujcie zgadnąć, co znaczy zao fan. Zao – poranek. Fan – posiłek. Zao fan – śniadanie. A jeśli chodzi o wan fan, wiecie, co to znaczy? Wan – wieczór. Fan – posiłek. Wan fan. Oczywiście chodzi o kolację. Mama, baba, zao shang hao, ni men chi le zao fan. Ma di na ni hao, wo men chi le ping guo. Ni na? Wo chi le ju zi. Ni men he le ka fei. Wo men bu xi huan ka fei. Hè le cha. Mama, baba, zao shang hao. Mamo, tato, dzień dobry. Ni men chi le zao fan. Czy jedliście śniadanie? Ma di na ni hao. Dzień dobry, Martyna. Wo men chi le ping guo. Ni na? Jedliśmy jabłka. A ty? 我吃了橘子. Jadłam mandarynki. 你们喝了咖啡. Piliście kawę? 我们不喜欢咖啡. Nie lubimy kawy. 喝了茶. Piliśmy herbatę. 谢谢大家. 再见. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia!

czasu szmat, bo 100 lat stoi w sercu Paryża oberża. Kto choć raz tutaj wpadł, nie mógł oczu

przystojniaczek z karty dań. W każdą niedzielę, czy słońce, czy chmury,

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przysłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.
2: Margociu, zaśpiewaj mi coś.
3: Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem.
2: Z ogonkiem?
3: Wiewiór.

W niej dziurkę, dwa prześcieradła połączyć sznurkiem, aby usztywnić.

Posłuchajcie, coś klekoce. Może to sztacheta w płocie, może furtka niedomknięta, tak klekocze jak najęta. Czy to drzwiczki od lodówki, czy na dachu drżą dachówki.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zabieram Was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

zetrzesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: Autopromocja.
1: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przysłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duża...
3: Czasami, kiedy coś nam się zepsuje
4: i tata na przykład tego nie umie naprawić, próbujemy, ale nie możemy, trzeba zadzwonić po specjalistę. Takim specjalistą jest właśnie Złota Rączka.
3: I my z takim specjalistą dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
5: Witam.
3: Jest pan hydraulikiem, elektrykiem i tak naprawdę umie pan naprawić wszystko.
5: Tak, zgadza się. Głównie jestem elektrykiem, ale nabyłem parę nowych umiejętności pod kątem hydraulicznym, pod kątem stolarskim i przydają mi się w życiu.
3: Co ostatnio pan naprawił?
5: Mamie się zepsuła pralka i okazało się, że fachowiec, który zajmuje się pralkami, nie może jej naprawić, albo nie chce, albo się nie opłaca. I wtedy wkroczyłem do akcji ja. Trochę żeśmy pokombinowali i dał radę. Mama zadowolona, nie musiała kupować nowej pralki. Trochę się przy tym nauczyłem nowych rzeczy, więc dla mnie to dodatkowe doświadczenie. Więc w dużej mierze się przydaje chęć naprawiania czegoś.
3: Ponieważ nie wszystko, co się zepsuje, od razu trzeba wyrzucić. Może czasami trzeba pokombinować, może a nuż uda się to naprawić.
5: Zgadza się. Chęci się liczą najbardziej.
2: Co jako pierwszy naprawiał pan w swoim życiu?
5: Nie pamiętam. Ja to znam z opowiadań mojej mamy. Moi rodzice kupili sobie meble. To były nowe meble. I tata też dużo narzędzi przynosił do domu, bo też elektrykiem zawodu był. I mama opowiadała, jak na długi dzień na wieczór znalazła mnie w kuchni tnącego te nowe meble. Ciężkie to były czasy, bo to były czasy komuny i serce je po prostu stanęło, płakać jej się chciało. To była taka chyba pierwsza rzecz, którą chciałem może naprawić jako dziecko. Nie do końca może to wyszło, ale teraz z perspektywy paru lat śmiejemy się z tego.
3: Czyli to były takie pierwsze próby naprawienia czegoś?
5: Tak, pewnie w głowie cieszyłem się z tego, bo naprawiałem.
3: Co trzeba zrobić, żeby mieć takie zdolności, żeby podejść do jakiejś rzeczy, nie bać się, rozkręcić i postarać się naprawić?
5: Wydaje mi się, że w pierwszych latach mojej kariery to byłem zmuszony właściwie do tego, bo zaczynałem karierę jako Złota Rączka w hotelarstwie. I w momencie, kiedy gość potrzebował naprawy czegoś, a nie było dostępnego rzeczywiście fachowca wykwalifikowanego, hydraulika, to musiałem zdać się sam na siebie i to naprawić. Wtedy zacząłem się uczyć nowych rzeczy i wtedy zdałem sobie sprawę, że nie trzeba wielkich umiejętności, tylko więcej chęci, a umiejętności z czasem przyjdą same.
3: Ale też trzeba poszerzać swoją wiedzę, dowiadywać się. Być może też na przykład internet może dużo pomóc.
5: Tak, zgadza się, internet. Do tego zawsze można się pytać swoich kolegów, znajomych, innych fachowców, jak coś naprawić. Oni zawsze są chętni i udzielają porad.
2: Czy zawsze panu się udaje wszystko dobrze naprawić? Czy czasami na przykład się tak naprawi, że to coś się jeszcze bardziej popsuje?
5: Staram się, żeby nie podchodzić do tematu dwa razy, bo tak jak wspominałem wcześniej,

0: W momencie, kiedy w hotelarstwie gość czekał na pokoik albo coś się stało w pokoiku i coś było popsutego, trzeba było coś szybko naprawić, musiało być to naprawione za pierwszym razem bez żadnych błędów, żeby później nie wracać do tego.
1: Aby być złotą rączką, trzeba się znać po trochu na wszystkim. Czy ma pan jakieś plany na przyszłość? Czego jeszcze chciałby się pan nauczyć? Jak poszerzać swoje umiejętności?
0: Raczej bym chciał szlifować te umiejętności, które mam, dopracowywać je. A jeżeli chodzi o nowe, to bardziej mógłbym iść w jakąś elektronikę. Teraz to się staje coraz modniejsze. Sterowanie jakimś ogrzewaniem, światełkami.
1: To już magik.
0: Tak.
2: Czy zdarzały się jakieś zabawne sytuacje w pana pracy?
0: Ze śmiesznych sytuacji to ja przez ostatnie 15 lat pracowałem, mieszkałem za granicą i teraz jak współpracuję z niektórymi osobami w Polsce, to bardzo często rzucam jakieś słówka angielskie i mnie w ogóle nie rozumieją i patrzą się na mnie z podbyka. Nie wiedzą, o co mi chodzi, jak każę komuś podać toolbox, co znaczy skrzynkę narzędziową, więc muszę im tłumaczyć wszystko i za każdym razem powtarzać swoją historię.
1: Jakie trzeba mieć cechy, żeby mieć umiejętności z różnych dziedzin?
0: Być dobry technicznie. Jak już się jest wykształconym technicznie raz w jakimś kierunku, to później to dużo łatwiej przychodzi. No i jeszcze raz, chęci. Też dobry kontakt z ludźmi jest ważny, bo w niektórych sytuacjach kryzysowych dobrze jest podtrzymywać kogoś na duchu i załagadzać nerwową sytuację.
1: No tak, bo kiedy rura zaleje nam cały dom, to jednak stres jest bardzo duży, a tutaj trzeba pomyśleć racjonalnie.
0: Zgadza się.
1: A co nosi pan w swoim toolboxie, w swojej skrzynce z narzędziami? Czy to są narzędzia zarówno stolarskie, elektryczne, hydrauliczne, jak i jeszcze inne?
0: Mam swoją taką skrzyneczkę narzędziową dosyć sporą i ona jest dosyć zróżnicowana, ale podstawowa to chyba kombinerki, śrubokręty różnego rodzaju, jakaś poziomica mała, do tego klucze nastawne różnego rodzaju. To by była taka podstawa. A dodatkowo mam drugą skrzynkę narzędziową, w której ten asortyment jest bardziej powiększony o jakieś narzędzia stolarskie albo typowo hydrauliczne. Ciężko zmieścić wszystko w jedną skrzynkę narzędziową, więc musiałem to rozgraniczyć, co najbardziej używam i co mniej.
1: Jako złota rączka ma pan z pewnością jakąś dewizę życiową, która prowadzi pana. Co myśli pan sobie na co dzień, aby sprostać różnym trudnościom?
0: Trzeba być pozytywnym, ale to chyba w każdej dziedzinie życia, czy się jest sprzedawcą, czy lekarzem. Wydaje mi się, że jak ktoś pozytywnie myśli, pozytywnie podchodzi do ludzi, do życia, to może odnieść sukces.
1: I tych sukcesów jak najwięcej życzymy naszym słuchaczom. No i zapraszamy do tego, aby interesować się różnymi nowinkami technicznymi, bo być może w przyszłości przyda się to nam do tego, aby działać właśnie w takich dziedzinach i być na przykład złotą rączką, czyli osobą, która naprawi wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Super, dzięki wielkie, pozdrawiam.
2: I zapraszam na kolejną audycję, jak będę duży, w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Do usłyszenia.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Drodzy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, jestem teraz na podwórku pewnej warszawskiej szkoły i są ze mną dzieciaki. Dzieciaki jesteście? Jest ich bardzo dużo, co prawda nie tyle, ile w tytule szkoły, czyli w nazwie szkoły, czyli w jej numerze. No nie jest tutaj 85 osób, ale ile nas jest? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Z 11?
2: Tak!
1: Czy w 11 osób dałoby się zagrać w piłkę nożną? Kto pierwszy chciałby powiedzieć?
3: Normalne mecze są 11v11 plus 3 sędziów, ale teraz by nie dało się zagrać, bo nie jest to liczba parzysta.
1: No właśnie, słuchajcie, czyli ja podsumuję. W takim normalnym meczu piłki nożnej dałoby się zagrać, gdybyśmy mieli jeden skład 11-osobowy, drugi skład 11-osobowy, jeszcze trzech sędziów i trybuny pełne widzów. Czy w takim razie...
3: Którzy krzyczą cały czas i gol!
1: Jak robi tłum na meczu, uwaga?
2: Gol!
1: A jak coś się nie uda, to co robi? Tak jest. I takiego tłumu nie mamy. Mamy tylko 11 zawodników i nie mamy trzech sędziów. Ojeju, o rany. Czy w takim razie istnieje jakakolwiek odmiana piłki nożnej, w którą można zagrać sobie właśnie teraz w takim składzie?
4: Jeszcze ja znam taką technikę piłki nożnej, że jest tylko jeden bramkarz i dwie drużyny. Dwie drużyny są na jednego bramkarza.
1: Okej, słuchajcie, czyli jeśli dobrze rozumiem, można rozegrać mecz piłki podwórkowej. Zgadza się? No dobra, to na czym polega różnica między piłką podwórkową, a taką, wiecie, dla ekstraklasy piłkarzy z całego świata, Lewandowskiego i tak dalej?
5: Dlatego, że podwórkowa to tam nie ma takich wybitnych bardzo graczy, a w takiej właśnie ekstraklasie są tacy gracze, których się nie da okiwać prawdopodobnie.
1: Okej, czy to jest prawdziwa różnica?
2: Tak!
1: Jaka jeszcze jest różnica?
3: Na przykład, że tam jest wszystko wypolerowane bardzo ładnie, a tutaj po prostu gramy dla zabawy. No, nie walczymy jakoś super o zwycięstwo, a tam walczą, bo to jest ich praca i pieniądze.
1: Okej, czy to jest prawdziwa różnica?
2: Tak!
1: Jakie jeszcze różnice mamy?
6: Na przykład nie ma na podwórku po prostu tych sędziów. No chyba, że są, ale i tak nie za bardzo, bo jest dwóch sędziów liniowych, ale że nie ma linii. Zazwyczaj, bo czasem tam z czegoś się zrobi, nie wiem, pomaluje się trawę farbą. No i po prostu nie ma też spalonych, więc liniowy nie odgwiżdżę spalonego, czy tamten zwykły, już nie pamiętam.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że możemy zagrać, choć nie musimy.

0: z mniejszym składem sędziowskim, czyli mniej sędziów jest potrzebnych, żeby w ogóle zagrać. I czasem nie mamy linii. Zgadza się?
1: Tak!
0: Dobra, i coś jeszcze?
1: Jest też różnica, że na przykład my jesteśmy dziećmi, a oni są na przykład dorośli w takiej lidze i doświadczeni.
0: No.
1: No i grają o wielką fortunę i o puchary.
0: Czy to prawda?
1: Tak!
0: Okej, słuchajcie, to jeszcze jedno pytanie. Czy w zasadach takiej rozgrywki też jest jakaś różnica? Która piłka jest bardziej skomplikowana? Ekstra klasa, jakieś turbo zawody, czy raczej piłka podwórkowa? Co jest bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o zasady?
2: Na przykład piłka podwórkowa, skomplikowana piłka, no prawdziwa nożna, dlatego że na przykład tutaj można zagrać na przykład albo ze rzutami rożnymi, albo bez rzutów rożnych, a tam trzeba zrobić rzuty rożne.
0: Czyli jedną z różnic są rzuty rożne, że nie trzeba, ale można na nie grać. Jakieś jeszcze zasady można pominąć przy piłce nożnej podwórkowej?
1: Na przykład tam jest więcej zasad, bo to są jakieś ligi, a my jesteśmy na podwórku.
0: No pewnie. Coś jeszcze?
3: No na przykład powiedzmy, że nie musi być lig, ale też może być jeden bramkarz, a nie ma takich zawodowych na całą ekipę. Na przykład nie ma oryginalnej piłki nożnej z solo.
0: No pewnie, czyli nie trzeba mieć licencjonowanych przedmiotów, ale można. Nie trzeba mieć trzech sędziów, ale można. Nie trzeba mieć linii, ale można. A co z tym spalonym? Słyszeliście kiedyś o spalonym? Co to znaczy, że jest spalony?
4: Spalony to chodzi o to, że jak jest bramkarz i jest ostatni jakby obrońca po bramkarzu, jeżeli ten, do którego piłka zostanie podana, przyjmie, dostanie piłkę za te, no nie za, tylko jakby będzie za nim w momencie podania, to wtedy jest spalony i ten jest jakby wolny, który wykonuje bramkarz. Można pominąć też zasadę, no nie taką super zasadę, ale można też pominąć w normalnych tych, ciągle się wymienia piłki, żeby były ciągle lepsze, a tu można po prostu zagrać normalną, sflaczałą piłką.
0: No sflaczałą to raczej byłoby trudno, można by sobie guza nabić na stopie. Dziewczyny, zrozumiałyście coś z tego spalonego?
1: Trochę.
0: To zazdroszczę, bo ja nic nie wiem o spalonym. Nie rozumiem, jak to działa. Więc piłka nożna podwórkowa jest chyba po prostu dla każdego. Że każdy może zacząć od piłki podwórkowej i czasem ci, którzy najlepiej sobie poradzą, mogą zostać nawet profesjonalnymi piłkarzami. Czy się z tym zgadzamy?
1: Tak!
0: Bardzo się cieszę. Tutaj porozmawialiśmy o piłce, porozmawialiśmy o ligach. Wszystko prawie już wiemy. Jednak musimy wyjaśnić tę sprawę z samego początku. Ta euro wersja piłki podwórkowej i ta zwykła. Euro, z tego co pamiętam, co mówiłeś, składa się z jednego bramkarza i kilku zawodników. Jak to jest możliwe? To co, nie ma drużyn?
1: Nie ma!
0: Okej, to kto w takim razie opowie o tym, jak można grać w piłkę podwórkową bez drużyn, ale z bramkarzem?
3: To działa tak, że jest jeden bramkarz, najczęściej jest bardzo dużo zawodników i jest taki tłok, że głowa mała i po prostu trzeba grać tak, żeby odebrać piłkę przeciwnikom i strzelić bramkę. Na początku odpada jedna osoba w pierwszych rundach, jeśli jest tych osób dużo, potem na początku odpadają te, no na początku więcej, jeśli jest mniej osób, to mniej osób odpada. Jak jest na przykład 20 osób, na początku odpadają 4-5 osób i potem się to zmniejsza, najpierw 5, potem 4-3 i tak do jednego, do finału. Albo trochę można to przedłużyć i bramkarz musi bronić wszystkie strzały, musi zabierać piłkę, musi wybijać.
0: No to już prawie wszystko wiemy. Nie wiemy jeszcze, jak wygląda rozgrywka ta druga, ta klasyczna piłka nożna podwórkowa. Może chłopaki chcielibyście spróbować wytłumaczyć, jak wygląda taka klasyczna piłka nożna podwórkowa. Od czego się zaczyna? Kogo wybieramy na początku?
2: Wybieramy najpierw kapitanów. Potem oni grają w papier, kamień, nożyczce. Potem losują, jakich zawodników się wybiera.
0: Okej, okay, tak. I tutaj słyszę jakieś sprzeciwy, to znaczy, że jest jeszcze inna wersja, tak? Jaka?
4: Że się wybiera zawodników, a nie losuje.
0: Okej, okay, czyli niektórzy znają wersję z losowaniem zawodników, inni znają z wyborem zawodników. Natomiast na pewno trzeba wybrać dwóch...

0: tych kapitanów. Czy dobrze jest nadać drużynom nazwy?
1: Tak!
0: Okej, okay, dobra.
1: Żeby rozróżnić drużyny, jak komuś się kibicuje, krzyczą na przykład ich nazwy, na przykład Czerwoni Góro!
0: O, bardzo ładnie. Jakie jeszcze drużyny mogą mieć nazwy?
2: Ja, Madryt!
0: Mogą, tak.
1: Pikachu!
0: Oj, tak! Takie nazwy też mogą być, ja bardzo lubię. Okej, okay. Słuchajcie, słuchajcie. To teraz w takim razie spróbujemy przynajmniej zrobić sobie ten początek. Zrobimy kapitanów, a potem wybór drużyny. Kto chce być kapitanem? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby chcą być kapitanem. Co teraz możemy zrobić? Jak możemy sprawdzić, kto będzie kapitanem?
3: Papier, kamień, nożyca.
0: No to bardzo proszę. Kapitanowie, stańcie naprzeciwko siebie.
1: Albo losowanie monetą.
0: Okej.
4: Okay. Ja mam hajsa. Ja mam hajsa.
0: Okej. Okay. To skąd będziemy wiedzieli, co wybieramy?
1: Robić na przykład tak, że marynarzyk i wtedy po prostu wylosujemy dwie osoby.
0: O rany, ile opcji. To jak wybrać, w jaki marynarz sposób będziemy wybierali?
4: Marynarz.
0: Czyli co, głosujemy najpierw nad metodą, tak?
4: Marynarz.
0: Dobra, to najpierw marynarz. Robimy marynarza.
5: Marynarzyk.
0: Ile mamy? Tutaj 5, 10, 13, 15, 17, 17.
1: Puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 7. Puf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 i jestem kapitanem.
0: Dobra, mamy już dwóch kapitanów, którzy zostali wybrani w drodze losowania marynarzykowego. Panowie, przedstawcie się sobie.
1: Janek.
6: Wiktor.
0: Podajcie sobie ręce. Okej, okay. Janku, Wiktorze, co teraz, co dalej? Wiemy, że jesteście kapitanami, wiemy, że chwała, sława i tak dalej.
1: Ja wybiorę pierwszy, uzgadniliśmy to.
0: Aha, czyli nie graliście już papier, kamień, nożyce, tylko po prostu Wiktor powiedział, Janku, ty możesz wybierać. Janku, kogo wybierasz?
1: Franka.
0: Franek idzie do drużyny Janka. Wiktorze, ty?
6: Rafaello.
0: Rafaello został wybrany. Janku?
1: Wojtek.
0: Wojtek?
6: Tutaj bym można pomyśleć, że tego w zielonej koszulce weźmiemy.
0: Czasem zdarza się, że nie pamiętamy imion ludzi na podwórku. Chyba nie ma za bardzo wstydu, jeśli albo spytamy, albo powiemy, chodź do mnie, prawda?
1: Tak.
0: No, można się właśnie poznać przy takiej grze. Kogo wybierasz?
1: Filipa.
0: Dobra, Filip już tutaj.
6: No i chyba już nikogo nie ma więcej.
0: Okej. Okay. Jest Masza jeszcze i Masza ląduje w drużynie Wiktora. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mamy te drużyny. Zaraz rozegramy krótki, szybki mecz, tylko jeszcze pytanie, jak się nazywają wasze drużyny?
6: Ten. Kolosalne Orły.
0: Kolosalne Orły. Czy zgadzacie się na tę nazwę?
4: Tak.
1: Tak.
0: Dobrze. A wy, drużyno, no właśnie?
1: NBA.
0: NBA. Czy zgadzacie się na tę nazwę?
4: Okej.
0: Okej. Okay. Dobrze. I co dalej? Mamy nazwę, mamy drużynę, mamy kapitanów. Co trzeba...
6: Nie mamy bramek.
0: Nie mamy bramek. Czyli trzeba ustalić, gdzie one są.
1: Na początku zaczniemy od to, że te koło środkowe będzie tą bramką, a druga będzie to tamta bramka. Możemy rozegrać mecz do pięciu.
0: Okej, okay, drogie dzieciaki, czy w takim razie możemy zdecydować, czy możemy zapisać dla potomnych w Polskim Radiu Dzieciom taką informację. Bramki powinny być tam, gdzie wyobrażamy sobie, że są. Że, czyli jeśli widzimy gdzieś jakąś linię, kreskę albo rzeczywiście budkę, to możemy uznać, że to jest bramka, tak?
5: Tak!
0: Czy trzepak jest bramką?
5: Tak!
0: Czy dwa drzewa są bramką?
5: Tak!
0: Czy koza jest bramką?
5: Nie!
0: Dobrze! Czujne dzieciaki, koza nie może być bramką. Dlaczego?
6: Mogą być dwie przywiązane płotka, to mamy bramki między kozami.
0: No wtedy można by grać z tymi kozami, ale chyba jest pewne ryzyko, co nie, Maszo?
7: Tak. No możemy przez przypadek uderzyć kozę, a to będzie ją boleć, albo... Po prostu nie trafimy, a poza tym będziemy mieć taki... nie.
0: No taki średni to jest pomysł, okej. Okay. Uwaga, jeszcze jedno pytanie kontrolne. Czy okno jest bramką?
5: Nie!
0: No jaki łobuz, Rafael już chciał powiedzieć, że tak. A dlaczego okno nie może być bramką?
1: Bo możemy je zbić.
0: No, znaczy możemy? Nie wolno. Znaczy, to jest możliwe, że to się zdarzy, ale nie wolno nam zbijać okien. Musimy uważać na miejsca z oknami. Na coś jeszcze? Na kozy. Na kozy, czyli w ogóle na żywe stworzenia. Na coś jeszcze?
1: Na przykład na rzeczy innych ludzi, którzy po prostu nie chcą, żeby im to się zniszczyło i nie pozwalają na

0: że to była ich bramka.
1: A czy powinniśmy uważać na napis zakaz gry w piłkę?
0: Tak!
1: Ech, z bólem serca, ale się z wami zgodzę. No dobra, mamy drużyny, mamy już zasady, wiemy, gdzie są bramki. To chyba czas na mecz. Gdzie zaczyna się dobry mecz? Na środku, na początku pola, na boiska?
0: Można zacząć albo od bramki jednej z drużyn, albo od środka.
1: No dobra, słuchajcie, to w takim razie zapraszam drużyny pod swoje bramki. Uwaga! Kolosalne orły stoją w zacienionej stronie podwórka, po zacienionej stronie podwórka, a NBA, nasza drużyna, stoi po drugiej, naprzeciwko nich, czyli od słonecznej strony. Chodźcie pod bramkę, piłka jest po stronie orłów i uwaga, gramy do pierwszej bramki! No i zaczyna się mecz. Piłka po stronie drużyny orłów. Raffaello pięknie kozłuje, drybluje albo robi coś innego. Nie jestem najlepszym komentatorem sportowym, ale wiem, że oni są najlepszymi graczami. Jacy dzisiaj pojawili się tu na podwórku specjalnie dla Polskiego Radia Dzieciom. Chyba drużyna NBA. Tak jest, piłka przy NBA. O nie, jedna z pań ze świetlicy dostała piłką w nogę, natomiast uśmiecha się z radością i nic złego się nie zdarzyło. Ustalają, czy to był out. Nie, bo nie ma tu linii, więc nie mógł być. Takie argumenty padają na podwórku. Jest! Prawie strzał i... Niestety tuż obok bramki. Jeszcze raz. Piłka wraca do kapitana drużyny kolosalnych orłów i NBA przejmuje piłkę. Nie wiadomo, kto teraz ją ma, bo tutaj jest takie małe dryblowanie. O, tak jest. Tutaj, o, jest. I piłka prawie w bramce drużyny NBA. Prawie stracili punkt, a tu nagle na podwórku pojawia się... O nie, i tak zakończył się pierwszy mecz Polskiego Radia Dzieciom zorganizowany na podwórku Szkoły Podstawowej nr 85 w Warszawie. Dzieciaki, chodźcie tutaj. Bardzo proszę, bo teraz jest ważny element. Co, gdyby były tutaj trybuny, gdyby byli, prawda, widzowie, co powiedzieliby w momencie, kiedy drużyna straciła punkt? Ale gdyby ich drużyna wygrała, to co by krzyczeli? Sobie krzyknęli, tak jest, gol. No dobrze, dobrze, tak rzeczywiście by było.
0: Powiedzmy, że był dobry mecz, więc się ustawmy.
1: O, świetnie, świetnie, to chodźcie tutaj. Tutaj Janek, kapitan drużyny NBA, świetnie zaproponował, żeby powiedzieć wszystkim z drużyny kolosalnych orłów, że to był dobry mecz. Jak się ustawiamy?
0: Kapitan, bramkarz, różnica ten i na końcu napastnik.
1: Ustawiamy się! Och, to jest kapitan. Dobra, i co teraz? Podajemy sobie ręce, tak?
0: Tak, jak jest koronawirus, to oczywiście łokcie.
2: Dobry mecz.
1: Super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, dzieciaki, gratuluję wam rozegranego meczu. Mam nadzieję, że jeszcze nieco się tutaj wybiegamy dzisiaj, bo jest piękna pogoda. Cudnie, ja uwielbiam się tak trochę zgrzać na podwórku. I cóż, a właśnie, wiem, cóż. Muszę przypomnieć naszym słuchaczom, że jeśli chcieliby wziąć udział w podcaście Zgrajmy się, nic prostszego. Wysyłamy wiadomość e-mailową na adres dzieci@polskieradio.pl i w temacie wpisujemy te słowa.
3: Zgrajmy się!
1: Dziękuję serdecznie drużynie kolosalnych orłów i NBA. Pa, pa!
3: Pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Michasiu, wszystko gotowe? Mamy na łączach słuchaczy?
4: Światełko błysnęło czerwone.
3: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
4: Ależ Adasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
3: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
4: Jacuś i Ewa z Kanady?
3: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
4: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
3: Myślisz, że Basia gotowa?
4: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
3: Na koniu też słuchać da się?
4: Słuchali nas nawet przy lunchu.
3: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
4: Kacperek mieszka w Legnicy.
3: W Hajnówce słucha nas Hania.
4: Bartuś na Woli w stolicy.
3: Skoro się wszyscy zebrali.
4: I jeszcze przekąski, napoje.
3: Czy moglibyśmy pójść dalej?
4: Czekaj. Wiadomość ktoś pisze.
3: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
4: Tylko karteczki rozłożę.
3: Pomożemy w pochmurne dni.
4: I w te słoneczne tak samo.
3: Siądźcie proszę wygodnie i...
4: Daj dziecku posłuchać, mamo.
3: Podcastu o sprawach ważnych.
4: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
3: Dla brykających, rozważnych.
4: Płaczących albo wesołych.
3: To o czym w listach piszecie?
4: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
3: O najważniejszych na świecie.
4: A o rowerze Łukasza?
3: O hulajnogach i rolkach.
4: Nartach i deskach i sankach.
3: Pamiętasz Bolka i Lolka?
4: O ich filmowych hulankach?
3: Wszędzie, gdzie trzeba będziemy.
4: I pomożemy, kochani.
3: Dokładnie wam opiszemy.
4: Z tego jesteśmy już znani.
3: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
4: Nie wolno z tego żartować?
3: Nawet się nie uśmiechniemy. Uśmiechy na później schować.
4: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie albo się wodą zamoczę.
3: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
4: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
3: Nareszcie, bo czas najwyższy.
4: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
3: Włącz światełka i ruszamy.
4: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
3: My się dobrze na tym znamy.
4: Zaczynamy, drogie dzieci.
3: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
4: Ja? A o czym niby zapomniałem?
3: Powinieneś jeszcze zakręcić.
4: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
3: No, bez tego nie zacznie się podcast.
4: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
3: To sprawa bardzo poważna.
4: Trzymajcie się, kręcę! Nie wydaje ci się, Adasiu, że jest jakoś ostatnio mało słoneczka?
3: Słoneczko zawsze świeci na niebie.
4: O nie, w nocy nie świeci.
3: Świeci, tylko po drugiej stronie ziemi.
4: Tak?
3: Tak, dlatego go nie widzimy.
4: A ja myślałem, że dlatego nie widzimy, bo w nocy śpimy.
3: Wstawałem już wiele razy w nocy i zawsze było ciemno.
4: Otóż to, dobre słowo, jest za ciemno i w ogóle jest bardzo ponuro.
3: Ty jakoś. Nie przesadzaj, Michasiu. W parku, kiedy świeci słoneczko, jest przepięknie.
4: Jakoś nie zauważyłem, wiesz? I nic mi się nie chce, nic

0: Nic mi się nie chce.
1: A kasztany spadające pod nogi, a żołędzie, a kolorowe liście to mało?
2: No, masz rację. Czasami bywa kolorowo, ale ta smutna szarówka.
1: Wiesz co, misiu, może się zdecyduj, co?
2: Ale na co mam się zdecydować, Adasiu?
1: Na to, czy jest kolorowo, czy bardzo szaro. I jak jest, Michasiu, szaro?
2: Ojej, no jest oczywiście kolorowo.
1: Nareszcie, już po dziurki w nosie miałem tego twojego marudzenia.
2: Kolorowo, ale bardzo szaro. I wiesz co?
1: Już nie wiem, czy chcę wiedzieć.
2: A mówiłeś, jak tak, że ciebie to interesuje, co o tym sądzę.
1: Tak,
2: mówiłeś.
1: Tak, mówiłem. I nawet bardzo mnie interesuje, no bo przecież jesteśmy przyjaciółmi, rozumiesz, no ale...
2: Super, hurra! Ale? Zaraz.
1: Ale ile?
2: Jakie ale?
1: No co? Jakie ale? Ile można marudzić?
2: No ile?
1: Bo nie wiem ile, ale ty jesteś bardzo niezdecydowany, Michał.
2: Niezdecydowany? A co to znaczy w ogóle?
1: To znaczy, że jesteś jak chorągiewka na wietrze.
2: Tak, jasne.
1: Tak, skąd zawieje wiatr, tam się odwracasz.
2: A to nie jest odwrotnie?
1: Słucham? Jak to odwrotnie? O czym ty mówisz, misiu?
2: Odwrotnie. Jak idę sam i wieje wiatr, to muszę iść tam, gdzie mnie zawiewa, bo pod wiatr nie dam
1: rady. Ale to nieważne. Chodzi o to...
2: Przed chwilą mówiłeś, że ważne. Teraz mówisz, że nieważne.
1: Jak chorągiewka na wietrze oznacza, że nie masz własnego zdania, Michasiu?
2: Jasne, że nie. Widziałeś kiedyś chorągiewki z własnymi zdaniami? Widziałeś?
1: Michasiu, skup się, no. Mówisz raz tak, raz inaczej.
2: Masz rację.
1: No, nareszcie.
2: Tak samo jak ty, Adasiu.
1: Ty normalnie nic wciąż nie rozumiesz. Posłuchaj, chodzi o to...
2: Ojej. Co to było, Adasiu? Słyszałeś?
1: Tak. Może ktoś niósł talerze z jedzeniem na tacy i się przewrócił.
2: Tak myślisz? To straszne. Może zobaczmy, kto to, co?
1: Jak chcesz zobaczyć? Wystawisz głowę, jeszcze ci coś spadnie na nią.
2: Przez dziurkę. W drzwiach jest dziurka.
1: Ta dziurka to wizjer. Mała jakby taka lornetka. Tak? O to chodzi?
2: Oj, tam dziurka, wizjer, rolnetka. Wszystko jedno. Biegnijmy zobaczyć.

0: Au! Nie, nie sięgam, Adasiu, nie sięgam!
1: A ja sięgam. Mogę przesunąć to kółeczko, co zasłania wizję.
2: To przesuń i zobacz.
1: Przesunąć mogę. Ale zobaczyć już nie?
2: Dlaczego? Nie chcesz zobaczyć, co się stało za drzwiami?
1: Nie sięgnę nawet stojąc na palcach, chyba że mnie podsadzisz.
2: Ja ciebie? Nie żartuj, smoku. To może ty mnie podsadzisz, co?
1: Zaczekaj. Chwycę cię i hop!
0: Chwyciłeś, że się odwróciłem głową na dół.
1: Przepraszam, no nie chciałem. Już się postawiam na podłogę.
0: Ależ nie, smoku. Podnieś mnie pod łapkami. O, i teraz w górę.
1: Już, Mikasiu, już?
0: Nic z tego, nic nie widzę. Znaczy widzę wizjer, ale jest za wysoko.
1: No to po herbacie. Nie zobaczymy, kto to był.
0: Ojej, słyszysz? Musimy się pośpieszyć, odchodzą!
1: Już wiem, przyniosę stołek, zaczekaj. Co za wysokie drzwi, no nigdy takich nie widziałem. O, już jestem. Odsuń się od drzwi, dosunę stołek. Zaczekaj, Michasiu. O, teraz już możesz wejść i spojrzeć.
2: Już. Przykładam oko i światło zgasło na korytarzu.
1: Światło zgasło?
2: No, ciemno, nic nie widać.
1: Co za pech. A tyle się namęczyłem z tym stołkiem.
2: To nic, Adasiu, dziękuję. Czekaj. Dobrze, że chociaż coś słychać. Słyszysz?
1: Tak.
0: Ojej! Adasiu, ratuj! Ktoś się dobija do drzwi. To potwór.
1: Przestań, nie ma czego się bać. Może to co innego niż potwór.
0: Myślisz, że tam była waza z zupą i wielka blacha z piekarnika z ciastem?

0: Akurat jeszcze co? 4 gary ziemniaków i drugie tyle kaszy.
1: Adasiu?
0: Co?
1: A może tam trzeba komuś tam pomóc trzeba?
0: Pomóc? Nie przesadzaj! Może ci się tylko wydawało.
1: Przecież ty też to słyszałeś i sam mówię, że takie garnki te leży czy tam... No teraz na pewno, Adasiu. Słyszałeś, tak?
0: Słyszałem, nie słyszałem, jakie to ma znaczenie.
1: Bo to ty powiedziałeś o jedzeniu.
0: Tylko o talerzach, bo tak to trochę brzmiało jak talerze, nie uważasz?
1: Tacę z talerzami bardzo trudno nieść. W przedszkolu nawet mieliśmy takie zawody.
0: Zawody, nie żartuj.
1: No tak.
0: Mieliście zawody w wywracaniu się z talerzami?
1: Aha.
0: Tak?
1: Ale bo jak się za szybko szło, to... Bo jeszcze trzeba było wymijać słupki, no.
0: Chodziliście z tacami pełnymi talerzy pomiędzy słupkami? Nie, no nie wierzę.
1: Naprawdę, kto szybciej? Były 2 tory i 2 zawodników. Było super.
0: Ciekawe, kto to wszystko później sprzątał.
1: Nie było tam żadnego sprzątania. To były puste plastikowe tace i talerze.
0: A co z rozlaną zupą? Nie tylko pobrudziła, ale mogła też oparzyć.
1: Nie, Adasiu, nic z tego. Wszystkie talerze były puste, wazy, wszystko. My ścigaliśmy się tylko.
0: Slalom z talerzami pomiędzy słupkami?
1: Aha, to Kasia wymyśliła, bo ona była na weselu cioci i tam dopiero się zdarzyło, mówię ci.
0: Aha, super, Michaciu. Ale co się zdarzyło? Opowiadaj.
1: Było tak dużo ludzi i tak dużo jedzenia, że kelnerzy nie mieli czasu na nic.
0: Ja jak to nie mieli czasu na nic? Kelnerzy przecież roznoszą jedzenie.
1: To zgadza się, ale było tak dużo gości, no tak dużo, że tam pomiędzy stołami to było tak mało miejsca, no.
0: To chyba widziałem na filmie coś
1: nie.
0: takiego.
1: Tego filmu na pewno nie widziałeś, bo Kasia jeszcze go nawet nie przyniosła do nas na grupę. No.
0: To się nagrało? Znaczy, co się nagrało, Michasiu?
1: Jak 2 kelnerów z tacami wbiega na siebie.
0: Ojej, biedna Kasia.
1: No na szczęście to nie Kasia, tylko taki młodszy brat nowego męża cioci.
0: Młodszy brat męża cioci? Jakiego męża? Jakiej cioci?
1: Karolina, ciocia Kasi, wzięła ślub z chyba Danielem, który ma brata.
0: Ten nowy mąż cioci Kasi?
1: Karoliny, siostry mamy Kasi. No. A jej mąż Daniel ma brata Stasia, 3-latka.
0: No dobrze, i co ten Stasio zrobił?
1: O, wybiegł spod stołu, gdzie się chował przed dorosłymi.
0: Wybiegł spod stołu?
1: Tak, bo taki mały
0: no to
1: był.
0: Jak spod stołu, to bardzo mały jest ten
1: bardzo
0: Stasio.
1: Bardzo mały, pewnie wybiegł krzycząc tak, a kuku!
0: Kuku.
1: A akurat gdy biegli ci kelnerzy z tacami, no.
0: Ojej, to spadły na Stasia talerze?
1: Na szczęście nie na niego, tylko na 3 wujków Kasi.
0: To raczej nie byli zadowoleni, nie?
1: Bo jeden akurat wstawał, sięgał po sól i wywrócił wtedy tacę kelnerowi.
0: A drugi chciał mu pomóc?
1: Drugiemu to taca wywróciła jego tacę, tego pierwszego taca drugiemu i wszystkie talerze wyleciały w górę.
0: Aha, i później spadły na podłogę.
1: Na tych wujków. Zupa, kasza, buraczki i kompot.
0: Mhm. O, to się zrobiło kolorowo, nie ma co.
1: Wszyscy zaczęli się śmiać, a Jacuś i Marylka się rozpłakali.
0: Rozpłakali? A dlaczego? No, też byli na tym weselu.
1: Nie, ale się wystraszyli, że kiedy będzie obiad, to podczas obiadku coś im spadnie na głowy.
0: Aha! Ale u was w przedszkolu to nie ma kelnerów.
1: No pewnie, że nie. I dlatego Kasia powiedziała, że moglibyśmy się tego nauczyć.
0: Mhm. Aha, i stąd te zawody w noszeniu tacy z talerzami.
1: Super zabawa, mówię ci. Fantastyczna. Kto pierwszy, ten lepszy. No chyba, że nie doniósł tych talerzy.
0: Tak, no ale wiesz, Michasiu, też chciałbym się w coś takiego pobawić, wiesz?
1: O coś co tam?
0: Jak najszybciej chyba musimy zbiec do garażu, tam gdzie zostawiliśmy.
1: Nasz żółto-pomarańczowy przywoływacz.
0: Tak. Prędko, Michasiu, ktoś potrzebuje naszej pomocy.

0: Prędzej, prędzej! Nasz przywoływacz, no!
1: Ale się świeci żółto-pomarańczowo.
0: Żółto-pomarańczowo.
1: Bardzo.
0: Aż trzeba mrużyć oczy.
1: Aha.
0: Mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą przywoływawczy tablet.
1: Oczywiście. Chyba nie myślałeś, że mógłbym o nim zapomnieć.
0: No to dobrze. Pokaż. Zobaczymy, kto potrzebuje.

0: potrzebuje naszej pomocy.
1: Wiesz co? Może ty przeczytaj, Adasiu, bo tak będzie szybciej, weź, co?
0: Dobrze, pokaż mi, Michasiu. Ależ ten kolorowy kogut kręci światłami. Normalnie trudno czytać.
1: Może da się go jakoś wyłączyć. Czekaj, może z tej... Nie, o! Może ten pstryczek, zobacz.
0: Myślisz?
1: Udało się, na szczęście. To teraz czytaj, Adasiu, czytaj.
0: To prośba od Maciusia.
1: Maciusia?
0: No, przedszkolaka, tak jak ty, Michasiu.
1: I ten Maciuś się czegoś wystraszył?
0: I został sam w domu, bo mama zeszła do sklepu na rogu.
1: Ale czego się wystraszył? No,
0: ktoś zaczął pukać do drzwi, a później coś zaczęło po drzwiach szurać.
1: To tak jak u nas. Ciekawe, co to mogło szurać?
0: Maciuś ze stołeczka nie sięga do wizjera.
1: No to tak samo jak my. Nie przejmuj się, Maciuś! Zaraz ci pomożemy!
0: O tak! Brygada Bezpieczeństwa Miśmo Grusza na pomoc!
1: Nakładamy kaski.
0: Nakładamy.
1: I odblaski.
0: I odblaski. Włączamy mapę prowadzącą do Maciusia.
1: I na rowery! Na pomoc potrzebującym!
0: Na rowery!
1: Jak to dobrze, że Maciuś się już uspokoił, prawda?
0: No, na szczęście to nie było pukanie, tylko kotkowanie.
1: Spory był ten kotek, to nie ma co. Pewnie dlatego, kiedy dobijał się do drzwi ten kotek, to brzmiało tak...
0: Jakby ktoś pukał.
1: To był olbrzymi kot sąsiadów, który bardzo dobrze znał Maćka.
0: Ale już szorowanie pazurami po drzwiach mogło Maciusia wystraszyć, prawda?
1: Dlatego nasza brygada ratunkowa kolejny raz poradziła sobie doskonale.
0: Tak jest. Teraz już Maciuś będzie wiedział, co robić w takiej sytuacji.
1: Kiedy ktoś pod drzwiami sapie...
0: A jest dziecko samo w domu...
1: Bąbel niech telefon złapie.
0: Nie otwieraj drzwi nikomu.
1: Niech się pusta wyda chatka.
0: Dzwoń do siostry, babci, mamy.
1: Lub do taty, brata, dziadka.
0: Takie dobre rady mamy.
1: Super są te wierszyki Leszka, co nie?
0: I jak wpadł na pomysł, żeby je napisać, to jest bardzo ciekawe, prawda?
1: Bo to ja go o to poprosiłem.
0: A ty?
1: Jakiś czas temu mówię, weź coś.
0: To może przypomnijmy naszym słuchaczom.
1: Uwaga, basałyki, posłuchajcie uważnie.
0: Kiedy się wystraszycie, przypomnijcie sobie ten wiersz.
1: Zaczynamy. Przedszkolaki i te większe.
0: Posłuchajcie wszystkie dzieci.
1: Bezpieczeństwo najważniejsze.
0: Bo nie zawsze słońce świeci.
1: Nie udała ci się drzemka?
0: Głośno ktoś, policja! Krzyczy.
1: Dzwoń, 9:02.
0: Ktoś na twoją pomoc liczy.
1: Dym się snuje smugą czarną.
0: Widzisz pożar, wnet się chroń.
1: Tylko wezwij straż pożarną.
0: 9:98 dzwoń.
1: Gdy ci spadnie coś na głowę.
0: Albo grypy masz początki.
1: Pogotowie ratunkowe.
0: Wybierz szybko 3:09.
1: Bezpieczeństwo? Ważna sprawa.
0: Zadzwoń, gdy jest sprawa zła.
1: Wysłuchają, przyślą pomoc.
0: Wybierz 1:12.
1: Zakończymy dziś przygodę?
0: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
1: Dłużej kręcić już nie mogę.
0: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
0: Postaw rower obok dróżki.
1: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej. A ty, Adasiu?
0: Oczywiście, ale się trochę zmęczyłem.
1: To może byśmy coś zjedli?
0: A ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Oczywiście, że jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
0: No to prawda, ale co z tego?
1: A każdy to wie, że najlepsze na zmęczenie jest...
0: Najlepsza jest drzemka, tak mówi babcia Janeczka.
1: Wiem, dziadek Ignacy mówi tak samo, tylko by drzemali i drzemali.
0: Mają rację.
2: Po takiej wyczerpującej audycji
1: koniecznie trzeba coś zjeść.
0: No ale bezpieczeństwo.
1: Otóż to, trzeba zjeść dla bezpieczeństwa.
0: Ależ Michasiu, dlaczego ty zawsze?
1: A dlaczego ty nigdy?
0: Bo
1: nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
0: No ale ty zawsze.
1: A zawsze trzeba szukać do tego okazji. Może zatem spróbowalibyśmy, Adasiu, co?
0: Chłopcy, gdzie jesteś?

0: mieście.
1: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
0: A mamy dla was poważne zadanie.
1: Michasiu!
0: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
3: Już idziemy.
2: Widzisz, a nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy jest okazja?
3: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
1: Musicie komuś pomóc.
0: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
2: My? My zawsze damy radę.
3: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy, tylko dajcie nam chwileczkę, co?
0: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
1: Komu tym razem pomogli?
0: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ale teraz już koniec.
3: A czy moglibyśmy chociaż trochę...
2: Odrobineczkę.
0: Nie dzisiaj.
1: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyków.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie.
1: Poproście o pomoc rodziców, którzy mamy nadzieję...
0: Razem z wami wysłuchali relacji o bezpieczeństwie w domu.
1: Waszych ulubieńców... Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia.
3: Słuchajcie nas i pamiętajcie.
2: Bezpieczeństwo, ważne słowo.
3: Zadzwoń, gdy jest sprawa zła.
2: Wysłuchają, przyślą pomoc.
3: Wybierz 112.
1: Był to Miśmok, bezpieczny podcast Michasia i Adasia.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

niedaleko ciśniny złych przeżyć, a przy lądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: latający holender, to ja. Mnie nie straszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, nalejcie wina.
0: Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie. Kiedy ją

0: Ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tort gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.
1: Słuchacie polskie.

0: poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
1: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez

0: autopromocja.
1: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przysłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Zapraszamy na radiową świetlicę i do wspólnego spędzenia czasu do godziny 18. Nie zabraknie zagadek, dobrej zabawy i uśmiechu.

5 minut po godzinie 16, czas najwyższy na moje pytanie, które przygotowałam dla Was, którym rozpoczniemy nasze dzisiejsze popołudniowo-radiowe spotkanie. A pytanie to brzmi następująco. Gdybyście mogli przenieść się na jeden dzień do dowolnego momentu w historii, to kogo chcielibyście spotkać? Jakąś królową, może któregoś z naszych króli, a może jakiegoś rycerza, a może słynnego artystę? Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: No, coś widzę, coś czuję i słyszę, że pytanie, które dzisiaj wam zadałam na powitanie, wymaga nieco dłuższego zastanowienia. I okej, to jest w porządku, jak najbardziej. Jeżeli w trakcie całego naszego programu zechcecie odpowiedzieć na to pytanie, to jak najbardziej was do tego zachęcam. Śmiało dzwońcie wówczas do nas 22 645 20 55. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś dopiero teraz do nas dołączył, to przypomnę, jak brzmiało to pytanie. Gdybyście mogli przenieść się na jeden dzień do dowolnego momentu w historii, to kogo chcielibyście wówczas spotkać? Jakąś królową, króla, rycerza, a może jakiegoś słynnego artystę? Śmiało dzwońcie i opowiadajcie, a oczywiście tutaj ten element związany z historią nie pojawił się przypadkowo. Ci z was, którzy często się ze mną spotykają w Polskim Radiu Dzieciom lub też podczas różnych naszych audycji plenerowych, doskonale wiedzą, że ja jestem ogromnym miłośnikiem historii i bardzo często jest tak, że wielu osobom historia kojarzy się z datami, wydarzeniami, podręcznikami, ale niewiele osób pamięta lub też wie o tym, że historię można poznawać także na zupełnie inne sposoby. Można ją odkrywać na przykład w teatrze, podczas zwiedzania zamków, słuchać opowieści o dawnych czasach, a nawet rysować najróżniejsze wydarzenia pochodzące z różnych odcinków, okresów historii. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, moi drodzy, jak sztuka pomaga odkrywać nam historię i jak wyobraźnia może przenosić nas setki lat wstecz. Ile to sprawia radości zarówno oglądającym takie prace, jak i samym osobom, którzy je tworzą, czyli twórcom takich prac. O tym wszystkim dzisiaj sobie z pewnością opowiemy, a tymczasem okazuje się, że tak pojawiły się chętne słuchaczki do tego, by opowiedzieć nam o tym, kogo chciałyby poznać, przenosząc się w czasie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam jest po drugiej stronie linii telefonicznej?
1: Lila.
0: Cześć Lila, kto tobie towarzyszy?
1: Moja mama Ania.
0: Dzień dobry, mamo Aniu, witamy również serdecznie. Lila, powiedz mi proszę, czy ten pomysł o tym, kogo chciałabyś poznać, przenosząc się w czasie, to jest twój pomysł, czy to jest jakiś wasz wspólny pomysł z mamą?
1: Mój.
0: I
1: ja bym chciała się przenieść do Jana Matejko, słynnego malarza.
0: Och tak, rzeczywiście, to bardzo popularny człowiek.
2: Wyborem takiej osoby, naprawdę.
0: Jest on bardzo popularny w dzisiejszych czasach, ale był też niezwykle popularny już wtedy, kiedy żył. Był bardzo doceniany, co w świecie artystów no, nie jest wcale takie oczywiste. Wielu z nich, wiele prac takich artystów docenia się dopiero po wielu latach od ich śmierci. A tutaj rzeczywiście Jan Matejko miał to szczęście, że był doceniony już za życia. A skąd taki wybór, Lilka?
1: Bo ja bardzo lubię rysować i rysuję naprawdę dość ładnie, ale chciałabym się dowiedzieć, jak on dobiera kolory na tło, albo na przykład też, jak on tak cieniuje, bo ja tak nie umiem. Są dwie rzeczy, które ja się tym potrafię.
0: A powiedz mi proszę, czy ty miałaś okazję oglądać obrazy tego artysty?
1: Tak.
0: I gdzie je widziałaś? Które obrazy widziałaś? Pamiętasz?

0: Ja w szkole, bo nam pani wyświetlała, ale tak to nie byłam w muzeum. No ale to dlatego, że po prostu mieliśmy o nim prezentację, a moje dwa ulubione obrazy to trójka dzieci i jego, mała taka dziewczynka, jeden chłopiec i jedna minimalnie młodsza, taka średnia dziewczynka i bitwa.
1: Która?
0: Ojejku, nie pamiętam, jak ona się nazywała.
1: No, w każdym razie powiem ci szczerze, że to są przepiękne wybory, bo ten portret trójka dzieci, artysty, namalowany właśnie przez Jana Matejkę, nie jest takim obrazem często wspominanym przy nim, a jest rzeczywiście bardzo piękny, wyjątkowy. Ja to w ogóle, kiedy na niego patrzę, to mam takie wrażenie, jakby te dzieci na mnie patrzyły. Też tak masz?
0: No i on ma jeszcze takie specjalnie czarne tło i obok nim leży piesek, ale to czarne tło takie z obrazem jest dlatego, by bardziej uwydatnić to, że tam są dzieci, nie żeby patrzyli na tło, na podłogę, tylko właśnie na dzieci.
1: Tak. Tak, a ten obraz drugi, o którym wspominałaś, to zapewne chodzi o bitwę pod Grunwaldem, zgadza się?
0: Tak, tak.
1: Też taka słynna bitwa rzeczywiście. Jan Matejko też malował takie olbrzymie obrazy, prawda? Właśnie tutaj jest przykład takiego obrazu i pamiętam, że kiedy czytałam kiedyś książkę właśnie o tym artyście, to okazywało się, że on nie był w stanie tego obrazu, w ogóle tych wielkich właśnie swoich monumentalnych obrazów, malować w całości, tylko w swojej pracowni rozkładał tylko kawałek obrazu i tak malował te obrazy po kawałkach. Wyobrażasz to sobie?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, tak. Tak, bo one się nie mieściły w jego pracowni. Także to jest niesamowite, jaką on musiał mieć wyobraźnię. I podejrzewam, że twoja wyobraźnia jest równie bogata jak Jana Matejki, więc no, z przyjemnością obejrzałabym twoje prace. Jak będziesz miała kiedyś chwilę, to poproś proszę kogoś dorosłego, na przykład mamę, by podesłała do nas na adres dzieci@polskieradio.pl jakieś twoje rysunki, twoje prace. A powiedz mi jeszcze tylko proszę, dlaczego twoim zdaniem fajnie jest poświęcać czas na rysowanie, malowanie, szkicowanie?
0: Ponieważ jak na przykład są lekcje plastyki, ja chodzę do trzeciej klasy, do trzeciej B, no i to jest takie, że jak rysuję, jestem spod na przerwach albo na świetlicy, to zabijasz ten czas i według ciebie upływa 10 minut, a ja godzina.
1: To prawda. Jak się robi coś miłego albo w miłym towarzystwie, to czas upływa bardzo, bardzo szybko. No i jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Czy twoim zdaniem właśnie tworzenie takich rysunków na przykład albo oglądanie obrazów to jest dobry sposób nauki historii?
0: Nie wiem właśnie, ale na przykład ta bitwa pod Grunwaldem była bardzo szczegółowa. On tam namalował kilkanaście postaci. W ogóle wszystkie mega dokładnie, bez żadnego ominięcia, nawet jednego szczegółu i naprawdę tam jak się go słucha, jak słucha się o nim różne audycje albo takich rzeczy, to można się wiele o historii nauczyć.
1: To prawda. Choć oglądając ten obraz można także wiele pytań zadać, które jeszcze nie uzyskały odpowiedzi. Obraz ten znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jak kiedyś będziesz miała okazję, to koniecznie go zobacz. Tam zresztą jest cała sala wypełniona obrazami Jana Matejki, więc bardzo serdecznie polecam ci wyprawę do tego miejsca. A tymczasem...
0: Ja nawet tam chyba mam wycieczkę.
1: No widzisz, to fantastycznie, to cudownie się składa. Będziesz mogła przyjrzeć się tym poszczególnym pracom tego niesamowitego człowieka jeszcze dokładniej. Co prawda nie mogę trzymać kciuków za twoje spotkanie z Janem Matejką, no bo raczej jest to niemożliwe. Jeszcze wehikułu czasu nikt nie wynalazł, chociaż może ktoś to zrobił, ale jeszcze nam o tym nie powiedział. Tego nie jestem pewna, ale mogę trzymać kciuki i tak będę też robiła za twoje spotkanie z dziełami tego artysty, właśnie między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie. Lilko, bardzo pięknie dziękuję ci za twoje opowieści, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
0: Dziękuję. Ja pozdrawiam mamę, misę, mojego brata,

0: siostrę, moje pieski, moje dwa pieski, które umarły i cały świat.
1: I my się do tych wszystkich Twoich pozdrowień przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego popołudnia, początku weekendu.
0: Dziękuję, bo, do widzenia.
1: Bo to już piątkowe popołudnie. I oczywiście do usłyszenia jak najbardziej. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: Dodzwoniły się do nas również Laura i Monika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, dziewczyny, że zadzwoniłyście, bo jestem niesamowicie ciekawa, do jakiego momentu w historii chciałybyście się cofnąć i kogo poznać. Będziecie razem odpowiadać? Macie tę samą postać, czy chcecie osobno? Osobno. To kto pierwszy? Osobno. Laura?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Ja bym się chciała przenieść do czasów, kiedy...
0: Do jakiego czasu? Bo nie słyszałam.
1: Nie, bo ja bym się chciała przenieść do czasów, kiedy wszyscy ludzie byli obdarzeni Duchem Świętym.
0: Czyli trudno byłoby nam to w historii umiejscowić, więc przejdźmy do drugiej części tego pytania. Kogo chciałabyś spotkać?
1: Najbardziej to ja bym chciała

0: przykład...
1: No to musiałaby być taka osoba, która istniała kiedyś.
0: No tak, ja bym chciała spotkać apostoła Jana.
1: Ciekawy wybór. A dlaczego akurat tę postać, tę osobę?
0: Bo tylko on mi przychodził do głowy.
1: No, prawdą jest, że to bardzo ciekawa postać i rzeczywiście, choć wiele z rzeczy, które gdzieś tam o nim wiemy, są cały czas jeszcze trochę bardziej w ramach domysłu, ale myślę, że to byłoby bardzo ciekawe spotkanie. I jakie na przykład takie trzy pytania chciałabyś mu zadać?
0: Po pierwsze, skąd on jest? Po drugie, bym się spytała, czy mnie rozumie. Chociaż na pewno bym nie rozumiał, ale po prostu.
1: I trzecie pytanie?
0: Trzecie, ile było osób tam na sali, gdzie było to wszędzie?
1: No... Powiem ci szczerze, że to mogłaby być zapewne bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. A ty, Moniko, kogo chciałabyś poznać, gdybyś mogła przenieść się w czasie?
2: Chciałabym spotkać jakąś piosenkarkę, która żyła w latach 80.
1: A masz jakąś konkretną osobę na myśli?
2: Nie.
1: No to myślę, że to też mogłoby być ciekawe wyzwanie, ale czy to jest związane z tym, że ty bardzo lubisz muzykę lat 80?
2: Tak.
1: Ale wiesz, wielu wokalistów z tamtych czasów na całe szczęście żyje także w naszych czasach, więc to nie jest takie wcale marzenie czy też życzenie, które nie jest możliwe do spełnienia, bo tak jak mówię, z niektórymi mogłabyś się nawet spotkać współcześnie, więc jeżeli rzeczywiście jesteś miłośniczką muzyki lat 80., to dlaczego by nie spróbować takiego spotkania gdzieś zorganizować, tylko zapewne musiałabyś troszkę bardziej i troszkę więcej czasu temu poświęcić. Dziewczyny, a czy wy uważacie, że takie zastanawianie się, takie gdybanie, a co by było, gdybym mogła właśnie przenieść się w czasie, w przeszłość? Czy to jest w ogóle fajna zabawa, czy to jest taka zabawa zupełnie bez sensu?
0: Ja bym powiedziała, że to nie jest zabawa, a jakieś po prostu marzenia niektórych ludzi.
1: Taka też trochę gimnastyka dla naszej wyobraźni, prawda?
0: No tak.
1: No właśnie. Też sobie myślę, że to jest bardzo dobre, bo czasami to mam wrażenie, że niektórzy zapominają, jakie możliwości ma nasza wyobraźnia, a podejrzewam, że te możliwości są naprawdę olbrzymie, co na przykład widać właśnie oglądając najróżniejsze obrazy albo czytając różne książki, zwłaszcza te takie w świecie fantazy odbywające się albo science fiction, ale także i współczesne historie przecież czasami są wymyślone przez czy to reżyserów, czy to pisarzy i to zapewne też jest związane z taką trochę gimnastyką wyobraźni, mam wrażenie. A zdarza wam się czasami tak fantazjować i bawić się w najróżniejsze takie zabawy związane z wyobraźnią?
0: Tak, tak.
1: A na przykład w co?
0: Na przykład bawimy się w takie modne dziewczyny, które ogólnie są najbogatsze.
1: Czyli takie też trochę przebieranki?
0: No tak, trochę tak.
1: No fajne. Ja myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawe, tak móc się wcielić w taką inną rolę, tak trochę jak aktorki nawet się chyba wtedy czujecie, prawda?
0: Trochę tak.
1: No! Och, tak, tak, tak. Myślę, że to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to też pokazuje, jak sobie wyobrażamy różne osoby, jak one się zachowują, jak się ubierają, jak się wysławiają. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe ćwiczenie. Pięknie dziękuję wam za wszystkie wasze opowieści, tak?
0: A propos aktorek, to my chodzimy o...

0: Nie na kółko teatralne.
1: No to tym bardziej wyobraźnia, podejrzewam, jest dla was niesamowicie istotna i często zdarza się, że podczas zajęć na takim kółku teatralnym z niej korzystacie?
0: Tak.
1: No właśnie, właśnie. Pięknie dziękuję wam za wszystkie opowieści. Czas na pozdrowienia. To może tym razem pierwsza Monika będzie pozdrawiała.
0: Tak. Ja chcę pozdrowić mamę, mojego kota i całą rodzinę.
1: Pięknie. Laura?
2: A ja bym chciała pozdrowić całe Polskie Radio dzieciom. Krasnoludki, Smokka, Adasia i Misia, Michasia i ogólnie cały świat.
1: Bardzo piękne pozdrowienia. Nisko się kłaniamy, dziękując za te skierowane w naszą stronę. I my was też, dziewczyny, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego popołudnia i całego weekendu. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Do widzenia.
1: A kto tam jeszcze się do nas dodzwonił? Halo, halo, jest tam ktoś?
3: Tak.
1: A kto to tam jest?
3: Inga.
1: Dzień dobry, Ingo. Jak twój dzień dzisiaj mija?
3: Dobrze.
1: Wydarzyło się coś zabawnego?
3: No i nie.
1: Ale to wiesz, to połowa dnia, to jeszcze coś może się wydarzyć. Nie wiadomo nigdy, jak dzień się zakończy. Tak naprawdę to możemy powiedzieć, czy coś się zabawnego wydarzyło, czy nie, to dopiero kiedy kładziemy się spać, prawda?
3: No.
1: No właśnie. Powiedz proszę, kogo chciałabyś spotkać, gdybyś mogła przenieść się w przeszłość?
3: Jakbym ja się przeniosła w przeszłość, to chciałabym zobaczyć, jak koronowali pierwszego króla.
1: Ciekawe, bardzo ciekawe. A kto był tym pierwszym królem Polski? Bo chodzi ci o polskiego króla?
3: Tak.
1: No, to kto to taki to był? Pamiętasz, jak on się nazywał?
3: Bolesław Chrobry.
1: Oczywiście, to był Bolesław Chrobry i ja źle zadałam pytanie, nie jak on się nazywał, bo wiadomo, że królowie nazwisk nie mają, tylko jak on miał na imię, powinnam się zapytać. Brawo! Fantastyczne, ty masz wiadomości związane z historią. A dlaczego akurat Bolesława Chrobrego chciałabyś spotkać?
3: Bo chciałabym spotkać naszego pierwszego władcę.
1: Ale dlaczego?
3: Nie wiem.
1: Myślisz, że on był ciekawą osobą?
3: No, tak.
1: A jakie pytanie byś mu zadała?
3: Skąd pochodzi?
1: Bo ja na przykład, wiesz, chciałabym się dowiedzieć od niego, czy korona, którą wkładali mu na głowę, była ciężka. No tak, no, zawsze mnie to zastanawiało, czy ta korona była ciężka i czy była wygodna, bo ja mam wrażenie, że z tymi koronami to one pięknie potrafią wyglądać, ale wcale wygodne nie muszą być, tak mi się wydaje. Nigdy jeszcze nikt mi korony na głowę nie wkładał, ale może to się wydarzy. Bardzo ciekawy wybór, bardzo mi się podoba. Przyznam się szczerze, że wpisuję sobie Bolesława Chrobrego na swoją listę osób, które chciałabym spotkać. Gdyby, wiesz, w razie czego, kiedyś pojawiła się taka możliwość, że możemy się przenieść w czasie, właśnie w przeszłość, bo faktycznie podejrzewam, idąc twoim tropem, że to musiał być bardzo ciekawy człowiek. Ingo, kogo chciałabyś pozdrowić?
3: Moją mamę, mojego tatę i moją siostrę, całe Polskie Radio dzieciom, moją babcię i mojego dziadka, moją drugą babcię i drugiego dziadka.
1: Czy to wszystkie osoby? Zamykamy listę?
3: Tak.
1: Piękne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Uśmiechamy się do ciebie razem z Kasią i machamy w

wprost z naszej radiowej świetlicy i życzymy udanego popołudnia, udanego słonecznego weekendu, no i oczywiście tego, żeby uśmiech stworzyć.

0: Now we know some new affirmations that we can choose and learn to say. So next time you need a little inspiration to help you have more of a positive day. Affirmations. Affirmations.
1: No i już do Was wracam. I to nie sama, bo kiedy Wy wsłuchiwaliście się tutaj w afirmacyjną piosenkę wyśpiewaną nam przez Snoop Dogga, to do naszej radiowej świetlicy wkroczył dzisiejszy gość, którym jest Wojciech Siwek z Działu Edukacji Zamku Królewskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj wyjątkowy dzień dla całego Zamku Królewskiego, dla Pana również, szczególnie jako opiekuna pewnego wydarzenia. I to wydarzenia, które od jakiegoś czasu już królowało, można tak powiedzieć, na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Tak, tak to Pani ładnie powiedziała, królujące wydarzenie coroczne, już piąte, to edycja naszego konkursu. Kiedyś mówiliśmy plastyczny, teraz mówimy artystyczno-historyczny. Może nazwa bardziej skomplikowana, ale to tylko dzięki temu, że spływają do nas już nie tylko prace plastyczne, a również filmowe. Jest konkurs Zamek Królewski w dziecięcej wyobraźni i piąta tegoroczna edycja upłynęła nam pod hasłem Kurtyna w górę. A więc jak się łatwo domyślić, tegorocznym tematem miał być teatr. No i to nie byle jaki teatr, bo skoro w zamku, to Teatr Królewski oczywiście. No i jesteśmy oczywiście zaskoczeni mnóstwem prac.
1: Chociaż chyba nie powinno być to zaskakujące, bo to piąta odsłona tego konkursu i z tego, co ja wiem, to co roku on cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem.
2: Tak, ale ten temat wydawał nam się wyjątkowo skomplikowany, ale nasi młodzi artyści, artystki nie zawiedli i nawet na tak trudny temat potrafili stworzyć naprawdę genialne prace.
1: No to za momencik sobie na pewno o tych pracach porozmawiamy. Liczę na to, że przybliży nam Pan zwłaszcza te zwycięskie prace, które pojawiły się. Ja powiedziałam, że dzisiaj jest też wyjątkowy dzień, bo dzisiaj była wielka gala finałowa.
2: Dokładnie tak. Więc zaprosiliśmy i też z całej Polski naprawdę możemy z dumą dzisiaj powiedzieć, bo wśród laureatów są osoby, które naprawdę jechały do nas, no niektórzy mówili, że całą noc praktycznie, różnymi pociągami, żeby się dostać właśnie na galę. Oczywiście rozdanie nagród, no i przygoda na zamku, czyli zwiedzanie, taki trochę nie tuzinkowy, ale za to ciekawy sposób w ramach gry terenowej.
1: Ale zaraz, zaraz, jak to? To nie jest tak, że tylko nasi laureaci przyjechali odebrać nagrodę? Jeszcze tutaj cały dzień atrakcji dla nich był przygotowany.
2: Dokładnie, cały dzień atrakcji, odbiór nagród, oklaski, brawa i gratulacje to część oficjalna, po tej części nieoficjalnej, no i mamy posiłku oczywiście, bo droga długa i przygoda na zamku też długa. Oczywiście zaprosiliśmy naszych wszystkich artystów wyróżnionych na zwiedzanie zamku, ale zwiedzanie, mam nadzieję, że okazało się ciekawe. Z tego, co słyszałem, to takie było. Gdzie mieli okazję zobaczyć różne miejsca, poznać historię różnych części zamku, różnych osób, które tam żyły i działały. No na przykład zobaczyć obrazy Jana Matejki, ale popatrzeć na królów i na insygnia koronacyjne właśnie, a propos rozmowy o Bolesławie

0: Chorobrym, chociaż choroby w Warszawie nie był, nawet nie mógł być, bo...
1: No i z tą jego koroną to też nie do końca wiemy, prawda?
0: Tak, ale wierzono, że ta korona, którą się królów polskich koronuje, pochodzi od Chorobrego. I więc taką replikę tej korony również dzisiaj pokazaliśmy. I oczywiście wszyscy i uczestnicy, i ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele zawitali też na naszą niesamowitą wystawę, o której też chciałbym kilka słów powiedzieć, bo i wystawa, i konkurs mają jedno hasło, czyli no właśnie teatry na zamku. No i na tej wystawie można było nie tylko zobaczyć, jak wiele trzeba było pracy, jak trzeba było wielu specjalistów, wielu artystów zatrudnić, aby taka opera, przedstawienie powstało dawniej
1: ale
0: na zamku.
1: Ja tutaj muszę zrobić taką pauzę, bo rzeczywiście wielu, mam wrażenie, ludziom Teatr Królewski kojarzy się głównie ze Stanisławem Augustem
0: i łazienkami,
1: prawda?
0: Zapewne. Tak, oczywiście tam zawsze można zobaczyć nawet dwa teatry, prawda? I w Oranżerii mniejszy teatr i ten wielki teatr na wodzie. Właśnie jedna praca inspirowana tym wielkim teatrem na wodzie też do nas przyjechała. Ale właśnie może słusznie, że tym pamiętamy bardzo dobrze, bo są to teatry oryginalne, królewskie, które się zachowały. A wiadomo, historia Zamku i Warszawy no nie jest łatwa, niestety wiele zabytków straciliśmy. I tak też było z tym dawniejszym teatrem na Zamku Królewskim w Warszawie. Jeśli państwo i wy, tej drodzy słuchacze, najmłodsi, kojarzycie mniej więcej bryłę zamkową, to zachęcam, żeby kiedyś spojrzeć na nią, tylko może nie od strony tej najbardziej znanej, od strony Placu Zamkowego i Kolumny Zygmunta, ale od tej strony Alei Solidarności, czyli najprościej tu, gdzie jeżdżą tramwaje. No i wyobraźcie sobie właśnie to skrzydło kiedyś, było nieco wyższe od pozostałych skrzydeł, to skrzydło zamkowe, i tam w tym całym skrzydle mieścił się właśnie teatr. No teraz możemy się zadziwić, jak to możliwe, że całe skrzydło było potrzebne, żeby urządzić teatr operowy? No tak, ponieważ widownia na 1000 osób, więc olbrzymia widownia, ale widownia tylko część. Żeby taki teatr mógł dawniej działać, potrzeba było mnóstwa urządzeń. I naprawdę inżynierowie o zaskakujących pomysłach pracowali, jak tutaj, za pomocą jakich maszyn sprawić, że na przykład w trakcie kilku minut zmieni zupełnie scenografia. Zniknie nam na przykład widok miasta, pojawi się widok morza, powiedzmy, tak? Że w innej części będą urządzenia imitujące dźwięki. Przecież nie można było dźwięków wtedy wytworzyć innych niż dźwięki instrumentu sztucznie. Dźwięk burzy, dźwięk padającego deszczu, dźwięk wiatru, inne tego typu, czy dźwięk, nie wiem, płonącego ognia, trzeba to było wytworzyć za pomocą prostych urządzeń. Prostych, bo działających na zasadzie uderzeń, prawda, opadających kamieni na przykład przez tunel, no ale właśnie, to wymagało też miejsca. Miejsca wymagały specjalne windy, którymi na przykład można było z góry spuścić inną część scenografii albo aktora, albo spod sceny wysunąć. Albo
1: tak,
0: aktora,
1: jak jej zapadniesz tam,
0: dokładnie,
1: to wszystko.
0: Tak.
1: Ale co jest ciekawe, to to, że no oczywiście jeżeli chodzi o dźwięki, no to trochę współcześnie wygląda to inaczej, ale bardzo dużo takich rozwiązań właśnie konstrukcyjnych typu sztankiety, zapadnie i tak dalej jest wykorzystywanych w teatrach do tej pory.
0: Oczywiście w tych teatrach dawniejszych jak najbardziej, ale to wszystko wymagało właśnie wielkiego miejsca, więc wyobraźcie sobie, jak było to ważną sprawą dla króla, właśnie króla Władysława IV.
1: Może bo o tym chciałam powiedzieć, że jest jeszcze ten inny władca naszego kraju, który szczególnie umiłował sobie teatr, zwłaszcza operę. I to jemu zawdzięczamy tak naprawdę rozwój tej kategorii sztuki.
0: Tak, to jest w ogóle piękna historia o tym, jak podróże młodych ludzi kształcą. Bo młody Władysław został przez swojego ojca Zygmunta, właśnie tego Zygmunta z Kolumny, wysłany na taką podróż, którą zwykli odbywać młodzi szlachcice, rzadziej królewicze, no ale czasami też Władysławowi się akurat udało. Zwiedził Europę, no oczywiście. Zawitał do Wiednia, poznał krewnych we Włoszech, odwiedził południowe Niderlandy, Francję, był papieża. No i między innymi właśnie we Włoszech zobaczył opery. Wtedy bardzo nowa sztuka opera, bo dopiero tak naprawdę od 40-50 lat zaczęto pierwsze opery tworzyć, łączyć po prostu śpiew z tańcem i przedstawieniem teatralnym. Władysławowi bardzo się to spodobało. Jeszcze za życia jego ojca Zygmunta, powtórzę, tego Zygmunta III z Kolumny i macochy królowej Konstancji, zaczęto na zamku wystawiać pierwsze teatry. A właściwie teatry, powinniśmy mieć opery, bo to były właśnie przedstawienia, które łączyły i taniec, i śpiew. I w końcu Władysław zostaje królem po swoim ojcu, szlachta go wybiera jako popularnego kandydata, popularnego królewicza, i wtedy właśnie zaczyna się prawdziwy rozkwit teatru. Wspomniałem też o tym smutniejszym końcu, dlaczego my tego teatru nie znamy. No właśnie, ucierpiał na pewno w trakcie potopu szwedzkiego, ale później go odbudowano i wiemy, że za Jana III, i tu są taki ciekawy, powiedziałem o podróżach, które kształcą, tak, bo Władysław przyjeżdżając z Włoch zainspirował się

0: zainspirował się sztuką teatralną, sprowadził do Polski, zaszczepił w Polsce teatr, operę. Sprowadził też wielu włoskich artystów, przywiózł wiele włoskich dzieł sztuki, przywiózł też takie pomysły, często też dotyczące organizacji państwa i wojska z Zachodu. A innym takim, również właśnie związanym z najmłodszymi, ale w pięknym elementem historii tego teatru będzie potem król Jan III, który po potopie szwedzkim chyba ten teatr aż tak bardzo nie ucierpiał. Udało się go na szczęście szybko reaktywować i zapraszał ponoć często uczniów pobliskich szkół, kolegiów zakonnych, żeby ci mogli w Teatrze Królewskim ćwiczyć.
1: Wspomniał pan o tej inspiracji i ja sobie tak pomyślałam, że podobnymi zapewne elementami związanymi z tym dawnym teatrem mogli inspirować się tegoroczni uczestnicy konkursu, a zwłaszcza laureaci, bo tutaj jest takich wątków bardzo dużo, bo to nie tylko jest, no bo teatr czy też opera dworski czy też dworska, to jest bardzo ogólne zagadnienie, ale tutaj mamy i stroje i te właśnie, ta cała mechanika dookoła, osoby, które w ogóle były potrzebne do stworzenia takiego spektaklu, no może też tematy, które były poruszane, może sztuki, które się pojawiały, wątki. No mnóstwo tutaj jest takich elementów, z których można czerpać inspirację.
0: I szczerze, właśnie wszystkie te tematy, które pani wymieniła, na każdy z tych tematów spłynęła przynajmniej jedna praca. Inspirowana właśnie, czy to inżynierią teatralną, czy właśnie osobami, które ten teatr tworzyły, artystami, projekty sukni, projekty scenografii, to wszystko się pojawiło. Jeszcze kończąc historię tego teatru, no niestety on potem w XVIII wieku podupadł. Zamek był potem przebudowany też po jednym z, i po wojnach, i po pożarach. Dlatego my go właśnie dzisiaj nie znamy, tego teatru. Potrzebna jest wystawa, potrzebna jest jakaś nasza opowieść, żeby o tym przypomnieć, bo niestety on do dzisiaj nie przetrwał. I tym bardziej trzeba właśnie te prace dziecięce docenić, bo no nie możemy tego teatru zobaczyć. Nawet powiem więcej, wystawa, którą serdecznie wszystkim polecam, otwarta u nas na zamku jeszcze do 19 lipca tego roku, właśnie wystawa Wielka Gra o operze Władysława IV, no twórcy prac nie mogli się nią zainspirować, bo akurat w momencie, kiedy musieli pracę kończyć, dopiero wystawa się otwierała. Także wykonali olbrzymią taką też naukową pracę badawczą i to
1: no
0: cieszy,
1: właśnie,
0: żeby
1: super.
0: Coś poznać, doczytać, dowiedzieć się. A skoro przyszły prace inspirowane prawdziwymi spektaklami tam wystawionymi, strojami takimi, jakich używano, scenografią taka, jak się faktycznie pojawiała w tym teatrze, no to widać, że wykonali nie tylko artystyczną, ale i taką badawczą pracę. To jest coś bardzo, bardzo cieszącego.
1: Wcale mnie nie dziwi, że o konkursie waszym zaczęto mówić, że jest on artystyczno-historyczny, bo
0: tak.
1: Po tych wszystkich pana opowieściach jestem już co do tego przekonana w 100%. Do naszej rozmowy wrócimy za moment, a wówczas dowiecie się na przykład tego, czy tylko prace indywidualne spływały, czy można było zgłosić grupowe. To jest o tyle ważne, że wiecie, już można myśleć nad konkursem, który w przyszłym roku będzie miał miejsce, bo mam nadzieję, że będzie, ale o to zapytam naszego gościa za chwilę.

0: I wracamy już do naszej rozmowy z naszym gościem, którym przypominam dzisiaj jest Wojciech Siwek z Zamku Królewskiego w Warszawie, a gości u nas z bardzo wyjątkowego powodu, bowiem dzisiaj odbyła się gala finałowa Międzynarodowego Konkursu Artystyczno-Historycznego Zamek Królewski w Dziecięcej Wyobraźni. W tym roku takie hasło przewodnie tego konkursu, przypomnijmy, brzmiało?
1: Kurtyna w górę.
0: Otóż to. I my tak troszeczkę kurtynę w górę teraz podnosimy, opowiadając wam o tym, co się działo przez cały czas jego trwania. Ja obiecałam wam przed piosenką, że dopytam o to, czy są plany na kolejną edycję i muszę to od razu zrobić.
1: Tak, żeby nam to pytanie nie umknęło, bo to ważne pytanie.
0: Tak.
1: Myślimy. Myślimy, jaki temat i w jakiej formie. Coś zapewne pojawi, dlatego już dzisiaj zapraszam. Bardzo warto śledzić nie tylko naszą stronę internetową, chociaż to oczywiście jeśli chodzi o bilety, terminy, to jest zawsze podstawa, ale zaobserwujcie nasz, proszę państwa, państwo i Zamek Królewski i też taki nasz oddzielny edukacyjny profil Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie na Facebooku i na Instagramie. Tam o wszystkim będziemy informować i coś dla państwa przygotujemy na pewno.
0: No bo tak zazwyczaj to okolice kwietnia są, końcówki kwietnia, no trzeciej cząstki kwietnia są tym terminem, prawda, końcowym do
1: tak,
0: nadsyłania prac, ale nie ma co czekać na
1: absolutnie
0: te ostatnie dni, bo podejrzewam, że prace, które przychodzą, no same świadczą o tym, że czas, który był włożony w ich wykonanie, był dużo, dużo dłuższy niż kilka dni. Na przykład tak jak przy okazji tegorocznego hasła, trzeba było jeszcze samemu poszukać, poszperać tę pracę badawczą, o której pan wspominał,
1: godziny
0: wykonać.
1: Pracy, godziny pracy i na pewno wierzę, że te najlepsze powstawały na pewno długo, długo.
0: Otóż to. Ale ja jeszcze obiecałam, że się zapytam o to, czy można było tylko prace indywidualne nadsyłać.
1: Ależ oczywiście, że nie. Można było przygotować prace grupowe w zespołach liczących maksymalnie 3 osoby. I to zarówno prace plastyczne, jak i filmowe, prawda? Przygotowywano zespołowo.

0: No my też oczywiście potem i tak mieliśmy wielki kłopot z nagrodzeniem tych prac, więc nagrodziliśmy dzisiaj mnóstwo, ponad 60 osób, dlatego że...
1: Wow, no, tak, to ile prac przyszło?
0: Łącznie 250 prac.
1: No to rzeczywiście.
0: Dużo.
1: Ale to chyba cieszy organizatorów.
0: Oczywiście, że tak, zawsze. Dużo osób wyróżnionych, bo raz, że zespoły, dwa, że przyznaliśmy wiele wyróżnień, kilkakrotnie miejsce ex aequo, ale... Poza tym, że można popracować zespołowo, no to oczywiście można popracować różnymi też technikami. I poza takimi na przykład typowymi, chociaż zawsze zachwycającymi pracami malarskimi, pojawiły się też prace rysunkowe, pojawiły się prace wykonane pracochłonnymi technikami graficznymi. Pojawiły się też kolaże, bardzo kolorowe, z użyciem bardzo różnych materiałów, ale wśród filmów tak samo. Tutaj niemała różnorodność, ponieważ niektórzy zdecydowali się sami wystąpić w takim filmie, inni przygotowali animacje i to też takie animacje czasami faktycznie, gdzie widzieliśmy, że przygotowano specjalne najpierw rysunki, a potem tymi rysunkami odpowiednio już zagrano, żeby stworzyć prosty, animowany film. Swoją drogą trochę przypominający być może takie animacje, jakie wykonywano dawniej, bo mamy takie zabytki, które świadczą, że na przykład dawniej na dworach królewskich też niekiedy ustawiono taki ekran, i w tym ekranie przesuwano na przykład namalowany na przykładowo takiej długiej rolce jakieś wydarzenie, że ci widzowie, chociaż wiadomo, że jeszcze zostało wiele lat, a nawet wieków do wymyślenia telewizji, co taką namiastkę filmu animowanego mogli oglądać. No i zaskoczyło nas to, że wśród tegorocznych filmów także tego typu eksperymenty z taką prostą animacją rysunkową się pojawiły.
1: Ale to jest super. Wie pan dlaczego? Przede wszystkim takie zainteresowanie takim konkursem dla mnie jest super, bo pokazuje, że to jest nieprawda, że ludzie nie lubią, młodzi ludzie nie lubią historii.
0: Absolutnie nieprawda. Nie zgadzam się. Nie, to nieprawda.
1: Jest bardzo duże zainteresowanie, a co najfajniejsze, takie prace, które powstają, pokazują, że jest też to takie odczuwanie, rozumowanie i opowiadanie o tej historii, której kawałka musieli się nauczyć, żeby powstała ich praca, czy też którą musieli zbadać, prawda, żeby powstała ich praca. I w tej pracy zawarli to, jak oni to rozumieją, jak oni to odczuwają.
0: Dokładnie tak, historia jednak jest, właśnie można nam się kojarzyć z mnóstwem skomplikowanych pojęć, dat, nazwisk, no tego wielu nie lubi, prawda? Może wśród naszych słuchaczy też są tacy, którzy nie bardzo lubią się uczyć tych takich właśnie nudnych, wydawałoby się właśnie dat i pojęć, ale no historia właśnie ma swoje różne wycinki, w tym takie właśnie wycinki związane z tym, no jak funkcjonował dawniej teatr, jak żyli prości ludzie, a jak żyli królowie. Wszystko może być historią. Każdy element dawnego świata.
1: Otóż to. Zatem tak sobie myślę, że to jest w ogóle fajne takie ćwiczenie troszeczkę dla was. Jeżeli wydaje wam się, że nie lubicie historii, żebyście się zastanowili nad tym, co lubicie. Na przykład jeżeli lubicie pluszowe misie, to możecie się zająć badaniem historii pluszowych zabawek, pluszowych misiaków. Jeżeli lubicie, nie wiem, komputery, to historią komputerów, prawda?
0: Środowiska, lasów na przykład. Wszystko.
1: To znajdziemy po prostu tutaj, jeżeli chodzi o historię, która jest wielką, wielką, można powiedzieć, skarbnicą nie tylko wiedzy, ale w ogóle pomysłów na najróżniejsze pasje i odkrycia. I to jest nieprawda, że wszystko już zostało powiedziane.
0: Absolutnie
1: i wszystko zostało
0: nie.
1: Odkryte. Mnóstwo rzeczy jeszcze
0: bardzo
1: zostało do
0: dużo.
1: Zbadania.
0: Może nawet więcej niż tych odkrytych.
1: Do naszej rozmowy z naszym gościem wrócimy po godzinie 17:00. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła godzina 17, wracamy do naszych niezwykłych opowieści, bo dzisiaj w radiowej świetlicy poruszamy się po zakamarkach historii, chciałoby się tak powiedzieć. Razem z nami Wojciech Siwek z działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Witam serdecznie po raz kolejny.
4: Dzień dobry po raz kolejny wszystkim.
3: Fajnie jest się tak poruszać po zakamarkach historii, tak się można poczuć jak taki detektyw.
4: To oczywiście, my na takich detektywów czekamy. Czekamy już te wakacje. Właśnie, może to jest okazja, jeśli nie macie planów wakacyjnych, a nawet jeśli nie macie, to może kilka godzin w trakcie tych poszczególnych dni wakacji udałoby się wam poświęcić, abyście nas po prostu odwiedzili, czy to grupowo, jako klasy, świetlice, czy oczywiście rodzinnie, indywidualnie, z rodzicami, dziadkami, bliskimi, z kim tylko chcecie, odwiedzajcie nas zawsze. Mamy przygotowane specjalne zajęcia właśnie dla takich, jak pani wspomniała, miłośników zagadek.
3: Ale też takich, którzy nie są przekonani.
4: Absolutnie,
3: czy
4: dla takich
3: historia
4: też
3: jest czymś, co ich zainteresuje. Chodźcie, chodźcie, najlepiej samemu
4: sami się przekonajcie. Dokładnie tak, dokładnie. Dokładnie tak.
3: To co takiego się będzie działo w wakacje na Zamku Królewskim w Warszawie?
4: Mamy na przykład wakacje do 19 lipca. Termin jeszcze już niewiele czasu zostało. Można oczywiście zobaczyć naszą wystawę, ale na wystawę zapraszamy. Wystawa Wielka Gra, oczywiście, o której już mówiliśmy nieco wcześniej, poświęconej teatrom na dworach królewskich, a właściwie na tym dworze Władysława IV przede wszystkim i wystawiane tam operom. Zapraszamy na mnóstwo zajęć dla dzieci. Będą zajęcia na przykład, gdzie będzie można zobaczyć przedstawienie i porozmawiać o operze dawnej, królewskiej. Czy ona służyła, jak ją organizowano, jak przygotowywano, ilu, jakich rzemieślników trzeba było zatrudnić, żeby takie widowisko barokowe XVII wieku powstało. Ale będą też warsztaty, gdzie sami staniecie się tymi aktorami, będziecie mogli użyć pewnej niespodzianki, bowiem żeby unaocznić, jak wyglądała taka opera, jak wyglądał wszystkie mechanizmy, a więc właśnie dla miłośników techniki coś się znajdzie. Przygotowaliśmy taką specjalną instalację, która pokazuje, jak wytwarzano dźwięki, na przykład dźwięki burzy, dźwięki deszczu. Jak zmieniano...
3: Władziu nie grzmi.
4: Władziu nie grzmi.
3: Tak się
4: właśnie
3: nazywają te warsztaty.
4: Tak.
3: Przepiękna nazwa.
4: Tak, oczywiście chodzi o króla Władysława IV w tym zdrobnieniu. I sami staniecie na scenie, gdzie metodami podobnymi jak dawniej wytworzycie dźwięk, zmienicie scenografię i ta scena ożyje z wami, dzięki wam. Także na to również zapraszamy. Mamy ponadto zajęcia plastyczne, gdzie na przykład będzie można stworzyć papierową dioramę teatru. Będzie można również stworzyć pacynki i stroje dla nich. Więc to również kolejne coś, czym musieli się dawniej zajmować, a wiemy, że i sami królowie i królowe się angażowali często w projektowanie tych strojów, więc zobaczymy, jak wy sobie z tym zadaniem poradzicie. Czekamy na was.
3: Ale to jest super, bo później można taką pacynkę zabrać ze
4: no,
3: sobą, mieć
4: pamiątkę
3: z takich wakacji na Zamku Królewskim. Super sprawa. Ale wiem, że także dla tych, którzy lubią sobie poszukać, poszperać, porozwiązywać różne łamigłówki, też będzie gra terenowa przygotowana. Misja Skarbiec.
4: Misja Skarbiec.
3: Cudowna nazwa, wspaniała. I tak sobie myślę, że no tutaj to każdy młody detektyw będzie wychodził z uśmiechem od ucha do ucha, no bo oczywiście trzeba będzie rozwiązać jakąś zagadkę. My teraz nie będziemy w

0: W żadnym razie zdradzać, to za zagadka.
1: Żadnych
0: nie będziemy psuć wam zabawy, ale myślę, że takie wyzwanie uratowania królewskiego skarbu może być...
1: Pewnego szczególnego skarbu, który też tam się przewijał we wcześniejszych rozmowach, także nic więcej nie zdradzimy, zapraszamy. Misja Skarbiec, oczywiście to jedne zajęcia dla grup zorganizowanych, a więc byście chcieli przyjść ze świetlicą, prawda, czy jakąś grupą przedszkolną, strefa tajemnic, gra terenowa, to wszystko na was czeka, rozwiążecie mnóstwo zagadek, ale możecie też wybrać zajęcia może mniej aktywne, a za to takie spokojniejsze, gdzie zobaczycie, jak żyli królowie, jak wyglądały miejsca na wielkie wydarzenia, przyjmowanie gości z zagranicy, takie wydarzenia naprawdę międzynarodowe, najwyższej rangi, a przy okazji też, gdzie i jak król spał, gdzie się przebierał, gdzie pracował na co dzień, gdzie wykonywał taką, chciałby się powiedzieć potocznie, papierkową pracę. Podpisując mnóstwo dokumentów, czytając listy, ustalając wiele różnych związanych i z państwem, i z zamkiem spraw. To wszystko u nas. Przez całe wakacje na was czekamy, a do 19 lipca właśnie szczególna oferta na wystawie, gdzie właśnie mimo tego trudnego tematu, tak trudny był temat konkursu, o którym rozmawialiśmy, tak trudny wydaje się może temat wystawy opery w XVII wieku. Sami zobaczycie, jaki to przyjemny temat i jak sami będziecie mogli właśnie i przymierzyć kostiumy i spróbować odtworzyć na takiej scenie inspirowanej prawdziwą, dawną sceną godne króla przedstawienie.
0: Super pomysłem też jest, tak mi się wydaje, takie rodzinne wybranie się, czy to na wystawę, czy do Zamku Królewskiego. Zwłaszcza jeżeli nie mieszkacie w Warszawie, będziecie tutaj tylko przez jakiś czas w wakacje, to może być nie lada gratka. No i też może być to zaczątek mnóstwa ciekawych rozmów później z rodzicami, czy też od września z kolegami, nauczycielami, ale także dziadkami i przede wszystkim waszymi rówieśnikami. No i kto wie, może to będzie początek takiego waszego odkrywania najróżniejszych królewskich rezydencji w naszym kraju, bo trochę ich jest.
1: Trochę ich jest i w Polsce. Kolejny krok to może być zagraniczne, oczywiście, ale zacznijmy od naszego, prawda, polskiego podwórka, od Warszawy, od stolicy i Zamku Królewskiego, czy też innych, prawda, warszawskich potem rezydencji. Zamek może wśród nich o tyle szczególny, że tylko król mieszkał, to po prostu ciężko pracował. Dlatego musiał sami uciec do Wilanowa, do Pałacu Saskiego, czy do Łazienek, albo do Zamku Jazdowskiego, ale sami jeszcze dalej, do Nieporętu, żeby odpocząć. Bo to było miejsce pracy, miejsce naprawdę głośnych, wielkich zjazdów.
0: Otóż to. No i nie zapominajmy o ogrodzie, o wspaniałym ogrodzie, po którym można sobie po prostu spacerować czasami, tylko bo on jest otwierany i zamykany na noc, więc po zmroku to trudno będzie się tam dostać, ale jeżeli chcecie poczuć się jak no na przykład jakaś bajkowa królewna albo rycerz, czy też królewicz, to możecie się przespacerować ogrodem rodami Zamku Królewskiego w Warszawie i wyobrazić sobie, jak taka osoba mogła się wówczas czuć.
1: Oczywiście, że tak. Do ogrodów zapraszamy zawsze, są otwarte dla wszystkich każdego dnia, ale będzie pewien wyjątkowy dzień, 27 czerwca, sobota. Mamy piknik na dworze, piknik właśnie w ogrodach. Tam zapraszamy także mnóstwo atrakcji dla wszystkich i spacery po zamku, i atrakcje właśnie w samym ogrodzie. Przyjdźcie koniecznie.
0: Jak mogliście usłyszeć, mnóstwo ciekawych rzeczy szykuje się w te wakacje na Zamku Królewskim w Warszawie, więc nie zapomnijcie wpisać ich w swój wakacyjny terminarz, bo myślę, że można naprawdę spędzić ten czas w bardzo fajnym towarzystwie takich królewskich duchów też.
1: Zapewne tak.
0: Więc nie tylko detektywi, ale także tropiciele duchów znajdą tam coś dla siebie i miłośnicy historii, ale także ci, którzy nie do końca są przekonani, czy do tej grupy należą. Tak. Także
1: niech przyjdą, niech zobaczą sami.
0: Także myślę, że wyjdą z uśmiechem na twarzy. Bardzo pięknie panu dziękuję, panie Wojciechu, za wszystkie opowieści i te związane z konkursem, bo przypominam, że to był główny powód naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj, 12 czerwca, wielka gala finałowa Międzynarodowego Konkursu Artystyczno-Historycznego Zamek Królewski w dziecięcej wyobraźni. Piąta edycja tego konkursu, tym razem w odsłonie Kurtyna w górę. A naszym gościem był Wojciech Siwek z działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i przede wszystkim do zobaczenia.

Skoro tyle o teatrze rozmawialiśmy sobie przez ostatnich kilkanaście minut, to ja nie byłabym sobą, gdybym teraz nie wspomniała o zaproszeniach, które mam do rozdania dla Was. Dzisiaj są to zaproszenia do Teatru Maska w Rzeszowie. Zatem jeżeli jesteście z Rzeszowa albo z okolic lub też planujecie być w Rzeszowie, to śmiało możecie się do nas zgłaszać, bowiem bilety na spektakl, które posiadam, do chętnych powędrują, myślę, zdecydowanie, ale więcej szczegółów na ten temat opowiem Wam za moment.

No i już jestem z powrotem z obiecanymi informacjami co do spektaklu w Teatrze Maska w Rzeszowie. Otóż zapraszam Was bardzo serdecznie na spektakl, który odbędzie się już niebawem, bo w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 16:30. To spektakl pod tytułem Dziewczynka z zapałkami. Co należy zrobić, by otrzymać od nas zaproszenie do Teatru Maska w Rzeszowie na tenże spektakl? No, sytuacja bardzo prosta. Należy do nas oczywiście zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55, a następnie opowiedzieć nam swoimi słowami. Dlaczego waszym zdaniem warto chodzić do teatru? Ot, tylko tyle. 22 645 20 55 to jest numer telefonu, pod który koniecznie dzwońcie, jeżeli macie ochotę w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 16:30 wybrać się na spektakl Dziewczynka z zapałkami, a na spektakl ten zaprasza Teatr Maska w Rzeszowie. Zatem Rzeszów i okolice, wytężcie teraz słuch i dzwońcie, jeżeli macie ochotę wybrać się w najbliższą niedzielę do teatru.

Czekam na chętnych wśród naszych słuchaczy odnośnie do zaproszeń do Teatru Maska w Rzeszowie. No i tak sobie myślę, że może jeszcze raz przypomnę, że spektakl, na który Was serdecznie zapraszamy, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 16:30. To spektakl pod tytułem Dziewczynka z zapałkami i tak

0: Jak wspominałam, na spektakl ten zaprasza Teatr Maska w Rzeszowie. Zatem jeżeli jesteście z Rzeszowa, okolic, albo może w najbliższą niedzielę planujecie być w Rzeszowie i macie ochotę wybrać się wówczas do teatru, to śmiało dzwońcie do nas 22 645 2055. Zadanie, które należy wykonać, no to właśnie pierwsze część tego zadania. Pierwsza część to jest zatelefonowanie do nas, a druga sprawa do wykonania to jest opowiedzenie nam swoimi słowami, dlaczego według Was warto chodzić do teatru. No i tak pewnie sobie porozmawiamy trochę o tym teatrze. Kiedy ostatnio byliście w teatrze i czym dla Was w ogóle jest teatr? No ale to będą pewnie takie dodatkowe pytania, które się pojawią w trakcie naszej rozmowy. No i proszę bardzo, okazuje się, że jest wśród naszych słuchaczy osoba chętna, by wybrać się do teatru. Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Gabryś, to ty?
1: Tak.
0: Cudownie, fantastycznie. Zatem okazuje się, że dobry guzik nacisnęłam i udało nam się połączyć. W najbliższą niedzielę o godzinie 16:30 w Teatrze Maska w Rzeszowie odbędzie się spektakl Dziewczynka z zapałkami. Co ty o tym myślisz? Chętnie byś się wybrał?
1: Po co chodzi do teatru?
0: Czy najpierw odpowiedz mi, czy masz ochotę wybrać się na spektakl w niedzielę?
1: Tak.
0: A, no to fantastycznie, no to tutaj się wszystko zgadza. A teraz oczywiście, tak jak powiedziałeś przed momentem, poproszę cię o odpowiedź, dlaczego twoim zdaniem warto chodzić do teatru?
1: Żeby poznawać różne historie.
0: Super, bardzo mi się ta odpowiedź podoba, dlatego teraz w twoją stronę wędrują.
1: Wygrałam.
0: Brawa, fanfary i oklaski. Dziękujemy. I tak, tak, tak. Zdobyłeś te zaproszenia, oczywiście potwierdzam tutaj oficjalnie, jak najbardziej. A czy ty w ogóle, Gabryś, lubisz chodzić do teatru?
1: Tak.
0: A ostatnio co oglądałeś? Pamiętasz, o czym była ta historia? Była jakaś zabawna?
1: Chyba Pippi Langstrum.
0: A, no to zabawna, to udało mi się trafić, że to musiała być zabawna historia. A czy ty kiedyś w ogóle zastanawiałeś się nad tym, czy mógłbyś pracować w takim teatrze?
1: Nie.
0: Nie brałeś pod uwagę czegoś takiego. A czasami w domu bawisz się w teatr?
1: Nie, ale mam przebrania.
0: O, no proszę, czyli jak będziesz miał ochotę, to taka możliwość również może się wydarzyć. A chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do szkoły, a w szkole czasami macie takie zajęcia teatralne? Na pewno macie takie elementy związane z zajęciami teatralnymi, kiedy przygotowujecie...
1: Tak, czasem idziemy do teatru na zajęcie i spektakl.
0: Otóż to, no właśnie. A kiedy przygotowujecie spektakle szkolne, no to wówczas też stajecie się takimi
1: aktorami. Takie w teatrze, wycieczki szkolne.
0: Mhm, tak, to też jest... Też jest super pomysł na takie teatralne spotkania. Gabryś, gratulacje ogromne jeszcze raz z mojej strony w twoją stronę płyną. Zresztą tak samo jak i zaproszenie do Teatru Maska w Rzeszowie na najbliższą niedzielę na godzinę 16:30 na spektakl Dziewczynka z zapałkami. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo
1: i
0: pięknie,
1: rodzinę.
0: Dziękujemy. Kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy?
1: Nie, wystarczy.
0: No to my się do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście przyłączamy, także pozdrawiamy całą twoją rodzinę, no i ciebie oczywiście szczególnie pozdrawiamy, przesyłamy moc uśmiechów i uścisków i życzymy ci udanego popołudnia, uśmiechniętego, wspaniałego weekendu. No i jak będziesz miał ochotę, to oczywiście zachęcam do telefonowania do nas w przyszłym tygodniu, by opowiedzieć, jak było na spektaklu, dobra?
1: Dobra.
0: Super. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Słuchajcie, a co wy na to, byśmy teraz, a dokładnie mówiąc za kilka słów po piosence, pobawili się w takich dźwiękowych tropicieli?

0: fajna sprawa? Wiecie, co mam na myśli? Tak, tak, czas najwyższy na naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli zabawę.
1: Muzyczne puzzle.
0: Zabawa ta polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy pomocy kilku naprowadzających na ten tytuł słów. Co to będzie za tytuł dzisiaj? No to jest zagadka dla Was, a więcej informacji o dzisiejszej zabawie po piosence.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, nasza łamigłówka dźwiękowa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. No i obiecałam Wam teraz nieco więcej szczegółów na temat dzisiejszej zabawy. To przypomnę tylko jeszcze, na czym ona polega. Na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku podpowiedziach z naszej strony. Zazwyczaj są to wyrazy, które możemy odnaleźć w tekście piosenki, w tytule piosenki, ale też mogą być to takie słowa, które nam się z tą piosenką albo z samym tytułem po prostu kojarzą. Więc tutaj możliwości jest całkiem sporo. No i ponieważ wczoraj nie udało nam się rozsupłać tej zagadki, jaką był poszukiwany tytuł w muzycznych puzzlach, to tak postanowiłyśmy z Kasią, że dzisiaj będziemy kontynuować tę zabawę, by wspólnie

no, dojść do tego, jaki to tytuł. Tym bardziej, że docierały do nas różne maile, czyli wiadomości elektroniczne od was w tej sprawie, bo też byliście ciekawi, jaki to tytuł piosenki był wczoraj przez nas poszukiwany. Moi drodzy, przypominam zatem te trzy słowa, te trzy podpowiedzi, które

a słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł to król, duch, karesy. Jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało, dzwońcie!

0: mam.
1: Ja na pewno będę miała bardzo dobry humor, jeżeli uda nam się rozwiązać zagadkę, naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli no odgadniecie, o jaki tytuł piosenki od wczoraj was pytamy w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. Przypominam jeszcze raz słowa naprowadzające, podpowiadające wam ten tytuł, którego poszukujemy. Król Duch Karesy. Natomiast numer telefonu do nas to 22 645 2055. Obiecałam, że jeżeli te trzy słowa to będzie za mało, to dodam kolejną podpowiedź. No i tak też się teraz stanie. Moja kolejna podpowiedź, kolejne słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł piosenki to wyraz trio. Mamy zatem następujące słowa. Król, duch, karesy, trio. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? No mam nadzieję, że przybliżamy się do tej odpowiedzi coraz bardziej. 22 645 20 55.

0: No i nasza zagadka cały czas jeszcze czeka na rozwiązanie, ale pojawiły się pierwsze ochotniczki właśnie na to, by tę zagadkę rozwiązać. Dzień dobry, dziewczęta.
1: Dzień dobry.
0: Ola i Kaja, czy ja dobrze kojarzę, że wy już wczoraj próbowałyście się zmierzyć z naszą zagadką?
1: Tak.
0: Cudownie, że się nie poddałyście, że próbujecie dalej. No to przypomnijmy te słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł, które już znamy. Król, duch, karesy, trio. Jak waszym zdaniem zatem może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki?
1: Król lew, miłość rośnie wokół nas.
0: Już sprawdzam. Brawa, fanfary i oklaski. O, proszę bardzo, trwające bardzo, bardzo, bardzo długo ode mnie we waszą stronę są kierowane i to z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest prawidłowy tytuł, to jest ten tytuł, którego od wczoraj poszukujemy, także wow, super, że się pojawił. Po drugie, te oklaski w waszą stronę powędrowały dlatego, że się nie poddawałyście, tylko cały czas próbowałyście odgadnąć ten poszukiwany przez nas tytuł i to jest fenomenalne, a po trzecie te oklaski są za pracę, którą wykonałyście, no bo trzeba było te wszystkie podpowiedzi tak dopasować ze sobą, jak te puzzle, jak ta układanka, aby stworzyły nam ten tytuł. A które słowo z tych podpowiadająco-naprowadzających najbardziej wam pomogło?
1: Chyba mi karesów, bo ja śpiewam w teatrze tę piosenkę, no i znam ją na pamięć.
0: Aha, czyli ostatnie słowo naprowadzające, które pojawiło się wczoraj, ale super jest to, że poczekałyście na to rozwiązanie i dzisiaj wypróbowałyście swoich sił. Ale zaraz, czy ja

0: Dobrze usłyszałam, że ty śpiewasz tę piosenkę w teatrze?
1: Tak, śpiewam ze Hakuna Matata.
0: Cudownie, ale czy to oznacza, że grasz w musicalu Król Lew?
1: No, coś tak by.
0: A to jest musical we waszej szkole?
1: Teatr Ruma.
0: W prawdziwym, profesjonalnym teatrze. No to gratulacje, moja droga, fantastycznie. To ja nie wiedziałam, że z taką profesjonalistką teraz rozmawiam. No to tym bardziej nie dziwię się, że od razu te słowa się tak poukładały w twojej głowie. Tylko z tym tytułem to jest o tyle problem, że on ma różne tytuły, prawda, ta piosenka? Czasami jest właśnie miłość rośnie wokół nas, czasami jest pieśń o miłości i no wszyscy wiemy, że chodzi o tę piosenkę, ale z tymi tytułami to różnie bywa. Zresztą ciekawa jestem, czy tobie się czasami tak zdarza, że słyszysz jakąś piosenkę i ty ją znasz, ale nie możesz sobie przypomnieć tytułu. Masz tak czasami? No, ja też tak bardzo często mam. I później ta piosenka tak mi siedzi w głowie i siedzi i aż nie znajdę tego tytułu, to nie zaznam spokoju. No, gratulacje ogromne jeszcze raz z mojej strony w waszą stronę płyną, bo podejrzewam, że oczywiście bardzo tutaj duży był zasób twojej pracy włożony w odgadnięcie tego tytułu, ale zapewne była to też praca zbiorowa.
1: Tak.
0: No bo wsparcie pozostałych członków rodziny też jest niezwykle istotne.
1: Mhm.
0: A powiedz mi, proszę, czy udałoby mi się ciebie namówić, żebyś nam tak odrobinkę, kawałeczek tej piosenki zaśpiewała?
1: Mhm.
0: No to bardzo proszę.
1: Miłość rośnie wokół nas, spokojną, jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc.
0: Brawo! Przepięknie. No jeszcze raz z mojej strony w twoją oklaski płyną przepiękny fragment, przepiękny wstęp do piosenki, która już za moment będzie rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy. Jeszcze raz ogromne gratulacje. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo pozdrawiamy. Kto pierwszy pozdrawia?
1: Ja.
0: A kto to jest ja?
1: Ola.
0: Ola, dobrze. Najpierw Ola.
1: Juliana, mojego brata, Kaję, mamę, tatę, mojego pieska, kotka, moje koleżanki, całe Polskie Radio Dziecią i wszystkich słuchaczy.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę. Kaja, a ty kogo dopisujesz do tej listy?
2: Całe Polskie Radio Dziecią, mojego pieska, kotka, mamy. Już, całą moją klasę.
0: Super pozdrowienia. Również pięknie dziękujemy za te, które nam poświęciłaś. Do wszystkich waszych pozdrowień, dziewczęta, się przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy miłego weekendu, miłego popołudnia. No i bardzo się cieszę przede wszystkim, że dałyście taki super przykład, żeby się nie poddawać, tylko tutaj wyczekać i próbować i działać i kombinować, bo na tym polega nasza zabawa w muzyczne puzzle. Pięknie dziękuję wam za rozmowę i do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia, pa.
0: A teraz dzięki Oli i Kai w radiowej świetlicy będzie rozbrzmiewać pieśń o miłości, czy też piosenka pod tytułem Miłość rośnie wokół nas.
3: Co? Opętał ich zły duch. Da w głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar tej sytuacji.

No nie, no chłopaki, nie ma co płakać. Timon, Pumba. Jest piątek, trzeba się cieszyć, radować, śmiać. A zwłaszcza, że jutro sobota i to nie byle jaka sobota, bo jutro 13 czerwca odbędzie się 29. piknik naukowy. Tak, na PGE Narodowym w Warszawie spotykamy się właśnie w ramach 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego. Będziemy z wami od godziny 11 do godziny 19. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo pokazów, mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy na co dzień spotykają się z nauką i bardzo chętnie o tej nauce wszystkim zainteresowanym opowiedzą. Najróżniejsze strefy relaksu, zdrowia, mnóstwo też ciekawych zabaw zostało przygotowanych z myślą o was. Będzie to także doskonała okazja do tego, byśmy mogli się spotkać. Zatem zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie. Tegoroczne hasło pikniku naukowego brzmi z życia wzięte, więc jak sami podejrzewacie, mnóstwo najróżniejszych wątków pojawi się podczas tegorocznego spotkania. Ja z Kasią szczególnie natomiast zapraszamy was między godziną 13 a godziną 14 na naszą audycję specjalną, podczas której przeniesiemy się, uwaga, uwaga, na plac zabaw. Tak, tak. Taki najfajniejszy plac zabaw, o którym marzy każde dziecko, by na nim wylądować po przedszkolu, po szkole, a nawet między lekcjami. Bardzo chętnie. Opowiemy wam, jakie siły działają na nas, kiedy korzystamy z karuzeli, ze zjeżdżalni, z huśtawki, z drabinek. Och, mnóstwo ciekawostek dla was przygotowałyśmy. Zresztą nasi goście także nie próżnują, tylko już teraz przygotowują najróżniejsze informacje, którymi jutro się z wami podzielą. Będzie także mnóstwo innych ciekawych osób, które będziecie mogli poznać, na przykład porozmawiać, nasz najmłodszy redaktor Franek także się zapewne pojawi. A teraz zerkam na zegarek i widzę, że za 5 minut rozpocznie się kolejna audycja w Polskim Radiu Dzieciom w piątkowe popołudnia. Jest to oczywiście audycja Kultura nie śpi, na którą zaprasza was co tydzień Martyna Chuderska. Zatem ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

spotkanie i mówię wam do usłyszenia jutro o 13 w naszej audycji specjalnej, a w radiowej świetlicy w poniedziałek o 16. Do usłyszenia. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, pa, pa.

0: bez sznurków nie jest źle.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu.
3: Za górami.
4: Za lasami.
2: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
6: Minęła godzina 18. Kłaniamy się w audycji Kultura nie śpi. Martyna Huderska z Konina. W studiu Polskiego Radia Dzieciom Daria Brzezińska. Audycję realizuje Janusz Graczyk, a to wydanie specjalne prosto z 46. Międzynarodowego Festiwalu. Kochani wokaliści, tancerze, co się tutaj dzieje? Za chwileczkę o wszystkim wam opowiemy. Spędźcie z nami koniecznie te najbliższe 2 godziny. Ja tylko dodam na wstępie, że moje spotkania z gośćmi, którzy przyjęli dzisiaj zaproszenie do naszego studia plenerowego, będzie przeplatała wyjątkowa, nieprzypadkowa muzyka, bo to będą wykonania wokalistów, którzy dzisiaj, no muszę przyznać, że bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę tego festiwalu. Jury chyba jeszcze się głowi i nie może podjąć decyzji. Na ten temat też będziemy dyskutować, więc wsłuchajcie się w te piękne wykonania, fantastyczne teksty i co więcej, nietuzinkowe aranże przygotowane przez orkiestrę festiwalową. Takie cuda dzieją się tylko w Koninie. A moją pierwszą gościnią jest dziś dyrektorka festiwalu Lucyna Lenart-Woźniak. Dzień dobry pani dyrektor.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
6: Bardzo dziękujemy za gościnę w Koninie i w Konińskim Centrum
7: Radio
6: Kultury.
7: Zawsze będziemy gościć z radością, nawet powiedziałabym z miłością. Przybywajcie nie tylko na festiwal.
6: Kochani, no festiwal rozpoczął się 10 czerwca. Potrwa teoretycznie do niedzieli, ale ten najważniejszy finał jutro. I na koncert galowy też chcielibyśmy was bardzo gorąco zaprosić, ale zanim finał jutrzejszy, wręczenie nagród, koncert laureatów, no to bądźmy tu i teraz. A już za chwileczkę obok Konińskiego Centrum Kultury dużo się będzie działo.
7: Tak, tak jest. Każda edycja festiwalu, na każdą edycję festiwalu staramy się przygotować jakieś niespodzianki. Uważamy bowiem, że dzieciaki, które do nas przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, musimy zapewnić im atrakcje, cokolwiek to oznacza, żeby nie było tak, że tylko ten turniej, tylko ta rywalizacja, tym bardziej, że tegoroczna edycja festiwalu ma takie hasło, wyjątkowe hasło. Nazwaliśmy ten tegoroczny festiwal i pod tym hasłem się odbywa relacje. Relacje są dla nas bardzo ważne. My dorośli wiemy, jak ważne są relacje w życiu. Chcemy, by nasi uczestnicy, nasze dzieciaki, które przyjeżdżają, bo przecież wszystkie dzieci są nasze, żeby do nas przyjeżdżały i żeby wyjeżdżały z Konina bogatsze o pewne doświadczenia. Więc nieważny jest ten aplauz, ten złoty, srebrny. Wiadomo, że często od zdobycia aplauzu zależy od, powiedziałabym, dyspozycji w danym konkretnym momencie. Często jest tak, że dzieciaki się wspaniale przygotowują, świetnie tańczą, a potem w danym momencie trema czy jakiś stres powoduje, że ten układ, ten taniec nie pójdzie aż tak dobrze. A jury ocenia tak naprawdę tu i teraz. Właśnie. A my bardzo chcemy, żeby festiwal był dla tych dzieci piękną przygodą, pięknym spotkaniem, nawiązaniem relacji, przyjaźni, znajomości, może nawet na całe życie, daj Boże. Generalnie chodzi o to, żeby je wzbogacać, wzmacniać, dawać im takie oparcie, jakie dorośli powinni dawać dzieciom. Mówić, jacy są wspaniali, bo mają pasję, bo ciężko pracują, a że czasami coś nie pójdzie, to tylko wyciągnijcie wnioski z tego, może popracujcie kapkę więcej, a może trochę się odstresujcie. I dlatego właśnie zaproponowaliśmy na przykład dzisiaj dzieciom do południa, tym dzieciom, które właśnie nie weszły do przesłuchań finałowych, takie 4 strefy w Parku Chopina, w naszym konińskim pięknym parku. Zrobiliśmy 4 strefy. Była strefa chilloutu, takiego właśnie wypoczynku, była strefa rozwojowa, była strefa jogi i strefa street dance'u. I tam te dzieciaki, które nie brały udziału teraz w przesłuchaniach finałowych, mogły spędzić dzisiaj przed obiadem pięknie czas, właśnie poznając siebie, zagłębiając się troszeczkę, zatrzymując się tak naprawdę w tym festiwalowym biegu. I wiem, że no, głębokie refleksje dzieci miały naprawdę. Na koniec tego spotkania tam pisały takie karteczki, bardzo głębokie, mądre, fajne spostrzeżenia, przeżycia.

0: życia i myślę, że w tą stronę będzie festiwal ewoluował i będziemy robić wszystko, żeby właśnie te wszystkie dzieci były zadowolone, bez względu na wynik jakby turnieju samego, tam w tańcu czy w śpiewie.
1: To jest bardzo ważne, zachowanie tej równowagi między rywalizacją, a jednak też daniem upustu temu, co się dzieje, bo te emocje buzują. No tak jak pani wspomniała, oczywiście no walczymy o te laury najwyższe, ale to są też doświadczenia. Niejednokrotnie takie maluchy po raz pierwszy stają na scenie, bo przecież mamy kategorie do lat 8.
0: Tak, i to już jest sam fakt, że to dziecko wyjdzie na scenę. Mogą państwo sobie wyobrazić taką 8- czy 7-latkę, która wychodzi, śpiewa sama, prawda? Jest sama na scenie, dużej scenie i musi wykonać utwór. I oceniają jury profesjonalne i patrzą koleżanki, rodzice, słuchają inne dzieci, które przybyły na festiwal, a to dziecko musi, że zobaczmy, ilu wspaniałych umiejętności to dzieciątko się uczy, jak bardzo musi swoje obawy pokonać, jak bardzo musi być odważne, mądre, opanowane, ile wspaniałych tak naprawdę umiejętności zdobywa przy tej okazji. I właśnie ja chciałabym na to zwrócić uwagę, bo często właśnie zapominamy o tym, że nauka tańca, śpiewu i tych wszystkich tak zwanych Michałków, często się mówi, o to tam takie, chodzę sobie na zajęcia, to nie, drodzy rodzice, kochani, to nie jest nigdy stracony czas. To jest właśnie czas, kiedy dziecko zdobywa inne umiejętności niż to, czego uczy się w szkole, ale umiejętności tak samo potrzebne. Tak samo potrzebne, bo nie wiemy, mając małe dziecko, czy ono będzie matematykiem, czy będzie biologiem, czy będzie inżynierem, lekarzem, kimkolwiek. Nie wiemy, a może będzie artystą, a może będzie twórcą, a może będzie architektem, który chociaż nie tańczy, ale ma inną wyobraźnię, kiedy na przykład tańczy, bo to jednak jest teatr formy, to jest ruch, tam trzeba sobie bardzo rozwijać w sobie wyobraźnię i potem może się to przydać na przykład w architekturze. Zatem na pewno te wszystkie umiejętności, które zdobywają dzieci w trakcie tych zajęć artystycznych, są bardzo w życiu potrzebne. Ale pani redaktor była uprzejma zapytać, a ja zaraz muszę pędzić, o to, co dzieje się dzisiaj.
1: Tak, ale to też w nawiązaniu do tego, co dzieje się na co dzień w Konińskim Centrum Kultury, bo przecież festiwal raz w roku, 46. edycja, więc już kilka pokoleń na tym festiwalu się wychowało, ale państwo bardzo aktywnie uczestniczą w takim artystycznym życiu Konina, no i kształcą te młode talenty i za chwileczkę zobaczymy je na scenie.
0: Tak jest, bo od kilku lat w Koninie działa Koniński Teatr Tańca i stworzyły go panie instruktorki, nauczycielki tańca, które w festiwalu, na festiwalu, że tak powiem, wyrosły. To są absolwentki festiwalu. Zaczynały pierwsze kroki od najmłodszych lat, stawiały właśnie jako dzieciątka uczestnicy festiwalu, a potem po latach ten taniec okazał się, bo to w tym przypadku akurat taniec okazał się ich pasją, miłością największą. I tę miłość realizują do dzisiaj właśnie jako nauczycielki tańca, jako instruktorki. Koniński Teatr Tańca to jest taka wisienka na torcie, bowiem wiadomo, że z dziećmi niektórych układów tanecznych i pewnych rzeczy nie da się, czy pewnych tematów nie da się podjąć z dziećmi. To jest oczywiste. Zatem Koniński Teatr Tańca to są już dorosłe dziewczyny, które mogą mówić w swoich spektaklach o różnych ważnych tematach, mogą opowiadać różne ważne historie i dzisiaj będzie okazja, dlatego, że już za chwilę, już za momencik, tak naprawdę na naszej scenie przed Konińskim Centrum Kultury, na dużej scenie wystąpi właśnie Koniński Teatr Tańca w spektaklu Dowód bardzo osobisty. Jest to spektakl, który był pierwszą premierą Konińskiego Teatru Tańca, o ile dobrze pamiętam, w roku 2020 albo 19, 20 zdaje mi się, była ta premiera. I cóż, to była pierwsza premiera i przygotowywaliśmy, bo uczestniczyłam w tym od początku jako taka matka chrzestna. Obawialiśmy się, czy jak to będzie, czy teatr tańca w Koninie w ogóle ma sens. Okazuje się, że ma duży sens. Uważamy, że jest wspaniałą, naprawdę wspaniałą z jednej strony przygodą dla tych pięknych artystów, ale też wizytówką naszego miasta, bo dziewczyny jeżdżą po świecie, realizują kolejne premiery. My ze wszech miar wspieramy je w tych działaniach i wierzymy, że Koniński Teatr Tańca, te historie, będzie dalej nam opowiadał pięknie, poruszał ważkie tematy i będziemy je oczywiście wspierać.
1: No ale żeby mieszkańcy Konina i uczestnicy festiwalu mogli zobaczyć spektakl Dowód bardzo osobisty, no to pani dyrektor musi wyjść na scenę i zapowiedzieć młodych artystów mnóstwo obowiązków.
0: Tak, już lecę,
1: przyjemności
0: już
1: również.
0: I bardzo się cieszymy, chcę przy okazji powiedzieć, bardzo się cieszę, że Polskie Radio jest z nami, bowiem Polskie Radio kocham miłością nieodwzajemnioną, chociaż w tym roku jest lepiej, więc jakaś wzajemność malutka
1: jest. Odwzajemniamy.
0: Dobrze. Także wierzę, że jest to też piękna przygoda dla nas i początek pięknej przygody i że będziecie z nami, bo myślę, że naprawdę trzeba o tym mówić, że sztuka i kultura w rozwoju dzieci jest ważna, a Polskie Radio Dzieciom, myślę, że taką misję powinno w dwójnasób realizować i mam nadzieję, że będziemy również

0: stałym partnerem, że tak powiem, w tych
1: działaniach. Łączymy siły, Konin łączy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie tutaj do Konińskiego Centrum Kultury. Już za momencik spektakl taneczny Dowód bardzo osobisty, a o 19:00 biały koncert Wojownicy Światła.
0: Tak jest.
1: Zaśpiewają również artyści z Konińskiego Centrum Kultury. Audycja Kultura nie śpi, specjalne wydanie do godziny 20:00. Już za chwileczkę kolejni goście, więc koniecznie zostańcie z nami. Bardzo dziękuję. Moją pierwszą gościnią była dyrektorka festiwalu Lucyna Lenart-Woźniak.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Konina.

0: Piosenkę zaśpiewała Agata Witsa z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Dzisiaj słuchaliśmy tego wykonania, słuchaliśmy też wczoraj, a o tym, że Agata pojawiła się na kolejnych przesłuchaniach, zadecydowało szanowne jury wokalne, w którym zasiada moja kolejna gościni, Katarzyna Kate Idzikowska. Witam Cię, Kasiu, serdecznie.
1: Bardzo miło mi.
0: Jak się masz po tych dwóch festiwalowych, bardzo intensywnych dniach, bo wczoraj 12 godzin przesłuchań?
1: Tak, no to są bardzo intensywne dni. Naprawdę bardzo intensywne dni. Wczoraj rzeczywiście siedzieliśmy do bardzo późna i tego snu było dosłownie 3 godziny mniej więcej. Gigantyczna ilość bodźców, światła, dźwięki, piski, to wszystko. No, zresztą szalejemy też, ale no, właściwie nie wiem, czego jest we mnie więcej. Czy tej ekscytacji, entuzjazmu i tej ogromnej radości, takiej przyjemności z bycia wspólnie w muzyce, w dźwiękach, czy takiego zwykłego ludzkiego fizycznego zmęczenia.
0: No, ja się nie dziwię, że to fizyczne zmęczenie też jest, bo to szaleństwo jury, które ja mogłam obserwować jednym kątem oka, muszę przyznać, że jak na składy jurorskie jest wyjątkowe.
1: Myślę, że dość niesztampowe.
0: Jesteście
1: na pewno.
0: Niezłym też duetem z Jerzym Petersburskim. Mam nadzieję, że on się na ten temat też dzisiaj
1: wypowie. Tajemnica Poliszynela jest taka, że my jesteśmy urodzeni tego samego dnia. Myślę, że to wiele tłumaczy.
0: Czy jesteście takimi bliźniakami.
1: Jesteśmy bliźniakami takimi astrologicznymi.
0: No i

0: artystycznymi też, jak się okazuje. Ta sama wychodzi. Pasja i miłość do muzyki, więc to nie jest
1: to
0: przypadek,
1: poczucie humoru.
0: Że zasiadacie w tym samym składzie, ale przypomnijmy jeszcze, jaki jest ten skład. Beata Stanisławska-Zielak, Joanna Januszewska, Krystian Weber.
1: Tak.
0: To wspaniałe, zacne jury.
1: Bardzo zacne. Bardzo przede wszystkim, myślę, że kompetencje to jest jedna rzecz, ale najważniejsze jest to, że my wszyscy podzielamy ogromną miłość do dzieci. Że naprawdę nam zależy na tym, żeby te dzieciaki były w swojej autentyczności, żeby pokazały, kim naprawdę są. Wiesz, bo to jest taka cecha, która jest gdzieś po drodze gubiona bardzo często. My się skupiamy na tym, żeby jakoś się zaprezentować w świecie, prawda? A najważniejsze jest to, co jest głęboko w środku w nas. Jacy my jesteśmy, kiedy nas nikt nie ogląda. Dzięki temu myślę, że podzielamy ten sam system wartości, to można powiedzieć, że my często w ogóle myślimy jednym głosem. Bardzo często się nawet zdarza, że ja robię jakieś notatki na temat jakiegoś występu i okazuje się, że Żorżyk, bo tak na niego mówię, pomyślał to samo, a Beatka też to zanotowała. Więc to jest niepojęte, ale tak jest. Myślę, że to jest to połączenie serc.
0: Jedno serce, puls, to samo bicie. To znaczy, że obrady nie były burzliwe?
1: Były trudne dzisiaj. Były trudne, bo też... Wiele dzieci chciałoby się uhonorować, no ale formuła festiwalu jest taka, że są trzy miejsca, pierwsze, drugie, trzecie i jest wyróżnienie. Myśmy oczywiście próbowali negocjować, ale to nie do końca się nam udało, bo taki jest też regulamin tego konkursu, więc z bólem serca trzeba było dokonać trudnych wyborów, no ale cóż, życie jest serią wyborów zwyczajowo trudnych, więc co poradzić. Natomiast my się nie kłócimy, raczej bardziej szukamy tego wspólnego punktu, w którym możemy poczuć, że ta decyzja jest zgodna z nami.
0: Macie takie poczucie podjęcia dobrej decyzji, zgodnej z wami?
1: Tak, tam choć bolesnej, bo tak jak powiedziałam, chętnie zobaczyłabym jeszcze wiele innych dzieci w finale po raz kolejny.
0: Czyli wrócisz z kolejną dawką zachwytów z Konina.
1: Tak, ale Konin to jest w ogóle tak szczególne miejsce. To są w ogóle tak wspaniali ludzie. Ja przyjeżdżam tutaj na skrzydłach. Naprawdę, ja już się nie mogę doczekać, odliczam dni, bo... Każdy jest tutaj mega przyjazny i wiesz co, to jest najważniejsze, to, że ja tu przyjeżdżając, ja się zawsze czuję oczekiwana. To jest taka jakość, której my nie doświadczamy zbyt często w ogóle w życiu. A tutaj tak jest, że ci ludzie na nas po prostu czekają. Witają, my się zrzucamy sobie na szyję, my się przytulamy. No, prawda, że tak jest, więc to jest po prostu no, coś niepojętego, ale... Tak już zupełnie poza tą taką ludzką i osobistą stroną tego wszystkiego, to jest absolutnie unikatowe wydarzenie. Zrobić taki festiwal, który ma tak długą tradycję, no przecież dzisiaj mamy 46. edycję, tak profesjonalnie przygotowany, gigantyczna, wspaniała scena, wspaniała, nieprawdopodobna orkiestra. Ja patrzę sobie i tak myślę, Boże, człowiek jak był mały, to w ogóle takich możliwości nie było. Ja nawet patrzyłam dzisiaj i rozmawiałam z Beatką i mówię, zobacz, jakie te dzieci mają dzisiaj w ogóle repertuar do wyboru. Myśmy tego nie mieli, nie było takich utworów dla dzieci, a dzisiaj jest tego mnóstwo, pisze się, są zajęcia, a to taneczne, a to właśnie wokalne. Naprawdę i co najważniejsze, że dzieci są wspierane i zachęcane do tego, żeby rozwijały te talenty. Więc naprawdę myślę, że mają cudowne miejsce do tego, żeby rozkwitnąć, żeby też doświadczyć tej wielkiej sceny, ale też zadźwignąć jakieś tam przyjaźni. Nie? To jest wspaniałe, że oni sekundują sobie na widowni. Że nie ma takiej jakiejś chorej rywalizacji, tylko
0: a
1: że
0: jak
1: oni...
0: przyjeżdża taka ekipa na przykład z Elbląga, gdzie dzieci... W każdej niemalże kategorii, tak? Próbują swoich sił i soliści, i zespoły wokalne, i maluchy, i troszkę starsza młodzież.
1: Tak.
0: I to, jakie czujemy wsparcie, jaki jest aplauz na widowni, no to rzeczywiście nieprawdopodobnie podnosi energię też tego wydarzenia.
1: To jest nieprawdopodobne, bo ja myślę, że my w ogóle wzrastamy w takiej kulturze, w której bycie publicznym jest kojarzone z czymś trudnym, z krytyką, z byciem na dywaniku, jak to się mówi, tak? A tutaj my pokazujemy, że bycie w grupie może być źródłem wsparcia, źródłem miłości, źródłem połączenia. Nie? I to jest coś nieprawdopodobnego.
0: Kasiu, siedziałaś dzisiaj w jury.
1: Siedziałam, skakałam.
0: Ale będziesz występowała też na scenie i to lada.

0: moment.
1: No będę, będę.
0: Jak cię zapowiedzieć mój w Boże. Radiu?
1: Ja nie wiem, jak mnie zapowiedzieć, ale myślę, że prześlijcie mi ogromne ilości energii, bo ja najchętniej poszła spać.
0: Mowy nie ma.
1: Wiem.
0: Jest scena obok Konińskiego tak. Ośrodka Kultury i czeka na ciebie wielka widownia i czekają dzieci, które też dzisiaj
1: myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przede wszystkim ten przekaz piosenki do nich dotarł, bo to jest najważniejsze.
0: I z tym was zostawiamy, z tą myślą.
1: Z tą myślą.

0: Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi, a dziś z festiwalu, Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, a to nastrojowe wykonanie to Miłosz Krysiak, którego dzisiaj słuchaliśmy, słuchało też jury. No zobaczymy, jak potoczą się losy wszystkich, którzy stanęli dzisiaj na scenie, zarówno wokalistów, jak i tancerzy. Będziemy czekali z wypiekami na twarzy na wyniki i na decyzję jury. A w naszym studiu festiwalowym pojawił się pan Andrzej Moś, bardzo ważna osoba dla Konińskiego Festiwalu. Panie Andrzeju, tutaj już słyszałam o panu legendy.
1: No jestem takim z zasiedzenia chyba, nie uczestnikiem, ale kibicem, obserwatorem.
0: No i wspaniałym fotografem, proszę nie być takim skromnym.
1: No tak, to były początki mojej działalności. Jeszcze jako fotoreporter lokalnego tygodnika Przegląd

0: Koliński robiłem pierwsze fotografie, kiedy to jeszcze nie był festiwal. Nazywała się ta impreza taneczna tylko. Nazywała się Przegląd zespołów, amatorskich zespołów tanecznych. I tutaj w tej sali, w tym obiekcie, w którym teraz jesteśmy, odbyły się dwie pierwsze edycje tej imprezy, która potem zamieniła się w dziecięcy festiwal piosenki i tańca.
1: Czyli festiwal zmieniał się i kształtował się na pana oczach, tak, ale na początku to był też festiwal ogólnopolski, a dopiero potem stał się międzynarodowy.
0: Tak, międzynarodowy to chyba tak gdzieś po 20 latach. Ja myślę, że dopiero wtedy, jak granice się otworzyły, to wtedy mogliśmy zapraszać uczestników i zespoły taneczne, i wokalistów z całej Europy. No i na przykład z miast partnerskich to był taki pierwszy impuls takiego oddechu szerszego i na wschód, i na zachód. I wtedy ten festiwal stał się festiwalem międzynarodowym, którym jest do tej pory.
1: Moi drodzy, no w tym roku przyjechali do Konina artyści nie tylko z Polski, ale też ze Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech. 2700 uczestników, a pan, panie Andrzeju, ma pewnie bardzo bogate archiwa, wypełnione zdjęciami, tak, filmami.
0: Te archiwa zostały tutaj w Konińskim Domu Kultury, obecnie w Konińskim Centrum Kultury. Jestem już od 2 lat na emeryturze, ale dzięki temu, że jeszcze koledzy realizatorzy, którzy pokazują ten festiwal w streamingu, czy posługują się różnymi rejestracjami, otrzymuję co roku taką ofertę, której nie mogę odmówić, żeby stanąć za kamerą i filmować na przykład eliminację i finał śpiewających dzieci w Oskardzie. I to dzięki temu ja się czuję coraz młodszy, mimo że już przekroczyłem wiek emerytalny i tylko te dzieci się starzeją.
1: Prawda?
0: Tak,
1: dzieci się jakoś nieprawdopodobnie szybko starzeją. Ja jak bywam na festiwalach i co roku widzę czasem no niby te same twarze, bo patrzę, że to jest to samo nazwisko, ale o czym nie wierzę, bo młodzież tak szybciutko dorasta, wybiera też bardzo dojrzały repertuar i mamy okazję na różnych festiwalach te piękne zmiany i to dojrzewanie obserwować.
0: No ostatnie lata moja praca jest związana przede wszystkim z obsługą operatorską tych transmisji streamingowych. Jestem w Oskardzie i słucham wykonawców młodych i najmłodszych i zespołów dziecięcych, które startują w festiwalu. I właśnie dzisiaj taką refleksją się podzieliłem z moimi kolegami z KCK-u, że byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o poziom, dojrzałość, warsztat. I nawet pozwoliłem sobie tak powiedzieć, że wielu tych wykonawców, gdyby się znaleźli w Opolu, no to ci wykonawcy z Opola to naprawdę.
1: Och, ja też jestem pod ogromnym wrażeniem. Od wczoraj gęsia skórka, wiele razy się wzruszałam, więc to jest festiwal, na który na pewno warto przyjeżdżać.
0: Tak, tak.
1: Panie Andrzeju, a czego my możemy życzyć uczestnikom festiwalu i temu festiwalowi na kolejne lata?
0: No festiwalowi trzeba życzyć, żeby nie musiał się borykać z takimi prozaicznymi problemami jak brak funduszy, co się odbija na jakimś rozmachu, na ilości uczestników, którzy mogą tutaj przyjeżdżać. Chociaż ja wiem, że jest pewna bariera, jeśli chodzi o pojemność Konina i okolic, jeśli chodzi o zakwaterowanie i tak dalej, bo w tym roku,
1: dajecie radę.
0: Tak, jak mówili mi koledzy, 2700 uczestników, no to jest potęga i nie wiadomo, gdzie tych ludzi położyć spać i gdzie ich ugościć. A uczestnikom, no, żeby nadal zachowywali taką formę wspaniałą, tak jak w tym roku zespoły młodzieżowe, dziecięce zespoły, to kiedyś to były takie chórki 4-5-osobowe, 4 dziewczynki robiły pół obrotu, kroczek w lewo, kroczek w prawo, a w tej chwili sama pani
1: teraz to są
0: widziała,
1: naprawdę duże
0: to są
1: składy.
0: Widowiska po prostu.
1: I wystąpienia widowiskowe. Za chwileczkę o nich porozmawiamy z samymi uczestnikami festiwalu. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wspaniała, dobra robota przez te 46 lat.
0: Dziękuję bardzo.
1: I czekamy na więcej. Pan Andrzej Moś.
0: Dziękuję.

0: To była Amelia Razumienko, której słuchaliśmy dzisiaj podczas przesłuchań na 46. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. A w naszym studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się wspaniała grupa Wojowników Światła. Witam dziewczyny, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziewczyny już lada moment zaśpiewają na scenie specjalnie przygotowanej i to będzie koncert pod hasłem Biały Koncert.
2: Tak.
0: Co się będzie działo? Co przygotowałyście? Jaki repertuar?
2: Myślę, że będziemy śpiewały piosenki, które mają na celu przekazać najważniejsze wartości dla nas, czyli dobro, nadzieja, miłość przede wszystkim. Myślimy, że to jest bardzo ważne i chciałybyśmy przekazać te wartości wszystkim, którzy przybyli i mieszkańcom.
0: Jakie piosenki przygotowałyście?
2: Między innymi piosenki Jutro możemy być szczęśliwi, zespołu Raz, Dwa, Trzy. Piosenki na przykład eurowizyjne albo...
3: Cała jakaś śpiewasz.
4: Na przykład Ludzie, kocham was, Maryli Rodowicz też się znajdzie.
0: Czyli jest szansa, że publiczność będzie śpiewała razem z wami, bo to są takie przeboje,
2: mamy nadzieję,
0: które nucimy. Tak.

0: od lat. A kto dobiera taki repertuar?
1: Nasza instruktorka Sylwia Dziardziel. Tak, nasza instruktorka Sylwia Dziardziel

0: Niczki światła i wojownicy tutaj obok mnie. Dziewczyny, też będziecie dzisiaj śpiewały?
1: Tak, będziemy śpiewały.
0: Te same piosenki? Razem ze starszą grupą? Czy wy macie swój repertuar?
1: My mamy co zaśpiewacie? Inne piosenki. Na przykład Pięknie żyć będziemy śpiewały.
2: Mhm. No i moja siostra będzie śpiewać Gołębi Song Maryli Rodowicz.
0: Oj, chyba pobiegniemy prosto ze studia plenerowego, jak tylko zakończy się audycja, żeby wam kibicować i śpiewać razem z nami, bo to są też jedne z moich ukochanych piosenek. A powiedzcie, jak trafiłyście do Konińskiego Centrum Kultury, do tej grupy Wojowników Światła? Skąd taki pomysł, żeby śpiewać?
3: Myślę, że każda miała inną historię, ale na przykład, no, myślę, że większość nas trafiła po prostu, bo bardzo lubiłyśmy to robić i znalazłyśmy właśnie takie miejsce i tu są bardzo wszyscy troskliwi, bardzo życzliwi, jest świetna atmosfera i wszyscy się bardzo wspieramy i myślę, że to jest najważniejsze i dlatego wszyscy tak długo chcą tu śpiewać, być i wspierać się i robić takie wydarzenia cały czas.
0: A wiecie, że jesteście bardzo ważną częścią tego festiwalu i organizatorzy pewnie sobie nie wyobrażają tego, żebyście na festiwalu nie występowały. A to jest wasz pierwszy festiwal?
3: Nie, występowałyśmy już rok temu. Niektórzy występowali w poprzednich festiwalach, po prostu brali udział, ale grupowo występujemy drugi raz.
0: To trzymamy za was bardzo mocno kciuki.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Za całą tą wspaniałą festiwalową ekipę. A ilu jest Wojowników Światła? Liczna jest wasza grupa, wasz zespół?
4: Jeśli chodzi o starszych, to jest nas 11 około. A młodszych, nie wiem, ile jest młodszych? Też jakoś 10, 20, coś takiego. Więc jest nas sporo ogólnie.
1: Od 10 do 20 jest u mniejszych.
0: Mhm. Czy to są same kobiety?
1: Tak.
3: Tak.
0: No to zapraszamy też Wojowników Światła.
1: Kiedyś byli faceci, ale
4: chętnie przyjmiemy chłopców.
1: Wszyscy.
0: Ach, byli faceci, nie ma. To zapraszamy serdecznie do takiej wspaniałej grupy, żeby też rozwijać swoje talenty, bo dzisiaj na scenie młodzi mężczyźni również występowali. Więc za nich też trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego dla was. Czy wy macie ochotę kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
3: Myślę, że chciałabyśmy pozdrowić przede wszystkim naszą instruktorkę, która nas prowadzi przez te wszystkie dni i przez te miesiące. Chciałyśmy pozdrowić również Walerię, która jest cały czas z nami i nas bardzo wspiera i pomaga. I myślę, że wszystkich, którzy przybyli i żeby się dobrze bawili i wykorzystali ten czas w 100%. I panią dyrektor Konińskiego Centrum Kultury, Lucynę Lenart, bo też bardzo nas wspiera i kibicuje nam, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak najlepiej.
0: Pod takimi skrzydłami to można frunąć bardzo wysoko i daleko. To jeszcze, żeby nasi słuchacze usłyszeli wszystkie wasze piękne głosy, to powiedzmy, kto dzisiaj zajrzał do studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom do audycji Kultura Nie Śpi. Poproszę o wasze imiona.
1: Wiktoria Wiśniewska.
5: Położyńska Liwia.
6: Jagoda Młodziniak.
7: Położyńska Maria.
8: Mija.
9: Lucja.
10: Basia.
11: Martynka.
12: Marcelina,
13: Tosia,
14: Sandra,
15: Nikola,
16: Ewa,
17: Zuzia,
18: Oliwia,
19: Amelka.
0: Czyli Wojownicy Światła. Dziękuję pięknie.
3: Dziękujemy bardzo.

0: To jest specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi prosto z 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. A piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, nie jest przypadkowa. Wykonała ją dzisiaj Iwona Nochowa, która przyjechała do Konina z Bułgarii. A ja jestem bardzo ciekawa, skąd przyjechał zespół taneczny, który zajrzał właśnie do naszego studia, bo patrzę na wasze koszulki, Rex Dance. Skąd przybywacie?
1: Przybywamy z Warszawy, z Biela, ze szkoły 187 imienia Adama Mickiewicza.
0: Jesteście po raz pierwszy w Koninie?
1: Tak, jesteśmy po raz pierwszy.
0: A pierwszy raz na festiwalu tanecznym?
1: Tak.
0: No to brawo, bo przejść te pierwsze eliminacje chyba wcale nie jest tak łatwo. Jeszcze dzisiaj podpytamy jury, ale znaleźć się w czołówce na takiej wielkiej scenie, szapoba, chylę czoło. Jak się dzisiaj czułyście?
1: Super, kilka rzeczy nam nie wyszło ogólnie.
0: Och, bardzo krytycznie podchodzicie. A co tańczyłyście?
2: Inscenizację taneczną Modern Jazz do lat 12.
0: Mhm. I ćwiczycie to na co dzień?
2: Co tak? Dwa dni mamy treningi.
0: Tak często trenujecie? Ile taki trening trwa?
1: Półtorej godziny. Godzina 15, półtorej godziny, coś takiego.
0: Mhm. A skąd pomysł, żeby rozwijać tą pasję taneczną?
2: No, bardzo lubimy tańczyć, to jest nasza pasja.
0: Jak liczny jest wasz zespół? Wszystkie dzisiaj przyjechałyście do Konina?
1: 23, 24 chyba. Nie wiem. 25, jeżeli są wszystkie, ale przyjechały tylko 23, bo dwie niestety nie mogły.
0: No to pozdrawiamy te dwie osoby, które do Konina nie dotarły. Dziewczyny, a co jest najtrudniejsze w występach? Bo ja mam takie poczucie, oglądając duże grupy taneczne, że na przykład synchrony.
2: No tak.
0: Nie mylę się?
2: Nie.
1: Najtrudniejsze jest skupić się na wszystkich ruchach, żeby wszystko było dokładne. Żeby każda mina była idealna jeszcze. Taka.
3: I podnoszenia.
0: Naprawdę? Czyli tu trzeba panować nie tylko nad ciałem, ale też nad mimiką twarzy?
1: Tak, w tym samym czasie. Jeszcze wszystko trzeba napiąć. Wszystko trzeba napiąć, twarz, żeby była taka po prostu ładna i żeby po prostu ładnie było, fajnie. Mhm.
0: Ja usłyszałam podnoszenia.
1: Tak, podnoszenia. I to podnoszenia. Takie wysokie, na przykład ktoś wbiega po ludziach i skacze na resztę ludzi.
0: Kto dzisiaj wbiegał? Po których ludziach?
4: Oto ta Maja. Ja.
3: Maja wbiegała i wbiegała po mnie.

0: mnie.
1: Amelce i Zosi.
2: Tak. A ja łapałam. Dwie Marysie łapały, Łucja i Julka.
3: Jakie trzeba mieć do siebie zaufanie, żeby robić takie cuda na scenie.
4: No, ogromne.
3: Prawda? Przebiegać i potem łapać koleżankę. Jak budujecie to zaufanie?
2: No, skąd dużo czasu spędzamy z sobą ogólnie, tak? Bardzo dużo po prostu. Integrujemy się dużo.
4: Na treningach też trzeba mieć to, że trzeba właśnie zaufać sobie nawzajem.
3: Czyli zaufanie jest bardzo ważne, zaufanie, talent, co jeszcze?
5: Bardzo się lubimy.
2: Tak, nie ma czegoś takiego w grupie, że któraś kogoś nie szanuje.
6: Też, że są jakieś grupki, że jedna grupka jest taka i z drugą grupką się w ogóle nie lubią. Tak w ogóle nie ma. Po prostu lubimy się jako jedna grupa, współpracujemy ze sobą.
3: Tak. Wspaniale. Wspaniale. Podziwiam was, dziewczyny, za taki entuzjazm i też za wytrwałość, bo jak słyszę, wkładacie bardzo dużo pracy na co dzień w to, żeby cały czas rozwijać te swoje umiejętności.
5: Tak, no, to prawda.
2: Tak, prawda. Dużo, bardzo dużo. Z każdego treningu wychodzimy tak spocone i tam i już później to idziemy spać, po prostu już szybko zasypiamy.
3: Ale warto?
2: Tak. Bardzo.
3: No i właśnie na to czekałam. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
7: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Za wyniki konkursu zostajecie do samego końca festiwalu?
7: Tak.
3: Będziecie oglądały też jutro, a może będziecie stały na scenie, bo tego
7: możliwe,
3: jeszcze nie wiemy.
7: Możliwe.
3: Jeszcze nie wiemy, nie znamy wyników, ale mocno wam kibicuję. No konkurencja jest ogromna w tym roku.
8: Jest ogromna.
3: A dlaczego warto przyjeżdżać na takie festiwale?
6: No fajnie się tutaj bawimy.
2: I żeby się rozwijać też tanecznie.
6: Można też poznać różne fajne osoby. No, porozmawiać z innymi zespołami, co umieją. Czymś się na przykład zainspirować.
8: Fajna zabawa w sumie.
9: Poznać różne techniki tańca i różne ciekawostki.
2: I najważniejsze jest też, żeby wspierać inne zespoły. Nie być dla nich niemiłymi, tylko wspierać je i gratulować sobie.
3: Czyli wsparcie, także dla innych.
6: No, żeby też nie być dla nich niemiłym, że jest taka wrogość między nami. Tylko rozmawiamy normalnie.
3: Czyli wspólnota, relacje, zasady fair play, kibicowanie sobie nawzajem.
7: Dokładnie.
2: Tak.
3: I to sobie zabieramy, moi drodzy, z takiego festiwalu jak ten, z Konina. Trzymam za was, dziewczyny, kciuki.
7: Dziękujemy.
3: No skoro jesteśmy wszyscy z Warszawy i Polskie Radio Dzieciom również ma swoją siedzibę w Warszawie, to mam nadzieję nie tylko do usłyszenia, ale też do zobaczenia. Kto wie, może na jakichś warszawskich szlakach. Chciałybyście kogoś pozdrowić?
7: Tak.
3: Bardzo proszę.
10: Przede wszystkim chciałybyśmy pozdrowić naszą założycielkę klubu, panią profesor Beatę Szczepańską, naszą kochaną trenerkę Weronikę Wróbel, naszych rodziców i przyjaciół i rodzinę.
3: Chciałybyś jeszcze coś dodać? Może któraś z was? Śmiało.
11: Dziękujemy za wystąpienie w radiu.
3: Och, to ja dziękuję.
2: No, to było super przeżycie i jeszcze nigdy nie byłyśmy w radiu, a więc dla nas to jest po prostu świetne. Tak.
3: To była też dla mnie ogromna przyjemność.
8: I tak, w sumie możemy się przedstawić.
3: Ależ proszę, koniecznie. To poproszę o imiona. Zespół taneczny Rex Dance w składzie w Koninie jakim? Śmiało.
11: Ania Bieńko.
12: Maria Kowalczyk.
13: Maja Dąbrowska.
14: Kaja Adach.
15: Basia Sitkiewicz.
16: Łucja Kaczmarczyk.
17: Ania Niedolistek.
18: Maria Jędrzejek.
19: Małgosia Czyżewska.
20: Zofia Rękiewicz.
21: Agnieszka Pazur.
22: Wanda Jaworska.
23: Maja Różniata.
24: Iga Bilikowska.
25: Klaudia Chrycak.
26: Zoja Ziółkowska.
3: Były gościniami audycja Kultura Nie Śpi. Dziękuję pięknie.
7: Dziękujemy. Do widzenia.

0: Ada Bogucka zaśpiewała piosenkę Każdy szafę ma. No troszkę mnie kusiło, żeby zapytać moich kolejnych gości, czy znają tytuł tej piosenki, ale po tylu wykonaniach tak licznych wokalistów, to nie miałabym sumienia. Witam bardzo serdecznie Jerzy Petersburski junior, przewodniczący jury piosenki.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Beata Stanisławska-Zielak, witamy pięknie.
2: Pięknie witamy.
0: Joanna Januszewska w studiu Polskiego Radia Dzieci.
3: Witam wszystkich Państwa serdecznie.
0: Cudownie Was gościć. Ja obserwowałam Was uważnie i wczoraj, i dzisiaj.
1: My ciebie też.
0: Ale obserwowałam was z taką radością.
1: My również.
0: Bo po prostu bawiliście się jak dzieci momentami, słuchając wykonawców, i to niezależnie od wieku. Tam było takie szaleństwo.
1: To było szaleństwo, ale to piękne szaleństwo, bo przede wszystkim chyba najważniejsze, że jeżeli jurorzy traktują z wielką przyjemnością ciężką pracę, bo jednak od rana do godziny 23:15 jednego dnia i drugi dzień tak samo, ale w związku z tym, że kochamy to, co robimy, kochamy muzykę, jesteśmy zawodowymi muzykami, więc generalnie ten czas był poświęcony na to, żeby zwrócić uwagę na te młode talenty. Jeżeli ktoś dalej by nie przeszedł, to zawsze można im podpowiedzieć, co zmienić. Ale naprawdę poziom jest niezwykle wysoki. To 46. festiwal. Pomyślmy, że w 79. roku powstał ten festiwal. Od 84. roku pojawili się wykonawcy, wokaliści, bo wcześniej to był taneczny festiwal. I okazuje się, że od tylu lat cały czas poziom rośnie.
0: Tak, festiwal wcześniej taneczny też był taki etap, że ogólnopolski bardzo długo, a teraz mamy festiwal międzynarodowy i artystów z różnych zakątków świata.
3: Tak, to prawda, to prawda. Ja tak nawiązując jeszcze do tego bycia dzieckiem, bo to mi się bardzo spodobało, naprawdę dobrze jest sobie czasem też przypomnieć, że każdy z nas w sobie faktycznie też ma to wewnętrzne dziecko i te nasze piękne, zdolne dzieci o tym nam bardzo przypominają. Także ta radość po prostu sama się wydobywa, jak się obserwuje pasję, naprawdę zaangażowanie tych młodych ludzi, więc to coś pięknego.
1: Jeszcze piękna rzecz, o której powiedziałaś, już za chwileczkę powiesz. Mówisz, że nas obserwowałaś. To jest najpiękniejsze, że ta muzyka właśnie ma na nas taki wpływ, jakbyśmy właśnie byli tymi dziećmi, bo tak na dobrą sprawę ta cała nasza grupa ma wewnątrz trochę tego dziecka i bardzo dobrze, bo my te dzieci później rozumiemy, że rozumiemy ich gorsze dni, ich lepsze dni, bo my tacy sami jesteśmy. Jesteśmy prawdziwi.
0: To proszę teraz powiedzieć, ile lat ma wasze wewnętrzne dziecko. Bardzo proszę.
2: Moje wewnętrzne dziecko jest cały czas małe.

0: Ponieważ je bardzo regularnie pielęgnuję w sobie. I myślę, że na tym polega radość takiego spotkania, że oprócz tego zadania merytorycznej oceny i spojrzenia takiego analitycznego na wszystkich, to po prostu pielęgnujemy w sobie te swoje własne dzieci. Moje jest cały czas w wieku przedszkolnym, czasami dobiega szkoły podstawowej i myślę, że to jest taki aktualny stan bardzo radosny.
1: Mhm. Ja jestem najmłodszy.
2: Najmłodszy w tym składzie. Jurek Petersburski, oczywiście. Jureczek.
1: Julecek.
2: Tak by trzeba było powiedzieć.
0: Ale te maluchy rozczulają nas rzeczywiście najbardziej, bo to niezwykłe, jak obecni, jak świadomi są na tej scenie sześciolatkowie.
2: Chciałabym mieć tyle odwagi, co te niektóre.
0: Naprawdę, to jest zdumiewające, że to są naprawdę małe aktoreczki, mali aktorzy.
2: Z takim luzem.
0: Ze swobodą, bo oni jeszcze też nie do końca mają chyba świadomość czynów, które popełniają. Natomiast bardzo nas poruszają swoją naturalnością często, ale też właśnie świadomością i przygotowaniem takim wokalnym już prowadzeniem przez instruktorów.
3: Tak, to co tutaj też matka właśnie wspomniała o tym, że nie do końca mają świadomość tego, co robią, bo robią rzeczy tak skomplikowane, a w taki piękny i lekki sposób bardzo często, że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem ogromnym. I to też jest bardzo, bardzo inspirujące.
2: Mhm. A repertuar?
4: No właśnie szczęśliwie tak się składa, że i czy rodzice, czy instruktorzy, profesorowie mają duży wpływ jednak na to i może był jeden przypadek, gdzie po prostu nie za bardzo pasowało. Trudno, żeby o miłości wielkiej wiedziała mała dziewczynka.
2: Ale to zdarza się tak na festiwalach,
4: na festiwalach się zdarza,
2: dzieci sięgają,
4: ale
2: tak
4: to było na tyle bardzo takie lajtowe, że po prostu można wytłumaczyć, że jeszcze nie teraz. Ale nie ma takich błędów, żebyśmy po prostu byli oburzeni. Bądź mają świadomość, że Konin jest akurat festiwalem, na który się przyjeżdża po to, żeby śpiewać. Ten festiwal nie jest przy okazji. Bo inne festiwale, czy tam gdzieś na wybrzeżu i tak dalej, to ludzie przyjeżdżają rodzinami całymi, żeby się opalać, pójść na gofry, a przy okazji zaśpiewać. I ten poziom jest też taki niziutki. Ale tu przede wszystkim przyjeżdżają po to, żeby śpiewać. I to słychać.
2: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. 14, 15, 16-latkowie mają tak dojrzałe głosy i tak wykształcone, że mam wrażenie, że...
0: To jest syndrom tych czasów, wydaje mi się.
2: Nie jednego dojrzałego wokalistę.
0: Że młodzież i dzieci są tak bardzo już w tej chwili świadome i mają dostęp do wszystkiego, na co my w naszym pokoleniu musieliśmy czekać dosyć długo, więc to wszystko ich kształtuje. Taka też uważność i opieka rodziców szczególna, inna niż kiedyś. Profesjonalni prowadzący, prawda? To wszystko ma wpływ na to, że oni też pomimo młodego wieku są dojrzali i świadomie przeżywają.
4: A z drugiej strony nasze jury, bo tu warto jako przewodniczący pochwalić, właśnie za tę naturalność i za to, że te wewnętrzne dzieci pozostają, ponieważ najgorszą rzeczą jest taką, że przyjeżdżają jurorzy i na przykład potrafią powiedzieć, że za moich czasów. Nie ma za moich czasów. Że trzeba się nie tyle zniżyć, co docenić to, co robią te dzieci. Zupełnie inaczej brzmią aranżacje teraz. Gdyby wznowić stare jakieś zespoły, one nie miałyby racji bytu, tylko powinna nazwa pozostać. Wszystko idzie naprzód. Aranżacje, pomysł na piosenkę, interpretacja piosenki, czy to będzie taniec, bo przecież to jest festiwal i tańca, i piosenki. To wszystko idzie naprzód. Czym innym było 20 lat temu i trzeba zrozumieć, że tak jest. Życie idzie naprzód, muzyka, wszystko idzie, technika idzie naprzód.
0: Nie możemy też pominąć faktu, że niezwykle inspirującą i motywującą jest praca z orkiestrą festiwalową, która jest dla tych dzieci niezwykłą przygodą i pierwszym spotkaniem z prawdziwymi muzykami zawodowymi. To jest niezwykłe.
2: Drodzy Państwo, pozwólcie, że do rozmowy wrócimy zaraz po godzinie 19, bo radio też rządzi się swoimi prawami. A wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, żebyście zostali z nami, bo specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi dziś do 20 z 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.
5: Autopromocja.
6: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej.

0: Kulinarnej z 29. Pikniku Naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
3: Kultura nie śpi i Konin nie śpi. Oj, i nie zaśnie chyba długo. Martyna Huderska dziś w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi, prosto z 40 już Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Jesteśmy, proszę Państwa, w Konińskim Centrum Kultury. Tutaj zbudowaliśmy nasze mini studio plenerowe, do którego zaglądają wspaniali goście. I witam tych, którzy się przysłuchują audycji. Witam też bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. A w naszym studiu jury. Beata Stanisławska-Zielak, Joanna Januszewska, Jerzy Petersburski, junior przewodniczący.
4: Po raz kolejny, składu,
3: po raz kolejny
4: wieczór.
3: Wracamy, bo tutaj
4: dobry
3: o ważnych wieczór. Sprawach
4: dobry
3: rozmawiamy. Wieczór. Więc jeszcze prosiłabym Was o kilka wskazówek, bo ja wiem, że młodzi wokaliści zwracają się do Was z pytaniami o rady, chcą budować ten swój warsztat, a jury jest zacne. Więc trzeba korzystać i podpytywać, na co zwrócić uwagę, jak ten swój warsztat budować. Bo wiemy dobrze, że samo doświadczanie na festiwalach jest istotne. Oswajanie ze sceną.
4: Tak, ale czasami jest tak, że doświadczenie mają gdzieś w ogóle głęboko ukryte, bo jeżeli dziewczynka czy chłopiec kilkunastoletni na przykład mówi, że ona komponuje, ale ona boi się wstawić do internetu swoją piosenkę, bo boi się, co powie jej koleżanka, to chyba najlepszą receptą jest nie słuchać najbliższych chyba rodziców, jeśli kochają swoje dziecko, bo zawsze szczerze powiedzą, ale przede wszystkim być systematycznym, jak za coś się bierzemy, to tak jak w projekcie. Projekt od początku do końca musi być zakończony. A jeżeli ktoś daje uwagi, to po to, żeby ewentualnie posłuchać. Nie trzeba tego realizować, ale wziąć pod uwagę i z pokorą przyjąć, bo czasami ktoś może mieć rację. No i śpiewać. Dziewczynki też przecież w jakimś takim wieku tutaj siedzą. Ile masz lat?
5: Ja mam 7.
4: No dobrze, a ty ile masz?
5: 12.
4: No właśnie, to są te dzieci, które mają tyle lat i one, przecież dziewczynki też przychodzą mutacje, więc w trakcie mutacji nawet dziewczynki też nie mogą przerwać śpiewać, tylko muszą dalej to robić, bo każdy kiks powoduje później, ojej, kiks, to nic, etap, a ty ile masz?
5: 13, ja już jestem po mutacji.
4: No właśnie, to są dziewczynki, które uwielbiają śpiewać.
3: Joanno?
6: Tak, a propos tego, jaki repertuar dobrać i jak jeszcze przygotować się najlepiej do konkursu, to właśnie też uważam, że bardzo duże znaczenie ma tutaj repertuar, ponieważ czasem nawet najlepszy głos w kiepskim, bądź też takim repertuarze, który nie jest w stanie pokazać naszych warunków głosowych, no gdzieś tam jednak ściąga nas w dół i nie zwraca tak bardzo uwagi. Nie pozwala nam też, nie wiem, rozwinąć w pełni tych możliwości tego głosu, na co jednak jury też zwraca uwagę, prawda? Nie bałabym się też eksplorować, szukać nowych inspiracji, zaufać, nie wiem, nauczycielowi, który na przykład doradza trudniejszy repertuar. Nie bać się, spróbować i nie obwiniać się, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, bo to nie o to chodzi, żeby się obwiniać, tylko żeby się uczyć na tym, bo to nie są błędy, to są tylko lekcje, moim zdaniem, więc...
3: Beato?
7: Ja chciałabym się podzielić taką refleksją, że muzykowanie i bycie artystą, bycie wokalistą jest procesem, jest drogą i nigdy nie jesteśmy najlepsi. Myślę, że to, że dzisiaj rozdajemy nagrody i mamy Grand Prix, pierwsze, drugie miejsce, to jest dzisiaj. To jest stan aktualny, co nie oznacza, że jutro nie przyznalibyśmy tych nagród komuś innemu. Dzisiaj ktoś to udźwignął, jutro udźwignąłby to ktoś inny zupełnie, więc jesteśmy w procesie, w drodze ku sztuce, ku muzykalności. No, wiele elementów składa się na taką osobowość muzyczną. I ja poradziłabym młodym, żeby starali się balansować odwagę i taką pewność siebie sceniczną ze skromnością i jednak z taką pokorą, która uczy nas i prowadzi dalej tą drogą, w której wzrastamy. I myślę, że balans pomiędzy jednym i drugim tworzy dopiero interesującego człowieka, który ma taką świadomość takich właśnie muzycznych czynów.
3: Weźcie sobie te mądre rady do serca, a potem

0: publiczność będziemy mogli czerpać garściami z tych waszych talentów, się nimi zachwycać i też radować to swoje wewnętrzne dziecko. Moje jest bardzo uradowane. Tam będzie podskakiwało w samochodzie w drodze do Warszawy. Pięknie wam dziękuję dzisiaj.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy wszystkim, bo wysłuchaliśmy naprawdę wiele przepięknych piosenek i poznaliśmy wiele cudownych głosów, więc wszystkim...
1: A potem należy wybrać najlepszych z najlepszych. I to jest najtrudniejsze, ale właśnie przy tak doświadczonym jury to jest wielka
2: przyjemność. Mamy wybór między dobrym a dobrym i tak naprawdę niuanse decydują.
0: Cóż zrobić? No, taka rola jury, nie zazdroszczę. Tak. Nie zazdroszczę. Jesteście bardzo dzielni.
2: Ale było wspaniale. Naprawdę. Jesteśmy tymi dniami dwoma uniesieni i zbudowani, że mamy fajne pokolenie młodych
1: muzykujących. I powiem jeszcze na koniec, że tutaj, bo jesteśmy, z tyłu stoi Kasia Katie Dzikowska i jeszcze stoi również Christian Weber. Wstydzi się, tak kiwa, że nie.
2: Tak, a to jest nasz team.
0: Kiwają, że nie, ale są też fantastyczni.
1: On był sekretarzem.
0: A sekretarz, jaką ma trudną rolę.
1: Tak, tu w tym roku tak zobaczyłem, że taki dream team, że tak, takie porozumienie trzymał nas krótko i bardzo dobrze. Jak się trzyma...
0: Musi być mobilizacja.
1: Tak, tak.
3: Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj śpiewałam.
1: To bardzo ładnie, gratuluję ci.
3: Wczoraj też.
1: Ja mówię, a dzisiaj?
3: To był finał, dziękuję.
1: No, dziękujemy również.
0: Proszę Państwa, na finał, taki finał finałów, to zapraszamy jutro.
3: Ja chcę zaśpiewać.
1: Tak. Nie, teraz już nie możesz, przepraszam, bo to jest radio, studio.
3: Ale ja.
0: Jurku, ja tak czuję, że ty też byś chciał jutro wystąpić tam na tej scenie, zaśpiewać.
1: I wystąpię.
0: I będziesz śpiewał?
1: Nie, będę melorecytację uprawiał, mówiąc, kto ma które miejsce. I będę gratulował i będę chwalił.
0: To jest bardzo ważna funkcja. Pięknie wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. I cóż, mam nadzieję, do zobaczenia za rok.
1: No, jeżeli organizatorzy zaproszą, to na pewno.
0: To przybędziemy, tak.
3: Ja chcę zaśpiewać.
0: Beata Stanisławska-Zielak, Joanna Januszewska, Jerzy Petersburski, junior w naszym studiu plenerowym. Pięknie dziękuję.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.

0: Dobra, możemy zaczynać.
1: Piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, wykonana dzisiaj na Konińskim Festiwalu Piosenki i Tańca przez Pawła Lubickiego z Młodzieżowego Domu Kultury z Gdyni. Oj, poruszyła chyba całą widownię, bo wszyscy tańczyliśmy, a równolegle odbywały się przesłuchania tancerzy w Konińskim Centrum Kultury i na scenie równie wspaniałej występowały dziewczyny, które właśnie wpadły do naszego studia plenerowego. Przedstawicie się, jak macie na imię?
2: Julia Szewczak.
0: Anastazja Cyrulik.
3: Lucja Łebek.
4: Weronika Kopciowska.
1: Dziewczyny, skąd wy się wzięłyście w Koninie? Skąd przyjechałyście?
0: Z Wrocławia.
1: We Wrocławiu uczycie się tańczyć?
3: Tak, chodzimy do Domu Kultury we Wrocławiu.
1: A od jak dawna tańczycie?
0: 3 lata.
1: I znacie się tak długo? Mhm. 3 lata?
3: Tak, chyba tak. Mhm. Tak.
5: Ja chodzę chyba jakoś 4-5.
6: Ja chyba 2.
7: Ja no nie do końca, bo 2 lata temu chodziłam do innej grupy i nigdy nie byłam jeszcze w Koninie, dopiero teraz jestem 1 rok.
1: Jakie są wasze wrażenia? Czy wam się tutaj podoba?
0: Super jest.
3: Tak, zgadzam
6: bardzo
3: się.
6: Bardzo się podoba, bardzo.
3: Bardzo fajnie i taka fajna atmosfera.
0: Mhm. Najbardziej cieszymy się z tego, że dostają się nasze 2 grupy, do drugiego poziomu się dostały.
1: No to brawo, to jest ogromny sukces. Czyli dzisiaj po raz drugi występowałyście na tej scenie.
3: Tak. Dokładnie.
1: Mhm. Czy dzisiaj już występowałyście z jakimś większym luzem, czy było trudniej?
0: Właśnie nie, właśnie chyba było luzem. Takie na luzie.
3: Tak, chyba tak.
1: A do jakiej muzyki tańczyłyście? Cóż to za gatunek tańca?
0: Hip-hop. Street dance show dokładnie.
1: Wow.
7: Znaczy pani posklejała te kawałki różnych piosenek, więc no trudno powiedzieć.
1: Mhm, rozumiem. Rozumiem. Czy jakieś trudne elementy były do zaprezentowania, jakieś trudne figury?
0: Najtrudniej było podnoszenie zrobić.
1: Kto kogo podnosił?
0: Naszą dziewczynka, która miała główną rolę, podnoszona została.
3: Miała na imię Lena.
1: Mhm. A ile osób występowało dzisiaj z waszego teamu na scenie?
0: 32 chyba osoby.
1: 32 osoby? To chyba przyjechałeś jakimś ogromnym autokarem.
0: 2, autokar i mały bus.
3: Ale jeszcze busem jechały starsze dziewczyny z Flexa S.
1: No to wspaniała przygoda. Chwilo trwa i zostajecie do niedzieli w Koninie?
0: Tak.
3: Tak, dokładnie.
1: Czyli jutro jeszcze będziecie obserwowały to wszystko, co się dzieje, no i czekacie pewnie na wyniki.
3: Tak.
1: Z niecierpliwością. Ja też będę zerkała co jakiś czas, sprawdzała, kiedy wyniki się pojawią, no bo też jestem bardzo ciekawa. A muszę zapytać o jury taneczne, bo nie miałam okazji z jury jeszcze porozmawiać. Byli bardzo surowi.
0: Są bardzo mili.
3: Tak, i zgadzam się.
6: Bardzo

0: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Pozdrawiamy jury.
2: Tak, pozdrawiamy jury.
0: Pozdrawiamy jury.
1: Pozdrawiamy i trzymamy za nich kciuki, bo oj, mieli twardy orzech do zgryzienia.
2: Najbardziej dziękujemy naszej kadrze, która z nami pojechała, bo było bardzo dużo osób. Chyba 6, bo nas jest dużo i bardzo była potrzebna pomoc naszej pani trenerki.
1: Pozdrawiamy panią trenerkę i wszystkich waszych opiekunów.
3: I dziękujemy pani Izie, która naprawdę włożyła w pracę, żeby u nas w ogóle to wszystko zorganizować.
2: Bo dwie grupy, a jedna grupa nawet ma dwa tańce.
1: Mhm. Czyli trzeba było długo trenować, żeby się zmobilizować. A jest szansa, że spotkamy się za rok w Koninie?
2: Na 100%!
4: Tak, na 100%. Jak się dostaniemy, to tak.
0: Jak się dostaniemy, to na pewno.
1: Ciekawa jestem, czy was rozpoznam, dziewczyny, bo tutaj rozmawiałyśmy z dorosłymi, że bardzo szybko się zmieniają młodzi uczestnicy festiwali. No my starsi się już tak nie zmieniają jak młodzi.
2: No już do 12 tańczymy, więc chyba w następnym roku będziemy mieli niektórzy już po 12 lat. Niektórzy.
1: Skoczycie do drugiej kategorii, tej starszej.
4: Mhm. Jeszcze 2 lata i druga kategoria.
1: No. Wspaniale. Trzymam za was kciuki. Czerpcie taką radość z tego, co robicie, bo to jest chyba najważniejsze. No i mam nadzieję do zobaczenia za rok. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Jury najbardziej.
1: Pozdrawiamy.
4: A ja chciałam swoich rodziców pozdrowić.
1: Czy jeszcze kogoś?
3: Ja też pozdrawiam moich rodziców, moją rodzinę i żeby ona była szczęśliwa, bo naprawdę ich kocham.
0: Ja też pozdrawiam rodziców i rodzinę.
1: Oj, rodzice mogą być dumni.
0: Naszych trenerów też pozdrawiamy.
2: Naszą całą grupę, bo nie dołączyli do nas wcześniej. No. I teraz się proszą o powiedzenie ich imienia, więc możemy trochę powiedzieć. Barbara.
0: Wiktoria.
2: Elżbieta Rawicka.
4: Maja.
2: Maja.
0: Wiktoria Kuryga.
2: I Bogumiła Młodawska.
4: I jeszcze Kacper.
1: Pozdrawiamy ciepło wszystkich, których wymieniłyście. I całą waszą ekipę, cały team taneczny z Wrocławia. Na koniec zapytam, czy we Wrocławiu tańczą też krasnoludki? Bo słyszałam, że macie ich tam bardzo dużo. Nic wam na ten temat nie wiadomo?
2: Tak,
4: chyba tak.
1: Trzeba będzie pojechać i sprawdzić. Bardzo dziękuję.
2: Na pewno musimy się dostać, bo mamy w grupie Kacpre Gala na nazwisko.
1: No to trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że do zobaczenia też za rok.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Życzymy miłego dnia.

0: To była Marcelina Runewicz, która zaśpiewała dziś w kategorii od 14 do 16 roku życia ze wspaniałym akompaniamentem orkiestry festiwalowej na Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Dzisiaj artyści nie tylko śpiewali, ale także tańczyli. Ja mam tutaj teraz w studiu plenerowym taką fantastyczną ekipę, która przyjechała skąd?
1: Z Wrocławia.
0: Czyli Wrocław. Podobnie jak moi goście, którzy już opuścili studio, ale to jest zdecydowanie starsza grupa. Tak. Dziewczyny, w jakiej kategorii startowałyście?
2: Do 16 lat.
1: Modern jazz i street dance show.
0: Wracacie już do Wrocławia?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Czekamy
3: gala,
0: na wyniki.
3: Gala.
4: Oczywiście.
0: Oczywiście, trzymamy mocno kciuki, ale widzę, że jesteście wyposażone chyba w jakieś kostiumy, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Sceniczne.
3: No nie mogą się pogiąć, tak?
0: No to wszystko musi być eleganckie,
3: tak,
0: bo
3: no
0: kto wie, być wielkie może wydarzenie. Jutro czeka was wielki finał.
1: Oby.
0: Tego wam oczywiście życzę z całego serca.
3: Liczymy na to.
0: Często bywacie na festiwalach?
3: Tak, to jest chyba mój 6.
1: Mój 4., 5, coś takiego.
3: Mój chyba 6. albo 7, nie jestem pewna.
0: Mhm. A kiedy zaczęłyście przygodę z tańcem? Ile miałyście lat?
1: Oj, bardzo wcześnie.
3: 6? 7? 4.
1: No, 4 lata już zaczęłam chodzić na zajęcia taneczne.
0: A dlaczego warto przyjeżdżać na takie festiwale?
1: Można poznać dużo ludzi fajnych.
3: Relacje międzyludzkie, ogólnie poznajemy różne kategorie, uczymy się też dużo o tańcu i takich rzeczy. Mhm.
5: No i też fajnie wystąpić z tym, co się szkuje, no bo jednak miesiące to zajmuje, te wszystkie stroje do poprawki.
3: Tak, można się pokazać z najlepszej strony.
0: Mhm, czyli to jest taki finał długich przygotowań, ciężkiej
3: tak, właśnie,
0: pracy pewnie
3: tak,
0: też.
3: Tak, cały rok właśnie na ten Konin zawsze ćwiczymy. Mhm.
5: Tak.
0: Czyli nie pierwszy raz w Koninie?
5: Nie.
0: W tym roku. No to trzymam kciuki za sukces. Wiem, że się śpieszycie, wiem, że jesteście zmęczone, bo tyle zmagań i wczoraj i dziś. Jeszcze tylko dopytam, czy miałyście okazję też podpatrywać inne zespoły taneczne? Zabrałyście
3: tak,
0: sobie trochę inspiracji?
3: Uważam, że
0: od
3: bardzo
0: nich?
3: Super to wyszło, bardzo są utalentowani i ogólnie cudownie to wygląda wszystko.
5: Tak, było bardzo dużo takich grup i stylów, których nie widziałam, lub technik i bardzo mi się to podobało i wydaje mi się, że każdy dał z siebie 100%.
0: Zapraszamy w takim razie do Konina w tym roku, żeby po prostu obserwować to, co się tutaj dzieje i przede wszystkim galę finałową jutro. A jeżeli będziecie chcieli spróbować swoich sił, tak jak te fantastyczne dziewczyny, to za rok na 47. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
3: Moją mamę z Wrocławia.
1: Tak, pozdrawiamy rodziców z Wrocławia.
5: Pozdrawiamy rodziców.
3: Tak, pozdrawiamy rodziców.
5: Tak, dokładnie.
0: To może na koniec, jak nazywa się wasza grupa?
5: Flex.
0: Flex gościły w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi. Jesteśmy na 46. już, aż trudno uwierzyć, Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, w Konińskim Centrum Kultury. Ta piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, to było wykonanie Michaliny Sujeckiej, piosenka Misty, a Michalina przyjechała ze szkoły muzycznej z Kutna. I dzisiaj zaprezentowała swój talent na jednej z dwóch scen. Na jednej talenty wokalne są prezentowane, na drugiej taneczne. Powolutku Konińskie Centrum Kultury opustoszeje, ale to tylko dlatego, proszę Państwa, że w tym momencie trwa biały koncert. Śpiewają Wojownicy Światła na scenie nieopodal. Scena zgromadziła wielu mieszkańców Konina, którzy czekają z niecierpliwością na to wydarzenie, które odbywa się corocznie. Czekają, żeby wspierać młodych artystów, ale bez wątpienia Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca gromadzi przede wszystkim mieszkańców, którzy chcą łaknąć kultury, którzy chcą się rozwijać, i jest to też wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności. Wspominaliśmy dzisiaj o jury zarówno wokalnym, jak i tanecznym. Taneczne zagościło w studiu Polskiego Radia Dzieciom, więc czuję się w obowiązku też przypomnieć, kto zasiadał w jury tanecznym. Przewodnicząca dr Elżbieta Pańtak, Adam Beta, Alberto Barletta, profesor Aleksandra Dziurosz i Edina Tuchowowa oraz Karolina Garbacik i Dariusz Intrys, który był sekretarzem. To też bardzo ważna rola w każdym składzie jurorskim. No jak słyszycie, uczestnicy festiwalu wspominają ten kontakt z jury jako bardzo dobry, taki obiecujący, budujący. Jury bardzo często udziela różnych wskazówek i to też jest niezwykle ważne na tego typu festiwalach, więc warto się na nich pojawiać, żeby budować swoje doświadczenia, stawać na scenie, podpatrywać też inne zespoły wokalne czy też taneczne, które się tutaj pojawiają. No i zdaje się, że taki właśnie zespół taneczny zagląda do naszego studia plenerowego. Dziewczyny, śmiało. Zapraszam Was do radia. Jesteśmy na żywo w audycji Kultura nie śpi. Radio nie ma kamer. To teatr wyobraźni, więc bardzo proszę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
1: Pozdrawiam z Kazy.
2: Skaza the best.
1: I Kacperek, i Szogles Kuźnicki Andrzej.
2: I Sylwia.
0: Dziewczyny, Kuźnicka, powiedzcie, skąd przyjechałyście?
3: Szczecin!
0: Ze Szczecina, kawał drogi.
2: No, tak, trochę było.

0: Pierwszy raz jesteście w Koninie?
1: Piąty.
0: Już piąty?
1: Tak. Może zaraz szósty albo siódmy.
0: No, to na pewno za rok albo za dwa. Dzisiaj tańczyłyście tutaj na scenie Konińskiego Centrum Kultury. To, czyli to znaczy, że przeszłyście pierwsze eliminacje i wskoczyłyście do drugich. Jaki taniec?
1: Disco dance.
0: A jak liczna jest wasza grupa, wasz zespół?
1: 18 osób.
0: I wszystkie, cała grupa dzisiaj występowała?
1: Tak.
0: Wspaniale. A powiedzcie, czy wy same opracowujecie taniec, repertuar?
1: Nie.
0: Kto wam pomaga?
1: Her. Andrzej Kuźnicki, a czasem jeszcze pani Sylwia Kuźnicka. Klaudia Gierba.
0: A w której kategorii startowałyście?
1: Disco dance do 16 lat.
0: Czyli to już jest ta najwyższa kategoria, najstarsza.
1: Tak.
0: Czy wy macie już 16 lat?
1: Nie.
0: Ale wyglądacie bardzo poważnie. 13. Czyli to jest początek tej najstarszej kategorii. Czyli jeszcze do 16 roku życia możecie brać udział w tym konkursie.
1: Tak. No.
0: A miałyście okazję porozmawiać z jury?
1: Nie. A możemy?
0: No myślę, że tak, że jak spotkacie tutaj gdzieś jury, będziecie chciały zapytać o coś, może jakąś radę, wskazówkę.
2: Oj, nie wiem, czy się uda.
1: I nawet nie wiem, jak oni wyglądają.
0: To trzeba w takim razie jury wytropić.
3: Pozdrawiam wszystkich ze Szczecina i pozdrawiam moją rodzinę.
1: Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę.
3: Pozdrawiam siódemkę szkoły 7.
1: Pozdrawiam szkołę SP35, bo tam mamy tańce.
3: Tak.
0: A jak nazywa się wasz zespół?
4: Szok Dance Szczecin.
0: Pozdrawiały dziewczyny, bardzo dziękuję.

0: chyba nie śpi. Na pewno nasi słuchacze są dzisiaj nieco zaskoczeni doborem muzyki. Muzyka nie jest przypadkowa. Feeling Good, Agata Deja, która przyjechała z Elbląga z zespołem Szalone Małolaty. No i muszę przyznać, proszę Państwa, że Stowarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej brzmiało to naprawdę imponująco. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wokaliści to zaledwie połowa uczestników Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Bardzo ważną grupę, równie ważną jak wokaliści, stanowią tancerze. I w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom bardzo serdecznie witam tańczące dziewczyny Hanie, Blankę i Hanie.
1: Dzień dobry.
0: Takie trio nam się tutaj zdarzyło. Dziewczyny przyjechały z Kielc.
1: Tak.
0: Tańczycie od dawna w Kielcach?
1: Od dziecka tak naprawdę.
2: No, całe życie.
1: No.
0: Całe życie, czyli ile lat?
1: No 12, w sensie, bo jak miałam roczek, no to jeszcze nie tańczyłam, ale jakoś tak w wieku 2 lat zaczęłam.
3: Ja już od około 10 lat tańczę, łącznie z przeniesieniem szkoły, więc tak coś około 10 lat.
2: Ja tak samo, jakby.
0: A jak długo się znacie w tej formacji, w której tańczycie razem?
1: Tak naprawdę to z Blanką znam się od jakoś 7 lat, a z Hanią trochę mniej.
3: Rok
1: albo coś około 2 lat tak naprawdę, bo Hania wcześniej była w innej grupie i mnie w innej, a z Blanką już wcześniej tańczyłam.
0: A co prezentowałyście dzisiaj w Koninie?
1: Modern jazz.
2: Formację. Modernową.
1: Tak.
0: A wytłumaczycie naszym najmłodszym słuchaczom, z czym to się wiąże?
3: Modern to jest taki taniec nowoczesny z ruchami takimi bardziej... Ania, pomóż.
0: Płynnymi?
1: Tak, takimi płynnymi, no.
0: Dobrze czujecie się w tej technice?
1: Bardzo.
0: Ale to jest
1: bardzo.
0: Taka wasza wiodąca technika, czy próbowałyście też czegoś innego?
1: Ja byłam też na hip-hopie, ale jakoś bardziej chyba mi jest do tego modernu bliżej.
2: Ale co roku się zmienia formacja, a nas jest w grupie bardzo dużo.
1: No.
0: Czyli co roku możecie próbować czegoś innego.
1: Tak.
3: Głównie się skupiamy na modernie, ale no właśnie, czasem też nam, mamy na koniec na przykład też jazzową czasem, na zajęciach tańczymy różne też style.
0: A kto układa wam choreografię?
3: Pani Monika Pająk.
1: Nasza ulubiona pani. Kochamy ją.
3: Tak.
0: Te pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oj! Chyba rzeczywiście musi wkładać kawał serducha w to, co robi.
1: Na pewno.
0: Skoro z taką empatią i czułością się o niej wypowiadacie.
3: Gdyby nie nasza trenerka, nie byłybyśmy tu już, który 4. rok z rzędu.
1: Dokładnie.
0: A dlaczego akurat Konin?
3: Jest to na pewno turniej taki dłuższy i raczej tak też stawiamy na więcej i po prostu też, żeby się...
1: Bardzo nam się podoba.
3: Tak, żeby też się bardziej zintegrować, uczestniczyć w jakichś tam zabawach tutaj.
0: No tak, bo festiwal w Koninie to nie są tylko występy i prezentacje, prawda? Tutaj też dużo się dzieje w przestrzeniach miasta. Obok na festiwalowej scenie czekacie na jutrzejszy koncert finałowy,
1: tak,
0: galowy?
1: Bardzo, tak. Ja się bardzo cieszę, że właśnie będzie ten koncert i słyszeliśmy też, że będzie Adam Zdrójkowski i my go bardzo lubimy, bardzo serdecznie go pozdrawiamy i my już kiedyś z nim gadałyśmy, dlatego się bardzo też cieszę.
0: Tak, Adam Zdrójkowski, gwiazda telewizji.
1: Tak.
0: Nie tylko seriali, ale także filmowa i w ogóle produkcyjna, telewizyjna, różnych programów. Adam będzie prowadził jutrzejszy koncert.
1: No.
0: Zapowiadał w mediach społecznościowych, że na pewno znajdzie czas dla swoich fanów i fanek. Przybije piątkę, będzie tańczył, śpiewał. No nie wiem, co tu się jeszcze będzie działo. Można to wszystko obserwować na przykład w telewizji festiwalowej.
1: Dokładnie. Moi rodzice będą oglądać z Kielc. Też ich bardzo pozdrawiam.
0: Zaglądajcie koniecznie do mediów społecznościowych festiwalu, bo tam można podpatrywać właśnie takie piękne talenty, które występują na scenie, tak jak tutaj dwie Hanie i Blanka, ale wy jesteście częścią większej grupy, która nam się tutaj chyba teraz przysłuchuje, tak?
1: Tak, dokładnie. To są nasze przyjaciółki tutaj, te starsze.
3: Zespołu.
1: Dokładnie, bardzo je lubimy, pozdrawiamy też.
0: Ale jest też młodsza grupa, która także przyjechała z Kielc razem z wami?
1: Nie
3: znamy.
0: Ach, czyli to inne uczestniczki festiwalowe, które tutaj do nas zajrzały. To też was pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Dokładnie.
0: Dziewczyny, a czerpiecie też z rozmów z innymi uczestnikami, może podpatrujecie?

0: inne style, albo może miałyście okazję zamienić słowo z jury?
1: Z jury jeszcze nie, mam nadzieję, że się uda, ale z innymi zespołami tak, bardzo często gadamy, bo po prostu chcemy nawiązywać nowe kontakty.
2: Oglądałyśmy też wiele formacji, jak czekałyśmy na naszą, bardzo nam się podoba.
0: A gdybyście mogły teraz zadać jakieś pytanie jurorce bądź jurorowi, to o co byście chciały zapytać? W kontekście na przykład waszego tańca, szukacie jakichś rad, wskazówek?
1: Jakie były błędy? Mhm. Chyba takie
0: pytanie. Czyli na co zwracali uwagę w ocenie?
1: Tak.
2: Tak, czy im się nie nudzi cały dzień tak siedząc i oglądając?
0: Nie wyglądali na znudzonych, ale myślę, że to jest ciężka praca. Bardzo przyjemna, ale też wielka odpowiedzialność, żeby ocenić sprawiedliwie. No a wiemy dobrze, że to nie zawsze zależy od umiejętności zespołu. Czasami to jest akurat ten moment, dyspozycja, jakaś chwilka, że coś nie wyjdzie, jakieś małe potknięcie, no. Coś na co tak naprawdę pracuje się miesiącami, więc dziewczyny, chyba jesteście z siebie dumne, mam nadzieję.
1: Tak. A ja przepraszam, ja gadałam z jedną jurorką, ale nie teraz na festiwalu, tylko wcześniej, bo z panią Elżbietą Pańtak trenowałyśmy, znaczy byłyśmy u niej w teatrze, w Kielskim Teatrze Tańca i no dużo z nią gadałyśmy, no bo po prostu była naszą dyrektorką.
2: Układała nam spektakle, była w wszystkich zebraniach, też ją pozdrawiamy.
1: Tak.
0: No to jak słyszycie, drodzy słuchacze, dziewczyny są ze sceną oswojone od lat.
1: Tak.
0: No i życzę wam, żeby ta pasja pięknie wam się rozwijała i mam nadzieję do zobaczenia za rok.
1: Mam nadzieję, że też.
2: Tak. Ty też. Dziękujemy.
0: A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam
2: Kielce.
1: Kielce całe. Tamtą grupkę dziewczyn nasze z Together Dance Academy.
2: Nasz cały zespół, naszą Dokładnie. Trenerkę.
1: Tak.
2: Oraz mojego brata. Moje beztalencie, kochane.
1: Mamy
0: ten... Jakiś tam talent na pewno się znajdzie,
2: tak,
0: wiesz,
2: ma,
0: jak to jest, każdy
2: sporo.
0: Ma swój, czasami nieodkryte, trzeba tam głęboko poszukać.
1: Tak, i jeszcze pozdrawiam mojego kolegę Bartosza.
0: Pozdrawiamy ciepło, bardzo dziękuję, że byłyście dzisiaj z nami. Hania, Blanka i Hania.
1: Tak, tak,
2: dziękujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
1: I nawzajem, dziękujemy.

0: Zaśpiewał dla nas Adam Rosiak. To był wynalazek Filipa Golarza, a Adam przyjechał do Konina ze szkoły podstawowej numer 5 z Turku. A w naszym studiu plenerowym, w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi, mieszkanki Konina. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: Dziewczyny, jaki jest Konin? Ja jestem pierwszy raz w tym mieście.
2: No na pewno moim zdaniem fajny i czasami są różne fajne festyny, jak na przykład ten.
3: Jest bardzo dużo atrakcji i rzeczy, które można po prostu tutaj zwiedzić.
0: A co warto zobaczyć w Koninie? Polecicie mi jakieś miejsce i innym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, którzy jeszcze nigdy w Koninie nie byli?
2: Znaczy ja na pewno polecam muzeum, ale ono jest w tym... W powiacie konińskim.
0: Ach, czyli trzeba się przemieścić w jakieś inne miejsce. Dobrze, poszukam w takim razie.
2: Na pewno jeszcze baseny.
0: No dziś to wszyscy polecamy.
4: I nasza szkoła tańca.
0: Właśnie, do tego zmierzamy. Dzisiaj to polecamy wszystkim festiwal piosenki i tańca w Koninie i Konińskie Centrum Kultury, prawda? Bo tutaj dzieje się najwięcej. To jest prawdziwe szaleństwo. My rozmawiamy w studiu plenerowym, a obok scena, muzyka dobiega. Koncert w tej chwili, a jutro prawdziwe szaleństwo na koncercie finałowym. Czekacie?
1: Tak.
5: Na wyniki czekamy.
0: I czekacie, na wyniki. Denerwujecie się troszkę.
1: Tak.
3: Troszkę stresik jest.
0: Nie, stresik. No, ale mam nadzieję, że taki mobilizujący stresik. Lubicie występować na scenie?
1: Tak.
0: Jesteście oswojone ze sceną?
1: Tak.
0: Nie macie w ogóle tremy?
1: Trochę.
0: A co wy robicie z tą tremą?
2: Ja na przykład próbuję się uspokoić i mówić sama do siebie w myślach.
5: A ja jak próbuję się uspokoić, to na przykład czasem skaczę.
0: A, czyli trzeba się wyskakać.
2: Tak, skaczemy.
0: Wyrzucić te
3: ja emocje. Ja lubię być cały czas aktywna i biegać w kółko albo skakać i podskakiwać.
0: Czyli ty się w ogóle nie zatrzymujesz. No proszę Państwa, pozazdrościć takiej energii. A co dzisiaj wyczyniałyście tutaj na scenie?
2: Tańczyłyśmy.
0: Tańczyłyście? Do jakiej
3: tak,
0: muzyki?
3: Tak, skakaliśmy fliki.
0: Opowiecie troszkę więcej?
2: My tańczyłyśmy w czwórkę jazz.
4: Show.
2: A nie, show dance.
3: Ja tańczyłam jazz i show dance, a Julka, najmłodsza tutaj, tańczyła kucharki.
0: Julcia, ile ty masz lat?
6: Mogę cię zapytać?
0: 6 lat? I od jak dawna tańczysz?
6: Teraz
4: 2 latka.
0: Czyli miałaś tylko 4, jak zaczęłaś tańczyć?
6: Tak.
0: A skąd ty się wzięłaś w tym zespole? Powiedziałaś
6: Cześć,
0: mamie,
6: siostra.
0: Chcę...
6: Cześć, siostra.
0: Czyli siostra cię namówiła.
3: Tak, bo ja zaczęłam po prostu tańczyć, kiedy byłam młodsza. A siostra później zaczęła po prostu wydziwiać i mama napisała zajęcia i zaczęła po prostu chodzić.
0: Czyli to podobieństwo, jak teraz na was patrzę z bliska, nie jest przypadkowe. Rodzeństwo też tańczy i to jest taki sposób na wspólne spędzanie czasu pewnie.
3: Tak.
0: Dużo dnia zabiera wam taniec? Tańczycie codziennie?
2: Ja praktycznie cały czas, a to zrobię jakiś przerzut bokiem, przejście w przód, cokolwiek.
5: W płynie, tak samo. W

0: poniedziałek mamy
1: dwie godziny tańce.
0: Godzinę 15 tańce i jeszcze
1: 45
0: minut baletu. A w czwartek mamy, ja mam akrobatykę, więc łącznie mam 2,5 godziny w czwartek.
2: A powiedzcie, co wam daje taniec na co dzień?
3: Szczęście.
4: Ja też jestem zadowolona, jak tańczę.
5: No ja też.
6: Ja też.
0: Ja jak coś na przykład osiągam, że na przykład coś mi się udaje w tańcu, to jestem zadowolona.
2: A to przekłada się też na wasze życie? Na przykład na to, że jesteście bardziej takie wytrwałe, zdeterminowane, odważne, jak stajecie na scenie?
4: Mi się wydaje, że tak. Ta odwaga to taniec, jakby przez taniec poczułem się lepiej na scenie.
5: Nawet jak nam się nie uda czegoś zdobyć, to i tak zawsze któryś z rodziców jest nas zdolny, że nawet w takim wieku, na przykład jak Julka, to wyszła na scenę i zatańczyła i się na przykład nie pomyliła.
0: Bo też na przykład jak na przykład nie zdobędziemy jakiegoś wysokiego miejsca, to też się liczy zabawa, że po prostu wyszłyśmy na tą scenę, też się liczy.
2: To jest bardzo ważne, to wszystko, o czym mówicie.
5: Dałyśmy radę, że wszystko udało się.
2: Jesteście z siebie dumne?
5: Tak.
2: To najważniejsze. A ja wam życzę właśnie takiej radości przede wszystkim z tego tańca, sukcesów też, bo wiadomo, że lubimy dostawać nagrody. Ale to, o czym mówicie, to jest taki fundament, to, żeby sprawiało nam to przede wszystkim frajdę i dawało radość każdego dnia. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień, za rok. Widzicie,
4: no, ja
2: chciałabym się spotkać
4: nadzieję.
2: Z wami już za tydzień, a to festiwal powolutku będzie dobiegał końca. No ale czekamy przede wszystkim na wielki finał jutro i na wyniki.
4: Tak.
0: Na wyniki najbardziej.
5: To zależy od całego jutra.
0: Bo jak nie będzie wyników, to nie przejdziemy dalej. Albo jak nie będzie wyników, to nie będziemy na gali.
2: Tak mocno trzymam za was kciuki i Polskie Radio dzieciom.

0: Drodzy słuchacze, tylko 3 minuty zostały do godziny 20 i audycja Kultura Nie Śpi powolutku dobiega końca, ale w naszym studiu pojawiły się kolejne tancerki chyba. Tak, bo ja pani nie widziałam na scenie wokalnej i tak podejrzewam, że to jednak ta druga formacja, druga część festiwalu. Skąd przyjechałyście?
1: Z Poznania.
0: Pierwszy raz w Koninie?
1: Tak.
0: Jesteście przejęte?
1: No, trochę tak.
0: I co myślicie o tym festiwalu? Dobrze się tu czujecie?
1: Tak, na pewno jednoczy i ludzi razem ze sobą, ale też jest to fajna forma spędzenia czasu razem.
2: Tak, i bardzo inspirują na pewno inne grupy i każdy jest raczej dla siebie bardzo życzliwy i taki chętny do rozmowy.
0: A był taki moment podczas festiwalu, że wam tak mocno zabiło serce, coś was tak zachwyciło?
1: No,
0: takie wow.
1: Zobaczyłyśmy tą scenę, bo tak. Jest ona niesamowita i ten taki ułamek sekundy przed tym, jak zaczęła się tańczyć.
2: Tak.
0: Czyli ten moment już przed samym wejściem na scenę. Dzisiaj tańczyłyście drugi raz?
1: Tak.
0: Ach, czyli to znaczy, że przeszłyście do kolejnego etapu. To szapoba, gratuluję.
2: Dziękujemy.
0: To nie jest wasz pierwszy festiwal, pewnie nie ostatni. Już teraz połknęłyście bakcyla.
1: Tak.
0: Będziecie tańczyć dalej?
1: Tak, na pewno.
0: No to trzymamy kciuki bardzo mocno za wasz team, który jest jak duży?
2: 20 osób.
0: Same kobiety?
2: Tak.
0: A jaką nazwę ma wasza grupa?
1: Madness Junior.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak.
0: My sobie wszystko notujemy dzisiaj w głowach, te wszystkie nazwy, bo moi drodzy, to nie są przypadkowi artyści. Tak czuję, że jeszcze o nich usłyszymy. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękujemy.
0: Jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić, to zapraszam.
1: Na pewno nasze trenerki, tak. Które są tutaj z nami, Biankę Tokłowicz oraz Annę Fleischer.
2: Tak, bo zawsze są przy nas i wspierają nas i wytrzymują wszystkie nasze niedociągnięcia i wszystkie nasze zachowania, a mimo to zawsze są z nami i nas wspierają. No i też trenerki, które są tutaj z nami, ale od innych grup, ale też wspierają wszystkie inne.
0: Bardzo wam dziękuję pięknie. No i moi drodzy, dobrnęliśmy do finału audycji Kultura Nie Śpi, bo zbliża się godzina 20. Pięknie dziękuję za uwagę wszystkim gościom, za to, że zajrzeli dzisiaj do naszego studia na 46. już Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. 46. edycja. Nie powiem, że dobiega końca, bo jeszcze jutro wielki finał, na który wszyscy czekamy, sprawdzając co jakiś czas, czy są już wyniki. Więc ja trzymam kciuki za wszystkich. 2700 osób przyjechało w tym roku do Konina, wokalistów i tancerzy, żeby prezentować swoje umiejętności. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie Darii Brzezińskiej, za współtworzenie audycji. Program realizował Janusz Graczek, dbał o to, żeby było nas doskonale słychać wszędzie. A ja żegnam się z wami i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Martyna Chuderska, do usłyszenia za tydzień.
3: Autopromocja.
4: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
5: O tak, Gujdonie, słuchamy.
6: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
7: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
4: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
8: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
3: Autopromocja.

Witam wszystkich, tu Smok Adaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Przed chwilą do niej zajrzałem i otworzyła się jakby sama, bo nawet jej nie dotknąłem. To znaczy, dotknąłem jej, bo trzymałem ją w swoich łapach, ale kartek moje smocze palce nie przewracały. Gdy się rozwarła, moim oczom ukazał się napis, który niewątpliwie był tytułem. Tytułem jakiejś opowieści. Poza nim nie było żadnego zapisu. Jedna kartka wyrwana, dwie pozostałe dokładnie zalane atramentem albo tuszem. Ten, kto zniszczył zapis tej opowieści, zasługuje na największe potępienie. Bo jak można niszczyć książki? To się zupełnie w mojej smoczej głowie nie mieści. Już nikt więcej, droga księgo, krzywdy ci nie zrobi. Jesteś teraz w moich smoczych łapach i ja, Smok Adaś, obiecuję cię bronić z całych swoich smoczych sił. Pewnie niektórzy z was pomyśleli sobie, że skoro bajka nie ma treści, choćby jej kawałeczka, to nie ma co sobie nią głowy zaprzątać. A jednak jest. Jest pewien powód, że zaprzątać głowę nią sobie warto. Chodzi mi o tytuł. Szczególnie bliski memu sercu, a brzmi on tak: Smutny smok. Było nie było, ja też jestem smokiem i bardzo mnie interesują przygody podobnych do mnie stworzeń. Korci mnie jak nie wiem co, by przy użyciu magicznej pozytywki przenieść się do świata tej opowieści, ale z drugiej strony mam pewne obawy. Obawy dotyczą tego, jakiego smoka spotkam, gdy tam trafię. Mogę przypuszczać, że podobnego do mnie, włochatego, zieloniutkiego, w pomarańczowe centki, uśmiechniętego, sympatycznego, kochającego cały świat i wszystko, co na nim żyje, albo prawie wszystko. A jeżeli ten smutny smok, to zupełnie inny smok? Nie mam przecież ani skrawka informacji, jakiż to smok zamieszkuje te historie. I dlaczego jest smutny? A może jest nie tylko smutny, ale także zły? No tak, znane są historie ze smokami w roli głównej, w których to smoki przedstawione są jako bardzo niesympatyczne stworzenia, uosabiające zło i zniszczenie, ziejące często nie z jednej głowy, ale paru głów ogniem i to gdzie popadnie. Napadają na miasta i wioski w celu zdobywania skarbów, by gromadzić te skarby w pieczarach i pilnować ich dniem i nocą. Gdybym takiego smoka spotkał, to mimo iż sam jestem smokiem, to wracałbym z takiej krainy najszybciej jak tylko się da. Ale z drugiej strony, nie powinienem opuszczać bohatera tej opowieści. Smoki mimo wszystko powinny się wspierać. No i co ja mam zrobić? No co zrobić? Może rzucę kostką i jak wypadną liczby parzyste, czyli 2, 4 i 6, przenoszę się do bajki i sprawdzam, co tam się dzieje. Jak nieparzyste, to poszukam innej opowieści, którą mógłbym wspólnie z wami przeżyć. Oj, Adasiu, nie wstyd ci? Chcesz rzucać kostką i zdać się na ślepy los? Sam powinieneś podjąć decyzję, jeszcze raz przemyśleć całą sytuację i zdecydować się. Dobrze, jeszcze raz przemyślę całą sytuację. No, chyba wystarczy tych przemyśleń. Zdecydowałem się. Zdecydowałem się, że zajrzę do opowieści o smutnym smoku. Zawczasu już przygotowałem magiczną pozytywkę, teraz tylko przekręcić w niej trzeba kluczek. Ale zanim to zrobię, bardzo was proszę, poczekajcie na mnie, drodzy moi, aż wrócę. Dobrze wiecie, że podróż do krainy baśni trwa naprawdę tylko kilka chwil. Nie byłoby mi wesoło, gdybyście mnie opuścili w tym czasie. To co? Pa, zaraz wracam.

No i jestem. Wyobraźcie sobie, trafiłem do wspaniałego miejsca. Na koniec, gdy już je opuszczałem, wszyscy mnie żegnali, a od wiewiórki Magdy dostałem nawet buziaka na drogę. A Lulek powiedział, że jestem jego największym przyjacielem i że zawsze będzie o mnie pamiętał. No tak, ale od początku. A od początku to nie było tak radośnie. A kto to jest Lulek, już wam tłumaczę. To właśnie Lulek był tym smutnym smokiem. Smutnym aż do momentu, gdy poweselał. A poweselał w dużej mierze dzięki mnie. Gdy pozytywka przeniosła mnie do świata smoka Lulka, zastałem go siedzącego nad brzegiem rzeki i płaczącego. Wręcz się od płaczu zanosił. Gdy podszedłem do niego, zaczął się uspokajać i dziwnie mi przyglądać. Nagle zapytał: a ty się mnie nie boisz? A dlaczego miałbym się ciebie bać? Jak w ogóle smok może bać się smoka? I to w dodatku płaczącego. Przyszedłem ci pomóc. Widzę, że jesteś smutny. Opowiedz zatem, dlaczego jesteś smutny i co cię tak smuci? Jestem smutny, powiedział Lulek, bo jestem samotny. W tym lesie, w którym się obecnie znajdujemy, moja smocza rodzina pojawiła się niedawno. Mój tato smok August został kierownikiem w wytwórni konfitur, mama Ewa prowadzi naszą pieczarę, a ja mam wakacje. To świetnie, powiedziałem, wakacje są super. Super, ale nie dla mnie. Bo nie mam się z kim bawić, powiedział Lulek. Każde ze zwierząt w moim wieku, kiedy mnie zobaczy, ucieka z przerażeniem, krzycząc w niebogłosy: smok, ratunku, ratunku, smok! Próbowałem do nich zagadać, uśmiechałem się, machałem łapą na przywitanie. Jedne zwierzęta szybko uciekały, a te, które umiały wspinać się na drzewa, właziły na nie i obrzucały mnie z góry, czym popadnie. A w dodatku, jeszcze dzisiaj mam urodziny. Nie mówiłem rodzicom, jak się sprawy z moimi rówieśnikami mają, bo nie chciałem ich martwić. Ale dzisiaj chyba będę musiał o wszystkim powiedzieć, bo mama upiekła tort i prosiła, bym zaprosił wszystkich swoich kolegów. A ja przecież nie mam żadnego. Ja mogę przyjść do ciebie na urodziny, powiedziałem. Dzisiaj tak, a jutro znów zostanę sam. Wiesz co, Lulku? Może ja z nimi pogadam, zaproponowałem. Już to widzę, odparł Lulek. Przecież ty też jesteś smokiem i to smokiem większym ode mnie. Na chwilę zapadło milczenie. Mówiąc szczerze, nie miałem pomysłu, jak pomóc Lulkowi. Trafił z rodzicami do lasu, gdzie smoki uważane były za straszne i nieprzewidywalne. Ale nagle stało się coś, co jak się okazało potem pomogło Lulkowi. Z początku sytuacja zdawała się być dramatyczna, bo obaj usłyszeliśmy trzask pękającej gałęzi, a potem rozpaczliwe wołanie o pomoc. Krzyki dobiegały gdzieś znad rzeki, z drugiego jej końca. Pobiegliśmy więc w tamtą stronę, zobaczyliśmy przebierającą łapkami w wodzie wiewiórkę, nie mogącą się z wartkiego nurtu rzeki wydostać. Jej przyjaciele, jeż, miś i borsuczka, próbowały wiewiórce pomóc, wkładając do wody długi patyk. Ale nurt był zbyt silny i wiewiórka coraz bardziej się oddalała i zdawała się być nieuchwytna dla ratujących ją zwierzaków. Klepnąłem Lulka i pokazałem mu zwisający ogromny konar nad głównym nurtem rzeki, dokładnie tam, dokąd zmierzała walcząca o życie wiewiórka. Pobiegliśmy w jego stronę. Pierwszy na konar wlazłem ja, a za mną Lulek. Powiedziałem do niego: złap mnie za łapy i skocz z konaru. Był przestraszony, ale wykonał moje polecenie. Stworzyliśmy figurę, w której ja siedziałem okrakiem na gałęzi, a Lulek zwisał głową w dół tuż przy samej tafli wody. Nie minęło parę sekund i wiewiórka była już w naszym zasięgu. Lulek pochwycił ją za łapki, a ja zacząłem ciągnąć Lulka do góry. Nie było łatwo, bo Lulek swoje ważył, ale po chwili na olbrzymim konarze zwisającym nad rzeką siedziałem nie tylko ja, ale również Lulek i dysząca z przerażenia wiewiórka, która po chwili wyszeptała do Lulka: dziękuję za uratowanie życia, nazywam się Magda, przepraszam cię, że się ciebie bałam i przed tobą uciekałam. Strach jest nie zawsze dobrym doradcą, ale teraz widzę, że ciebie nie trzeba się bać, ciebie trzeba podziwiać, bo wraz z kolegą, a chodziło jej o mnie oczywiście, zachowaliście się naprawdę wspaniale. Chcesz poznać moich przyjaciół, powiedziała Magda? Widać było, że Lulek nie wierzy własnym uszom. Pewnie, że tak, odpowiedział po chwili.

To jest Jerzy Marek, Miś Paweł i moja najlepsza przyjaciółka, borsuczka Halinka. Pomachała zwierzakom na brzegu, a ci odpowiedzieli gromkim okrzykiem: niech żyje Lulek i jego przyjaciel! Nie muszę chyba dodawać, jak wyglądały urodziny Lulka. Jedyne, co nie było fajne, że przyszło na te urodziny tylu nowych kolegów i koleżanek Lulka. Także z tortu na tych urodzinach, tortu mamy Lulka, dostałem taki maciupeńki kawałeczek. Za to konfitur z fabryki, w której pracował jego tatuś, pojadłem sobie za wszystkie czasy. A teraz chyba bym pospał.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba się zmęczyłem, może się na chwilę...
0: Połóż się, odpocznij,
1: no bo jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje i jakoś wcale mnie to nie dziwi.
1: Ale jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No jasne, dzieci muszą odpoczywać, czas by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać, jaką bajkę zechcesz śnić?
1: A znasz jakieś opowieści z lasu?
0: O tym, jak to jest, kiedy nagle wśród zwierząt w lesie pojawia się ktoś obcy?
1: No, w przedszkolu też o tym rozmawiamy.
0: To jak może być?
1: No, niech to będzie opowieść o... jakby był jakiś...
0: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru.

0: wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków, we śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę już słuchać. Zaczynaj.
0: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, pośród szumiących drzew, falujących łąk.
1: Hurra! A czy będą?
0: Co będzie, to będzie. I byłoby dobrze, gdybyś już zamknął oczy i nie otwierał buzi.
1: No dobrze, postaram się, ale czasami to tak mi się chce coś.
0: Kiedy minęła ulewa i wszystkie liście stały się soczyście zielone, gdzieniegdzie z pomiędzy liści zaczęły nieśmiało wyglądać pączki i kwiaty. Las pachniał sosnami, świerkami, budzącymi się bzami. Słuchając delikatnego dzwonienia konwali, radował się ich aromatem. Zwierzęta już od wschodu słońca usilnie starały się znaleźć coś do jedzenia, żeby nakarmić wiecznie głodne pyszczki, paszczki, ryjki, dzióbki, dziobki, buźki i paszczenki. Albo pośród roślinności wyszukiwały smakowitych pędów, pączków, kwiatków, listków czy gałązek, albo pomiędzy krzakami, w mchu, w ziemi, w dziurkach, dołkach, zagłębieniach wyszukiwały pędraków, robaków, chrząszczy, żuków czy innych owadów. Albo węsząc z nosami przy ziemi poszukiwały myszy, ryjówek, małych i większych gryzoni czy innych ssaków. Każdy szukał, wąchał, węszył, tropił, wyszukiwał rośliny czy zwierzęta. Jednocześnie starano się zachowywać bezpieczną odległość od siebie, omijać groźnych albo tych, co stanowili konkurencję, szukać tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Nie wchodzić sobie w paradę, żeby ktoś nas nie przegonił, albo żebyśmy sami nikogo nie wystraszyli. No, jak to w lesie, wiadomo. I niezwykle rzadko ktoś kogoś zaskoczył. Zazwyczaj było wiadomo, ile szczeniaczków urodziło się wśród dąbczaków i buków, jakie maleństwa pojawiały się w borsuczej norze, czy u wiewiórek, sujeksów, czy zajączków. Jeżeli pojawiał się czasami jakiś nieznajomy, to był to najczęściej zagubiony pies czy kot, który dotychczas wiódł życie wśród ludzi. Ale bardzo szybko takiemu intruzowi wybijano z łebka plany pozostania dzikim, leśnym zwierzem. Mamy już swoich myśliwych i nowych nam nie potrzeba, mówiły chórem leśne zwierzaki, delikatnie wskazując takiemu bohaterowi najkrótszą drogę wyjścia z lasu. Ale tego dnia pojawił się gość wyjątkowy. Nawet gdyby chciał się ukryć, to nie udałoby mu się. No, widać było, że jest bardzo zmęczony, wyczerpany. O, przepraszam, dopiero z bliska zauważyłem, że była głodna i spragniona. Biegnąc między drzewami, wydawała się białym zygzakiem, błyskawicą, takim rozmazanym śladem, jaki na ciemnej kartce zostawia biała farba. Pośród zieloności, świeżej i soczystej, pośród seledynów, turkusów, malachitów, szmaragdów, brązów, beżów, zgaszonych czerni i szarości, jej biel wydawała się rozlewać plamą na poszyciu lasu. No. Widziała pani takie cudo? Pytała sarna Barbara, łanię Łucję. Wygląda jak płachta, co gospodynie ze wsi suszyły na łące, odpowiadała. Zobacz, Stefan, czy to ta błyskawica, co się pojawia podczas burzy? Borsuk Bogdan dopytywał łasicę Janinę. A czy to nie jest, aby borsuczka tyle, że biała? Dopytywała Janina.
2: U nas w rodzinie nikogo takiego nie było.
0: Tchórz Tadeusz postawił uszy, podrapał się i powiedział. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że to jest lis, a właściwie lisica. Chyba żartujesz, przecież u nas w lesie nie ma takich białych lisów czy lisiczek. Popatrz na mnie. Tak powinien wyglądać porządny lis. Rudy, rdzawy, pomarańczowy, no, ewentualnie czerwono-brązowy, a nie biały, powiedział lisek Ludwik, dumnie obracając się, żeby zaprezentować wszystkim dookoła swoją przepiękną, puszystą kitę.
1: Ale twój dziadek Dionizy jest taki bardziej szary niż rudy, nie uważasz?
0: Zapytał tchórz Tadeusz.
2: Też mi przykład. Dziadek jest szarosiwy, bo jest już stary. Ma chyba z 10 lat.
3: Słuszny wiek, zauważył borsuk Bogdan. Może ta lisica też jest stara i dlatego taka biała.
1: Żartujesz?
0: Zaśmiała się łaś

0: kibica Janina. Staruszka nie dałaby rady tak szybko biegać. To musi być całkiem młoda lisiczka.
1: No to czemu taka biała? Dopytywał Bogdan.
0: No właśnie, taki biały zwierzak to nie mógłby się nigdzie schować. Zaraz by go dostrzegły jakieś drapieżniki albo co gorsza myśliwi ze strzelbami. Przytomnie zauważył tchórz Tadeusz. Lisek Ludwik stanął na tylnych łapkach i zobaczył, że biała plama zatrzymała się nad wodą. Spójrzcie, dopadła do jeziora. Ole spragniona, pije i pije. To może do niej podejdziemy, powiedział tchórz Tadeusz, jakby w ogóle się nie bał. Albo lepiej nie, nie wiadomo, co to za jedna. A zwierzęta lepiej znały las, niż przybyła biała lisiczka, dlatego w zupełnej ciszy udało im się zbliżyć do jeziora. Lisiczka wciąż piła, nerwowo rozglądając się na boki. W pewnym momencie wyczuła przyglądających się jej zza trzcin. Momentalnie chciała się zerwać do biegu, ale zmęczenie odebrało jej siły. Zaplątała się w krzakach i nerwowo próbowała uwolnić się, widząc zbliżające się towarzystwo. Nie wyglądali groźnie. Witamy szanowną panią w naszym pięknym lesie wśród soczystych traw i pachnących grzybów. Lisek Ludwik zachował się jak prawdziwy dżentelmen. Witamy, witamy. Proszę się nie bać. Nikt tu nie zrobi pani nic złego. Zabłysnął elegancją tchórz Tadeusz. Może pomogę się wydostać. Proszę się nie szarpać, to uwolnię pani nogi z tych kolczastych krzaków. Zaoferowała pomoc łasica Janina. Bardzo dziękuję za pomoc. Gdyby nie wy, to nie wiem, co bym zrobiła. Jestem strasznie zmęczona. Uciekam już trzeci dzień. Jeśli mnie złapią, to będzie już po mnie.
1: Ciężko dysząc, odpowiedziała biała lisiczka.
0: Lisek Ludwik popatrzył na nią ze współczuciem. A co się stało? Od kogo uciekasz? Gdzie mieszkają w ogóle takie białe lisy?
2: Mam na imię Blanka i uciekłam z fermy lisów. Moi dziadkowie mieszkali daleko na północy. Tam, gdzie jest bardzo zimno i gdzie przez większą część roku leży śnieg. Dziadek opowiadał, że nasze białe futerka pomagają się nam wtopić w zaśnieżone tło, ale ludzie złapali i całą rodzinę uwięzili w klatkach. Na fermie urodzili się moi rodzice i ja wraz z rodzeństwem. Dziadek opowiadał nam o tym, jak lisy potrafią biegać, ile radości można mieć z biegania, więc kiedy zobaczyłam uchyloną klatkę, to wyłamałam zamknięcie i uciekłam. Ale już nie mam sił. Chce mi się spać. Czy mogę się gdzieś tu bezpiecznie zdrzemnąć?
1: Zwierzęta zaprowadziły ją do przytulnej nory, wyścielonej miękkimi liśćmi, przyniosły pyszne kąski do zaspokojenia głodu i usiadły na zewnątrz. Mam plan. Borsuk Bogdan cieszył się ogólnym szacunkiem, bo jego pomysły były zaskakujące. Zazwyczaj musimy zebrać wiele różnych kwiatów i roślin, takie, które mają swój kolor. Kiedy Blanka wytarza się w nich, to jej futerko zmieni kolor i będzie mogła łatwiej wtopić się w tło. Posłuchajcie uważnie. I wytłumaczył, kto i co ma zerwać i przynieść. Każdy dostał uważne zadanie. Ruszajcie i wracajcie tu z roślinami. Ja poczekam i popilnuję Blanki. Zwierzęta rozbiegły się w poszukiwaniu roślin, które pomogą lisiczce schować się przed ludźmi. I czekając na nie, słuchając oddechu Blanki, borsuk Bogdan sam zapadł w sen. Tak jak miś Michaś, tak jak wy, pasałyki. Chcielibyście spotkać się ze zwierzętami w lesie i porozmawiać z nimi? Bardzo proszę, ale najpierw nabierzcie sił. Pa, pa. Kolorowych snów. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie. Dobrze.

Chodzimy na palcach, chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

czarny.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Kolejny odcinek podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Damian Sikorski, witam serdecznie. Jest ze mną Konrad Aksinowicz, który jest i reżyserem, ale jest również muzykiem i jest rodzicem, więc wszystko się zgadza. Witam cię, Konradzie, witaj, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Dziś bardziej czujesz się muzykiem czy reżyserem, bo wydajesz też nowy projekt, nową płytę i obserwując cię w mediach społecznościowych, widzę, że bardzo żyjesz nowym projektem muzycznym.
1: Wiesz, trzeba to jakoś przełożyć na to, że filmy się robi dosyć dłużej niż muzykę. Czekanie na sponsora, czekanie na dotacje, czekanie na porę roku, w której można to kręcić, powoduje, że niektóre projekty filmowe po prostu dłużej się realizują niż te muzyczne. Dlatego w tych mediach społecznościowych, kiedy jest czas, że ludzie widzą mnie z gitarą, mogą powiedzieć, okej, to jest Konrad, który sobie gra na gitarze. W momencie, kiedy promuje nowy projekt muzyczny, okazuje się, że to jednak to jest muzyk, tak? A ostatecznie, kiedy wejdę na plan i po roku wyjdzie film, okaże się, że jestem wciąż reżyserem. Więc ja nie chcę teraz tego, wiesz, tak jakoś postawić, że jestem reżyserem, ale również muzykiem, albo że muzykiem, albo reżyserem, gdzieś ja też książkę napisałem, czyli też autorem, tak? Myślę, że dzisiaj, w dzisiejszym XXI wieku można być jednym, drugim, trzecim, czwartym, więc...
0: Z pewnością jesteś artystą.
1: To też jest dziwny label, nie? Bo dla mnie osobiście artysta to jest gość, który żyje w pewnej bohemii samym sobą. Dla mnie taki prawdziwy artysta, nie? To jest ten gość w welurach, który po prostu idzie bezkompromisowo i tworzy rzeczy, które po prostu szokują i można je zobaczyć w muzeum później.
0: Ale Konrad, mnie twoja muzyka szokuje, twoje filmy również mnie szokują, a na pewno ten nowy projekt, który powstał muzyczny, uważam, że jest totalnie bezkompromisowy i nie sądzę, żebyś w swoich filmach również był bezkompromisowy.
1: Ponieważ to się tak często nie zdarza, ja mówię, nie jestem reżyserem, który robi co roku film, robię je na podstawie moich scenariuszy, to trwa. Staram się zrobić je tak, jak czuję. Nie? A jeśli chodzi o muzykę, to w związku z tym, że projekt Dul to moja w sumie piąta płyta, na pewno piąta płyta, czyli miałem 5 razy możliwości wykazania się i zrozumienia w ogóle idei, co można zrobić z tą muzyką i się bardzo dużo uczę za każdym razem i z przyjemnością ci później powiem, co w Dulu mnie po prostu oczarowało, robiąc go, nie?
0: Ale Dul to jest twoje alter ego dzisiaj?
1: Dzisiaj tak, ale na przykład parę tygodni temu byłem w studiu Lutosławskiego i nagrałem 4 godziny muzyki na fortepianie. Wynająłem to studio na 4 godziny i 4 godziny grałem. I tam na przykład powstanie projekt klasyczny, tak?
0: Wow.
1: Więc wiesz, więc ja patrzę na muzykę jak reżyser. Reżyser posługuje się gatunkami, nie? I skoro ja jestem niezależnym muzykiem i już zrozumiałem, że projekt AKX nie wystarcza mi, by się w nim wiesz, rozwijać i wyrażać. Zrobiłem właśnie przełom, że odłączyłem ten projekt i stworzyłem nowy typu Dul, żeby ta muzyka punkowo-cyberpunkowa zaistniała, gitary. I to mi daje wolność, że wiesz, że będę mógł zrobić Konrad Aksinowicz czy cokolwiek innego nazwę w postaci w ogóle muzyki filmowej i zupełnie innej, tak? No przecież dzisiaj mogę włożyć wszystko na Spotify.
0: Oczywiście.
1: Więc a nie mam, wiesz, żaden projekt nie stał się popkulturowy na tyle, żeby mnie tak wciągnął w to, że po prostu, że jestem tylko AKX albo że będę tylko Dul. One są niezależne i one są też niepromowane.

0: tak jak inne, więc daje mi tu tą wolność i chcę, w związku z tym, że nie mam tego innego, czyli nie gram na Top Trendy albo na męskim graniu, to przynajmniej wykorzystuję tą moc tego, że mogę stworzyć jeszcze inne projekty.
1: A wykorzystałeś kiedyś swoją muzykę w swoim filmie?
0: Tak.
1: Nie czułeś ty jakiegoś obciachu, że będę wykorzystywał swoją muzę?
0: Nie, na przykład, wiesz, do powrotu tamtych dni ja zrobiłem całą wersję muzyczną, ale pokazałem to Masuckiemu i on do mnie odpisał, bo wtedy była pandemia, więc nie widzieliśmy się. Powiedział: Konrad, ty masz całą muzykę, tylko tutaj wystarczy ją włożyć. Ja mówię: posłuchaj, miło, że tak mówisz, ale ja bym chciał twoją rękę. Umówmy się, że weźmiesz z tego, co usłyszałeś, co będziesz chciał, to po prostu będzie mi bardzo miło. I na przykład główny motyw jest moim motywem w tym filmie i co jest bardzo miłe. Przyznaję, że jeszcze się trochę wstydzę dać muzykę do filmu. Zawsze się jakoś, wiesz, inaczej. Jestem tak zmęczony po filmie, po zdjęciach, a już ostatecznie po montażu, że kiedy przychodzi te rozluźnienie w postaci udźwiękowienia, które ostatecznie lubię najbardziej w postprodukcji. Uwierz mi, że postprodukcja dźwięku jest najciekawsza dla mnie, czyli te wszystkie atmo, jak sobie siedzę z Błażejem. To kiedy okazuje się, że pomiędzy jednym a drugim producent mówi mi, że mam 2 tygodnie, by stworzyć muzykę, to ja jednak wolę powierzyć ją osobie, która ma doświadczenie i świeżość.
1: Tylko wiesz, akurat bardzo się cieszę, ja specjalnie nawiązałem do, bo wiedziałem, że powiesz o filmie Powrót do tamtych dni, bo to jest niezwykle osobisty film, to jest wręcz film o tobie i bardzo chciałem usłyszeć również twoją muzykę w tym filmie i cieszę się, że tak się stało, choć ja, gdy myślę o tym filmie, cały czas mówię Powrót do Legolandu, bo to była pierwszy tytuł tego filmu, prawda?
0: Tak. Ja się cieszę, że w jakimś tam środowisku ten tytuł Powrotu do Legolandu przetrwał, pomimo tego, że pewne podmioty zakazały nam używać firmy Legoland. Mówię teraz nie o klockach Lego, ale o lunaparkach. Nie? To jest to swojego rodzaju taka wygrana dla mnie, że pomimo tego wszystkiego jest w obiegu nawet plakat Powrót do Legolandu, który się ładnie sprzedaje i jest takim artystycznym wymiarem tego, wiesz, z czym ten film jest.
1: Nie? No klocki Lego to kolejne ważne punkty twojego życia.
0: No właśnie, ostatnio nie, bo wiesz, przeprowadziłem się teraz do swojego mieszkania, które ma 27 metrów i byłem zmuszony po prostu te wszystkie swoje sety wynająć specjalną piwnicę i tam je przechowuję. Oczywiście na początku, czyli tam 2 lata temu, kiedy kupiłem to mieszkanie, powiedziałem sobie, no to już koniec, nie będę kupował żadnych setów. Ale co roku pojawia się jakiś secik, przed którym nie mogę się jakoś powstrzymać. Wiesz, jednak ten marketing Lego for Adults i to, co oni tworzą, no, pobudza mój konsumpcjonizm na tyle, że po prostu klikam. I jakoś dziwnie, bo na drugi dzień przychodzi dziwna paczka z Lego, nie?
1: I układasz.
0: I układam. Ale na przykład, wiesz, nie mam już takiej swobody, jak jeszcze tam 5 lat temu, że miałem tak, wiesz, wszystko rozłożone w te klocki, że mogłem układać swoje rzeczy, czy wszystkie były po prostu poukładane w odpowiednie kolory i tak dalej, żeby móc tworzyć my own creation. No to dzisiaj musiałem to odrzucić. Aczkolwiek, jak oglądam Instagram tych amerykańskich chłopaków, którzy mają w basementach takie miejsca, gdzie budują, tak sobie mówię, no jeśli miałbym pomyśleć o tej emeryturze gdzieś tam na jakimś, wiesz, zadupiu,
1: to chciałbyś.
0: To bym bardzo chciał mieć salę kinową i Lego, nie?
1: Myślałem, że jeszcze powiesz
0: i studio
1: nagraniowe.
0: Nie,
1: no właśnie, nie. Czekałem na
0: wiesz,
1: to.
0: Co trochę się boję tych studiów nagraniowych w domach. Czuję, że po prostu

0: energia skupiona w danym momencie, kiedy przychodzę na przykład do Szymona Swobody i po prostu mam te 7 godzin, żeby coś zrobić, 10 godzin i mam na przykład sesję tam tygodniową, to czasami czuję, że to jest lepsza energia i więcej się wydarzy niż ja codziennie dłubiąc w swoim komputerze i doszukując się jakichś niuansów. Jak ty masz?
1: Jak powiedziałeś, że sala kinowa, miejsce na Lego, to pomyślałem, wiesz, o jakimś ogromnym budownictwie, ogromny dom, który ma obok wybudowane jeszcze inne domki i wolno stojące takie studio.
0: Posłuchaj, tak naprawdę za to mieszkanie w Warszawie mógłbym sobie kupić jakiś dom gdzieś tam w środku Polski i po prostu tam sobie już koczować i mieć te rzeczy, nie? Dobry internet.
1: Konradzie, czy twoja córka jest fanem Konrada, który jest reżyserem, muzykiem, czy może właśnie tym Bobem Budowniczym, jeśli chodzi o klocki Lego?
0: Wczoraj z nią rozmawiałem o naszym nazwisku, bo ona się bardzo lubi nazwisko nasze, Aksinowicz, mówi ona, jestem Leon Aksinowicz. I ja ostatnio się dowiedziałem, że ona odziedziczyła po mnie diastemę. Mama, czyli Ola, mama Lei, zauważyła, że te ząbki są takie podobne do moich i powiedziała jej, no będziesz miała taką szparę jak tatuś, ale zrobimy ci aparat i będzie wszystko, będziesz mogła mieć po prostu takie normalne ząbki, nie?
1: Równiutkie.
0: Takie równiutkie.
1: Ja również mam.
0: Więc ja wczoraj o tym rozmawialiśmy i ona powiedziała, że odziedziczyła po mnie nazwisko, to, że jest skorpionem, tą diastemę i klocki Lego.
1: Okej. Ale jest fanką twojej muzyki?
0: Jest fanką i...
1: Bywała pierwszą recenzentką utworów?
0: Wiesz co? Ona sama sobie śpiewa melodię i piosenki. I nauczyłem ją, a ma teraz będzie miała 9 lat, nauczyłem ją, że jeśli ma pewną melodię, która jej chodzi po głowie przez cały dzień, to zamiast zapominać, ma ją nagrywać na dyktafon, bo wtedy ma pewność, że już nigdy nie zniknie. No i parę razy się posłuchała, parę razy się nie posłuchała, ale ostatecznie zrozumiała, że jednak to jest dobra metoda. I ona bardzo, nie wiem jak to się stało, ale ona wie, że to jest jej muzyka, że ma się tego nie wykorzystywać. Być może kiedyś to użyje. Ja w ogóle, to byłoby niesamowite, gdyby właśnie artystka, którą załóżmy by była w wieku 16-17 lat, załóżmy, nie? Żeby mogła powracać sobie do tych takich swobodnych melodii, które tworzyła będąc 8-6-latką. Bo ja na przykład sam mam pewne utwory, które krążą od 20 lat w głowie, ale również były nagrane gdzieś i można je nagrać po 20 latach w studio. To jest w ogóle ewenement. Ja bardzo się cieszę, że mamy na tyle teraz uproszczone to, że jeśli są chęci, to można każdy z tych pomysłów zrealizować do punktu, kiedy jest to dobrze zmiksowaną piosenką i istnieje. Byłem kiedyś na pogrzebie jednego takiego gościa, takiego pana, który całe życie chciał robić filmy, próbował robić filmy, ale również grał jazz. Ale w związku z tym, że to było tak zakodowane i nigdy nie poszło to w stronę jakąś bardziej profesjonalną, można powiedzieć. Tak więc na tej stypie ktoś puścił płytę z jego próby. Okej? Okay? To było kochane, ale mi dało do zrozumienia, wtedy miałem już 10 lat mniej, że wow, nie ma go, a nie udało mu się po prostu zarejestrować niczego w formie prawdziwego utworu. Tym bardziej, mówię też do ciebie, że to jest niesamowite, że dużo się o tym mówi, dużo się o tym myśli, ale ostatecznie ci, co zrobią, to zrobili.
1: No to prawda. Ja na przykład zahaczyłeś mnie też o moje życie artystyczne. Ja długo zastanawiałem się, czy powinienem nagrać solową płytę. I jedną z takich myśli, która przyczyniła się do tego, że jednak nagrałem płytę,

0: sumie co mam tylko opowiadać o tym, że mam pomysł na piosenkę? Jednak trzeba to zrealizować, niech to zostanie. I też taka ciekawość, co dalej z tym się wydarzy, jak to będzie przechodziło z pokolenia na pokolenie, pisząc na przykład tak osobisty utwór, jakim jest Tata, gdzie jest mowa o moim tacie i o moim synku. I co na przykład dzieci mojego syna powiedzą na tę piosenkę za kilka lat, a później ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Może ta piosenka będzie ważnym utworem rodzinnym, więc warto rejestrować oczywiście.
1: A na końcu jest ten link docelowy, gdzie można to znaleźć i to jest. I ja bardzo często spotykam się z czymś takim, że opowiadam o jakiejś, że właśnie skończyłem książkę, że będzie wydana, albo że film. Wiele osób potrafi powiedzieć, ja też właśnie chcę napisać ten scenariusz, albo chcę zrobić tą piosenkę, albo myślę o piosence, albo myślę o napisaniu opowiadania.
0: To zrób to.
1: Po prostu zrób to, ziom.
0: I już.
1: To, tak. I tak naprawdę od tego trzeba zacząć. Wszystko dopiero jak zrobisz, to istniejesz. Tak? Ja to doświadczyłem, kiedy zacząłem robić filmy fabularne, bo to jest takie proste sądzić innych, szczególnie w naszym przemyśle filmowym w Polsce, że te filmy są takie, owakie i jakiekolwiek, wiesz, oglądamy tego tak dużo, a jeszcze osoby, które zakochują się w kinie, to po prostu no chcą być najlepsi i czym bardziej chcą być najlepsi, tym trudniej jest im zacząć, ponieważ wszystko, co zaczynają, bo jestem przekonany, że te osoby mają moment tego pierwszego dnia, kiedy zaczną tą pierwszą stronę, kiedy okazuje się, że w ich mniemaniu nie przebija to ich ulubionych reżyserów, potrafią to zaniechać. Tak samo z muzykami. Są pewne osoby, które tak kochają Radiohead i inne twory muzyczne, wiesz, Impale albo po prostu Lizard, różne, że nasłuchają się tego i później wchodzą na tą gitarę i to nie jest nawet w połowie to i się przestraszą, boją. Dopiero kiedy wejdziesz na ring i dostaniesz pierwszego strzała i poczujesz, jak to jest dostać sierpowego, możesz powiedzieć, że jesteś bokserem. Wszystko wcześniej jest tylko fantasmagorią.
0: Tak.
1: Dlatego na przykład w Gildzie Reżyserów spotykam reżyserów, osoby, które dokonały tego wyboru i zrobiły naprawdę film, który został dystrybucji wydany i został też potraktowany dobrze lub źle, lub jakoś inaczej. Inaczej się rozmawia z tymi ludźmi o kinie niż z osobami, którzy chcieliby zrobić, nie zrobili, ale strasznie narzekają na to, co się dzieje dookoła.
0: Patrząc na twoje doświadczenia i na to, jak znasz rynek artystyczny, masz takie obawy, że twoja córka będzie chciała iść w twoje ślady?
1: Obawy? Ja bym w jakiś sposób chciał, żeby...
0: Albo miałeś może ambicje, żeby jednak poszła w twoje ślady.
1: Właśnie, gdybym miał ambicje, to bym bardziej już na przykład tam już coś, wiesz, próbował na przykład. Próbowałbym, żeby do fortepianu zasiadła i po prostu sobie zaczęła grać. Może bym do jakiejś szkoły muzycznej ją posłał, albo na jakieś warsztaty aktorskie, albo warsztaty śpiewu. Ja po pierwsze myślę, że za 10 lat to będzie tak inna muzyka, że wierzę, że jak ona sobie zaśpiewa do komputera i powie beat i że ona nie będzie musiała w ogóle, wiesz, uczestniczyć w procesie poznawania nut i fortepianów i tak dalej.
0: No, ale to nie uważasz, że wiele straci przez to?
1: Nie. Nie, bo to musi wyjść z niej. Wyobraź sobie, że ja teraz powiem jej, posłuchaj, chcesz być muzykiem? Ja jeszcze nie wiem, dobra, chcesz być muzykiem. O, no dobra, to teraz musisz siedzieć i grać Bacha przez ileś tam godzin albo swoją ulubioną piosenkę i tak dalej. Nie wiemy, co by się stało. To musi wyjść. Ja na przykład zakochałem się w kinie tak pewnego dnia, po prostu poczułem, że to jest coś dla mnie i to, że to się wydarzyło z mojego punktu widzenia. No, pamiętam jak dziś, szedłem do kolegi i zacząłem sobie wszystko to

0: kumulować. A, zrobiłem film na wideo i byłem też aktorem, ale też zaprosiłem kolegów, którzy odgrywali różne role i później osoby, które to widziały, były zadowolone z ich roli, bardziej niż z mojej, a przecież to ja im powiedziałem, co mają robić. Czyli to jest ta reżyseria, czy ja mógłbym to tworzyć. I to było wspaniałe. To był, wiesz, taki zalążek takiej nowej drogi. A kiedy człowiek sam dochodzi do czegoś, tak jak na psychoterapii, to wtedy jest to jego i nikt mu tego wtedy nie zabierze. Więc powracając do Lei, myślę, że to ona pewnego dnia wybierze, kim chce być, a do momentu, kiedy niech będzie. A jeżeli będzie miała moment, że będzie się musiała kogoś spytać, no to się spyta, wiesz, no.
1: Ale przejawia jakieś artystyczne takie zajawki, że jednak chciałaby w takim kierunku iść, czy...
0: Przejawia. Bardzo, bardzo poważnie mówi o malowaniu, bo lubi rysować. To jest, ja też bardzo, obserwując ją, bardzo lubię oglądać, jak ona kreatywnie coś robi, wiesz, na tych YouTubach na przykład. To czego ja nienawidzę, bo osobiście wolałbym, żeby oglądała jakąś bajkę na przykład, nie? Fajną. A ona potrafi oglądać bajkę, jak z tych laleczek robią inne rzeczy, nie? I bo jej się podoba, że można wykrować coś innego z nich, czyli jakaś pani przemalowuje je i na Halloween i z jakichś skrawków papierów robi coś, makietę, nie? I ona to wtedy też robi, nie? To mnie to bardzo cieszy, bo te filmy okazuje się, że są tutorialem dla niej, by mogła tworzyć. Na przykład dla mnie czymś takim było Lego, tak? To był twór, z którego mogłem stworzyć to, czego nie miałem w PRL-u. Czyli byłem na Gwiezdnych Wojnach, nie mam tych zabawek, zapamiętałem, jak ten statek wygląda, narysowałem go na kartce, a później zrobiłem z niego model Lego i miałem go. To było fajne.
1: Artystycznie, bardzo. Myślę sobie, że ty jako tata... Dziś, jak sam podkreślasz, no, córka już powoli wchodzi w ten czas nastoletni, prawda? Za moment będzie...
0: No, 9 lat.
1: 9 lat. No,
0: chill.
1: To za moment się wydarzy, ale pewnie pamiętasz doskonale jeszcze, jak uczyła się chodzić, a już jest 9-latką. Więc ten czas bardzo szybko płynie. Rozmawiasz z nią o tym w ogóle, jak zmienia się to życie artystyczne, jak to kiedyś wyglądało, jak jest dziś i co może ją czekać w przyszłości, bo na przykład obawiasz się czegoś?
0: Nie wiem jak ty, ale ja będąc dzieckiem nie lubiłem słyszeć historii, kiedy byłem w twoim wieku albo za moich czasów. Po pierwsze, za moich czasów, w mojej sytuacji to były historie typu wojna. Albo, że nic nie było. Ostatnio na Facebooku zobaczyłem taki filmik z 80 roku, w którym pani spytała się tam trzecioklasistów, jak wyobraża sobie Polskę za 100 lat. Czyli przyznaj, że bardzo interesujący temat, nie?
1: Ba, nie? Co interesujące.
0: No tak. Taki kreatywny, nie? No. Ale w związku z tym, że te dzieci mieszkały w takim systemie, a nie innym, ich odpowiedzi były takie. Chciałbym, żeby było jedzenie, więcej chleba za 100 lat, żeby w Polsce były słodycze. Nawet nie mówiły stary o statkach kosmicznych albo o jakichś telefonach komórkowych, tylko po prostu chciały, żeby było słodko. I ja też pamiętam, że kiedy oglądałem E.T., to ufolodek był spoko, ale jeszcze fajniejsza była Coca-Cola, Pepsi i ich BMX. Bo to oni mieli, a ja tego nie miałem. Więc, powracając do pytania, kiedy rozmawiam z Leną i mówię magiczne za moich czasów, to wiem, że to nie ma żadnego w ogóle przełożenia na dzieciaczka, bo ona sobie od razu mówi, no dobra, za twoich czasów, ale ja tu teraz nie mam czegoś.
1: No ja specjalnie tak do tego nawiązałem, bo często, wiesz, spotykając rodziców, odbierając swojego syna z przedszkola, będąc z nim na placu zabaw i gdy rozmawiam z rodzicami, to często właśnie pada to hasło, bo za nami

0: naszych czasów. I tak myślę sobie zawsze o tym, że no właśnie, czy my powinniśmy tak rozmawiać o tym, co było kiedyś, czy skupić się na tym, co jest teraz i co może być kiedyś?
1: Na pewno warto mówić, że było kiedyś, bo...
0: Dla pewnego porównania.
1: Bo kiedy istniejesz, to czujesz, że wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zacząłeś żyć, a jest to wciąż dla mnie, na przykład dzisiaj, jest to wciąż bardzo ekscytujące, że film Gwiezdne Wojny miał premierę w momencie, kiedy nie byłem nawet embrionem, bo ja się w 78 urodziłem, premiera była w 77, film powstał w 76, nie? Czyli w 76, kiedy był Taksówkarz i te wszystkie filmy i ta cała technologia i te wszystkie historie się działy na tym świecie, mnie nie było w ogóle. I dopiero z opowiadań, zrozumieniu timeline'u po prostu historycznego mogłem sobie to wyobrazić. I to jest moim zdaniem ważne, bo fajnie się żyje w tu i teraz i dzieciaczki żyją w tu i teraz. Nie trzeba im tego tłumaczyć. Ja uwielbiam oglądać dzieci bawiące się na podwórku, bo one sobie zawsze coś znajdą i nie przeszkadzają im rodzice, że są na tych ławkach. Mi by to przeszkadzało, bo ja byłem wchowany w PRL-u, byłem sam na tym podwórku i czasami ojciec z siódmego piętra zwołał obiad, tak? Ale widzę, że im nie przeszkadza to. Nawet się cieszą, że są. Może się czują bardziej bezpiecznie. Ja oczywiście, wiesz, no mnie boli siedzieć po prostu dłużej niż 2 godziny na ławce, ale obserwuję ich. Ich nie trzeba uczyć teraz. Na przykład twój synek i moja córka dzisiaj wstają po to, by żyć, a nie wstają po to, żeby myśleć o przyszłości. To jest super, nie?
0: To jest super, tak. I my się z pewnością wiele od tych dzieci uczymy.
1: Tak. Na przykład wczoraj Lea zauważyła, że taki chodnik wyżłobiony dla niewidomych jest zaraz przy ulicy. I powiedziała, tata, dlaczego ten chodnik dla niewidomych jest zaraz przy ulicy, jak to jest tak blisko ulicy, że samochód może ich utrącić? Dlaczego nie zrobi tego na przykład metr wcześniej?
0: Mądre.
1: No nie wiem. A później przechodzimy przez ulicę i pomiędzy jedną ulicą jest tramwaj i drugą i są te miejsca znowu, żeby stać. No to wyobraź sobie, że jesteś teraz niewidomą osobą i po prostu musisz stać na tym miejscu pomiędzy jednym i drugim tramwajem. No, to było mądre, tak. Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, po prostu tak, masz rację, no lepiej jakby zrobić to pół metra przed, no. Tak jak my stoimy, bo my też się boimy stać. Tak. Wiesz, to jest ewidentnie krawędź i już jest ulica. Wiemy dobrze, że czasami może autobus przejechać, więc zaskakują, tak.
0: A była też również inspiracją do twoich projektów artystycznych? Nie tylko muzycznych, filmowych?
1: Ty mówiłeś, że masz piosenkę Tata, tak? To ja mam piosenkę Lea. Myślę, że każda. A ostatnio byłem u Kasi Warnkę, puszcza mi swoją piosenkę i tam jest piosenka o Helenie, o jej córce. Myślę, że właśnie jest u każdego taki moment, kiedy po prostu chcę to zrobić i powiedzieć, cieszę się, że jesteś. I też z nadzieją, że kiedyś ona zostanie wysłuchana przez nasze dzieci z innego punktu widzenia. Na przykład ja, osoba, która straciła rodziców, już ich nie ma. Teraz posiłkuję się tym, co zostawili mi w postaci zdjęć, w postaci filmów wideo. Ojciec nagrywał mi do Australii kasety wideo, mama też, więc mam jakieś tam godziny materiałów mówiących rodziców. I dzisiaj powracam czasami do tego sobie, kiedy mam ochotę, żeby sobie usłyszeć to, czego wcześniej nie chciałem, bo po prostu przelatowało to. Ja na przykład... Wróciłem z Australii na 2 tygodnie do Polski, tylko raz, pomiędzy 98 rokiem a 2004, na 2 tygodnie, stary. I przez te 2 tygodnie widziałem rodziców bardzo mało, bo koledzy byli ważniejsi, wszyscy byli ważniejsi. I oni to rozumieli. Dzisiaj na przykład myślę sobie, kurczę, dlaczego... Ja tego czasu nie poświęciłem, ponieważ dla dzieci rodzice... mają być zawsze. I dla Lei ja mam być zawsze. Dla twojego chłopca, jak ma na imię?
0: Antek.
1: To jest, to jest pierwsza składowa w ogóle istnienia po prostu, że jest

tata, że jest mama, że te osoby będą zawsze, wiesz. Tym bardziej osoby, które tracą członka rodziny w wypadku albo w jakimś innym, może to spowodować nieodwracalną traumę, która spowoduje, że nigdy nie wydorośleją. Takie osoby też poznałem, które

0: W DNA się coś zmienia, co przekazujemy później naszym potomkom, nie? Więc jest to poważna sprawa.
1: No ja straciłem swojego tatę, będąc 20-parolatkiem i to była totalnie niespodziewana śmierć. Mój tata był bardzo młodym człowiekiem i ja wiem doskonale, że to się mocno odbiło na moim życiu, na mojej osobowości i jest wiele rzeczy, do których chciałbym wracać, a nie mogę. I niektóre rzeczy pewnie jest trudno przeprocesować, ale gdy dziś patrzę na mojego syna i wychowuję go i sobie przypominam to, jak mój tata mnie wychowywał, ile wniósł do mojego życia, i jak wiele bym chciał mu dzisiaj powiedzieć i żeby też z tym wnukiem się zajął, tym małym Antkiem, to tak za wszelką cenę staram się być takim wręcz idealnym ojcem, a się nie da być idealnym.
0: Nie da się. To jest wielki maraton. Osoby, które przyjeżdżają postronne i się zajmują naszymi dziećmi, dają taką maksymalną energię, ale sobie w tym samym czasie dają przyzwolenie, by mówić nam, czego my nie robimy. Ale to jest tak jakby jakiś gość przyszedł i przebiegł 60 metrów i powiedział, ej, dlaczego nie biegniesz szybko tak jak ja, skoro ja mogę w 60 metrów, 10 sekund mieć 60 tak. metrów pokonanych, a ty biegniesz truchtem. Szybciej trochę. Nie. Ja mam maraton 24-godzinny, który się nazywa wychowanie mojej córki i mam też swoje życie. Ja bardzo wierzę, że trzeba mieć swoje życie, kiedy ma się dziecko. Wiele osób, widzę, oddaje swoje życie dzieciom. I przestają żyć swoim życiem.
1: Trzeba mieć trochę przestrzeń dla siebie, prawda?
0: Trzeba wciąż żyć swoim życiem i spróbować to wszystko zaadoptować, bo tak to staniemy się niewolnikami tych dzieci. A najgorsze, co się już może wydarzyć, a wierzę, że parę osób z frustracji może to dokonać, później te dzieciaki, które wyrosną i będą chciały odciąć tą pępowinę, bo to jest naturalne, no wtedy się nieprzyjemne rzeczy takie mogą pojawić, jak tyle dla ciebie zrobiłam, to wszystko jest nie twoje, ja za to zapłaciłam. Tyle dla ciebie zrobiłam. No i to jest dopiero wtedy zatrzymywanie po prostu, wiesz, człowieka, który chce ostatecznie pójść na swoje, nie?
1: To prawda. Tak wielu muzyków również to podkreśla w tym podcaście, w tych rozmowach, że może trudno jest dać taką przestrzeń sobie i dziecku, ale należy to robić, żeby przede wszystkim też dziecko, nasze pociechy, uczyły się życia.
0: Tak.
1: Żeby wiedziały, że mogą polegać na rodzicu, że mama i tata są, ale są takie sytuacje, że będą musiały sobie z wieloma rzeczami poradzić, gdy nas nie ma. Po prostu.
0: No, po prostu. Będą musiały. I to będą ich wybory. W nowej rzeczywistości, o której nie mamy pojęcia. W różnych rzeczywistościach, o których nie mamy pojęcia.
1: Jakie jest największe marzenie Konrada Ksinowicza? Bo myślę, że jesteś takim człowiekiem, który co jakiś czas odhacza te swoje marzenia. Realizujesz je. I to w filmie, i z klockami Lego, o których wspominałeś, i jako muzyk.
0: Okej. Moim marzeniem jest zrobienie anglojęzycznego filmu z gwiazdami jakimiś. Żeby można było na przykład przełożyć ten film i po prostu zobaczyć go na wielu ekranach, żeby mógł być rozpowszechniony. Ale to się teraz dzieje właśnie, bo ten Netflix jest takim tworem, że nawet polski film może być w innych krajach. To jest niesamowite. Spotify w sumie też, nie? Oczywiście.
1: Możesz dotrzeć ze swoją muzyką wszędzie.
0: Można dotrzeć, ale dobrze wiesz, że to jest tego typu oferta. Drogi muzyku, możesz dotrzeć swoją piosenką gdziekolwiek chcesz. Wszyscy czekają na tą muzykę, ale żeby to zrobić, musisz być na playliście. Jak

0: Lubię robić na playliście. Nazywam się Jonathan Grace i jestem jedynym gościem, który pozwoli ci stać się osobą bardziej rozpoznawalną, jeśli zapłacisz mi taką i taką sumę i później to się wydarzy, będziesz miał więcej odsłon i coś tam, to mnie martwi wtedy, wiesz. Bo to się stało zupełnie nowym biznesem dla ludzi, którzy by bardzo chcieli, nie? Kiedyś była lista przebojów, których i się słuchało tej listy przebojów i tam wybierało się spośród 30 piosenek, która piosenka się podobała, a nawet te, które się nie podobały, to i tak je słyszałeś, więc je znałeś.
1: A teraz spośród milionów.
0: A teraz pośród milionów trzeba sobie wybrać. A najśmieszniejsze jest to, bo to już, wiesz, oglądam te podcasty muzyczne, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ostatecznie człowiek słucha do 25 roku życia nowej muzyki. Później robi się tak zwany blok i zatrzymuje się na tym i ma tą swoją stałą playlistę. I tam na tą playlistę się strasznie trudno wbić. Tym samym oznacza to, że trzeba inwestować w te umysły 15-20-letnie osób, które są podatne i chcą usłyszeć coś nowego. Na przykład, nie? Ja wszedłem w Faith No More przez Easy. Czyli Be Aggressive i Midnight Crazy jest te piosenki, które były wcześniej, no były dla mnie za mocne, bo ja byłem Depeszem, więc to mi nie potrzeba. No ale Easy była taką piosenką, że on wyglądał ekscytująco, miał te pace, był bardzo dziwny teledysk, piosenka była świetna. No i teraz posłuchaj. Jest 94 rok, moja ciocia przyjeżdża z Kanady, może ma 60 lat i zaczęła coś śpiewać Easy, nie? A ja, ciociu, i ja pierniczę po prostu, wow, świetnie, po prostu jesteś na czasie, po prostu słuchasz tego, co ja po prostu... No mówię, no, on mówi, tak. Jeszcze nawet nie wiedziałem, że już wtedy były tak zwane covery z lat 70., kiedy nas nie było w ogóle na świecie, które po prostu przerabiali na nowo i dla nas to jest niesamowite, wiesz, że to jest, wszystko zależy od punktu siedzenia. Do czego zmierzam? Że taka moja muzyka Dual, która jest cyberpunkowa, i nie ma takiego rynku punkowego, cyberpunkowego, takiej muzyki, bo jest bardziej hip-hop i takie podsiadła i jakieś różne. Cały czas można stworzyć jakiś kanał do tego, że pewna nastolatka, pewien nastolatek usłyszy i powie, to jest Rage Against the Machine moich czasów. To i prawda. Ja chcę pierwszy tego słuchać. Ja sobie pierwszy napiszę Dur.
1: No tak, albo jak wcześniej wspominany Netflix, który wypromował bardzo znany serial, gdzie pojawiła się starsza muzyka i młodzi ludzie odkryli, że wow, mamy Metallicę, jest Nirvana i te zespoły również stały się ich zespołami ich czasów.
0: To jest fenomen, że właśnie, że są pewne narzędzia, które pozwalają, tak. Tam chyba była Kate Bush, po prostu, że też w ciągu jednego dnia po prostu tam wszystko po prostu rozwaliło system i jakaś pani Kate dostała maila, posłuchaj, masz miliard odsłon.
1: No. Wracasz do gry.
0: Wracasz do gry.
1: Ja a propos tych marzeń, chciałem cię zapytać, czy cały czas marzysz o tym, żeby zrobić film o Lady Punk?
0: Tak, to jest, cały czas sobie marzę, ale to jest scenariusz. Tam są jakieś struktury, których nie potrafię przebić i tak jak z tym walczyłem jeszcze z 2 lata temu, czyli tym, tak bardzo chciałem, to przeczytałem w jakiejś mądrej książce, że czasami po prostu trzeba to odpuścić, to może coś jeszcze naturalnie się wydarzy, tak jak z miłością do kogoś, nie? Więc odpuściłem. To są bardzo trudne prawnie tematy tego typu filmów, bo to jakaś, nie tylko jedna osoba, albo parę osób musi się zgodzić. To tak samo jest z Republiką, z Manamem, z każdym filmem.
1: Tylko ja Lady Punk, bo wiesz, gdy myślę sobie Konrad Aksinowicz, myślę Lady Punk.
0: No powiem ci, dzisiaj kupiłem sobie na koncert, bo będzie płyta Ohydy w Spodku i po prostu tak jak byłem na tylu tych koncertach, to dzisiaj tak pomyślałem sobie, Jadę. No nie, no kurczę, posłyszeć całą ohydę.

0: Zrobię to, tak, kupiłem.
1: Konrad Aksinowicz był kolejnym gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Bardzo dziękuję
0: ci za to spotkanie. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.